wsia dużo spięć, spóźniony piekniesz, omijasz ludzi sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 162 FM. Minęła szósta.
1: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Prowadź nas, święty Janie Pawle II. To hasło ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół do Spraw Dziedzictwa Jana Pawła II. Podsumowanie i rozdanie nagród odbyło się w miniony piątek w Belwederze. Jak powiedział obecny na gali ksiądz biskup Michał Janocha, udział w konkursie to rozwój swoich talentów.
2: Od czasów Pana Jezusa słowo talent nabrało zupełnie nowego znaczenia, takiego jak my dzisiaj rozumiemy. Można by porównać talent do maleńkiego ziarenka, które obumiera w ziemi, a potem wyrasta z niego najpierw drzewko, potem drzewo i wielkie drzewo i potem przylatują ptaki i na jego gałęziach zakładają gniazdo. To w was jest to ziarno.
1: Warto mówić najmłodszym o świętym Janie Pawle II, zwłaszcza o tym, co sami zapamiętaliśmy, podkreślił ksiądz Andrzej Murka, założyciel zespołu Promyczki Dobra.
3: Gorący apel do dziadków, do starszych rodziców, którzy jeszcze pamiętają świętego Jana Pawła II, żeby jak najwięcej opowiadali o tym pięknym, uśmiechniętym papieżu, który bardzo często pojawiał się na fotografiach z dziećmi, i to małymi dziećmi. Myślę, że można tak powiedzieć, że ten przekaz od świętego Jana Pawła II to przede wszystkim radość życia.
1: Konkurs odbył się w trzech grupach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoły ponadpodstawowe. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy plastycznej lub filmu. Chcą zostać diakonami stałymi. Czterech mężczyzn z archidiecezji warszawskiej rozpoczęło przygotowania do przyjęcia święceń pierwszego stopnia. Trzech z nich jest w małżeństwie. W homilii podczas mszy świętej, która inaugurowała przygotowania, biskup pomocniczy Michał Janocha wskazał, że diakonat nie jest zaszczytem, a przede wszystkim posługą Bogu i bliźnim.
4: Diakonat, do którego się przygotowujecie, nie jest dla was, ale jest na chwałę Bożą i dla dobra Kościoła. Przede wszystkim diakonat, do którego się przygotowujecie, jest służbą.
1: Podkreślił także, że diakoni powinni mieć w sercu wiele miłości zarówno dla Boga, rodzin, jak i dla wiernych.
4: Pan Bóg mógłby nam dać dwa serca. Jedno do kochania najbliższych, a drugie do kochania Boga. Większe trochę. A mamy jedno serce. I tym jednym sercem mamy objąć Boga, żonę, dzieci, przyjaciół, braci. I tak naprawdę to jest jedna miłość.
1: Mężczyźni, którzy przygotowują się do diakonatu, to wykładowca, właściciel firmy zajmującej się oprawą obrazów, kierowca autobusu i pracownik kurii. Jako diakoni będą mogli udzielać chrztu, komunii świętej, błogosławić małżeństwa, przewodniczyć pogrzebom, odczytywać Ewangelię w czasie mszy świętej i głosić homilię. Nabór diakonów stałych ogłosiła także diecezja warszawsko-praska. Zgłoszenia należy przedstawić do końca czerwca.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Trwają przygotowania do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w wakacje przyszłego roku w Seulu, czyli stolicy Korei Południowej. O tym, ilu młodych z Polski wybiera się na spotkanie z papieżem Leonem XIV i swoimi rówieśnikami z całego świata, nasz reporter Kacper Kowalczyk.
6: Przygotowania w Polsce są już bardzo zaawansowane. W wielu miejscach odbywają się spotkania formacyjne i organizacyjne. Młodzi modlą się o dobre owoce Światowych Dni Młodzieży, poznają nie tylko patronów spotkania, a to m.in. święty Jan Paweł II czy święty Karlo Akutis, ale też kulturę i historię goszczącego ich kraju, Korei Południowej. Dane z piątku mówią o zarejestrowanych 94 grupach z Polski, które zgłosiły udział łącznie 388,1 młodych. Wśród zarejestrowanych wspólnot znajdują się grupy parafialne, diecezjalne, dekanalne, zakonne oraz neokatechumenalne. Do udziału zgłosiły się także trzy grupy polonijne skupiające 65 osób. Towarzyszyć im będzie ponad 150 księży oraz 200 wolontariuszy. Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży szacuje, że polska delegacja może liczyć nawet 6 tysięcy pielgrzymów. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
8: Mimo że 6 rano na zegarze, to na termometrach już temperatury powyżej 20 stopni. 22 dokładnie w Warszawie, 21 w Legionowie, 20 w Grodzisku Mazowieckim, 19 tylko w Pruszkowie Nowym Dworze Mazowieckim o tej porze. Maksymalna temperatura dziś to 28 stopni, nieco chłodniej można powiedzieć niż wczoraj, ale za to trochę mocniej powieje, mogą też pojawić się burze na warszawskim niebie.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: Ogłoszenie nadawcy.
10: Gierek!
9: Czekaj, bo bramka może będzie.
10: Długo jeszcze ten mundial?
9: A ja nic z tego. Co mówiłaś?
10: Czy mundial to długo jeszcze?
9: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
10: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
9: Mgiełkę?
10: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
9: Ja o piłce, ona o mgiełce.
10: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
9: Budzimy stolice i okolice.
10: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
9: Weronika Ostrowska
10: i Jarek Wydra.
11: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
13: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
14: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
11: O reklamie.
8: 7 minut po godzinie 6 na zegarze, jest poniedziałek, 22 dzień czerwca, ostatni tydzień nauki, a teraz na 106.2 FM w Stanach. Było, minęło za moment, także ABC.

0: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Król asyryjski Salmanasar najechał cały kraj. Przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii i przesiedlił ich do Halach nad Chabor rzekę Gozanu i do miast Medów. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu spod ręki Faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami oraz królów izraelskich, których wybrali. Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich według całego prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje proroków. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Panu Bogu swojemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami oraz rozkazy, które im wydał. Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy.
1: Pod koniec VIII wieku przed Chrystusem, czasy świetności królestwa zjednoczonego pod wodzą Dawida i Salomona były już tylko wspomnieniem. W roku 721 upadło państwo północne, Izrael. Znacznie większe od pozostającego pod panowaniem dynastii Dawidowej królestwa południowego, Juda. Autor biblijny, komentując to wydarzenie, nie ma wątpliwości, że podobnie jak wszystkie inne tragiczne momenty w dziejach narodu wybranego, było ono konsekwencją niewierności ludu wobec Boga jedynego i oddawania się kultom pogańskim. Co ciekawe, kiedy po upadku Samarii Izraelici zostali, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, przesiedleni w głąb państwa asyryjskiego, część z nich trafiła w okolice Haranu, miasta, z którego niegdyś ich patriarcha Abraham wyruszył w drogę do ziemi obiecanej. Pan Bóg nie godzi się na to, aby historia Jego ludu miała swoje zakończenie w upadku. Ma gotowy plan, jak dalej prowadzić go w stronę zbawienia. Pytanie, czy lud będzie chciał podążać tą drogą? Przesiedleni do Asyrii Izraelici nigdy nie powrócili do swojego kraju. Nas również spotykają w życiu różne nieszczęścia. Niektóre z nich są naturalną konsekwencją wybranego przez nas zła. Pan Bóg zawsze jednak ma plan, jak uczynić nasze życie na powrót dobrym. On zawsze daje nam szansę.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Piotr Lipiec.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
2: Efekt ślepej plamki to jeden z mechanizmów, który obserwuje i opisuje w naszym zachowaniu współczesna psychologia. Człowiek łatwiej widzi uprzedzenia u innych niż u siebie. Bardzo podobnie działa tak zwany błąd atrybucji. Polega on na tym, że cudzy czyn skłonni jesteśmy wyjaśniać złym charakterem, a własny jedynie niekorzystnymi okolicznościami. Ponadto, ulegając projekcji, potrafimy także przypisać innym wszystko to, czego nie akceptujemy, bądź wstydzimy się we własnym wnętrzu. Jezus dotyka więc dziś miejsca bardzo realnego. Niejedna surowość rodzi się w nas nie z miłości do prawdy, lecz z lęku przed prawdą o sobie. Doskonale rozumiał to jeden z ojców pustyni. Gdy wezwano Abba Mojżesza, by osądził brata, przyszedł on z cieknącym naczyniem, mówiąc, że jego grzechy wyciekają za nim, a on idzie właśnie osądzić cudze. Bracia darowali winowajcy. Taka jest droga świętości. Najpierw stanąć w prawdzie przed Bogiem, potem, jeśli trzeba, podejść do bliźniego z całą miłością, troską, dyskrecją i szacunkiem. Jeśli zatem nie umiem upomnieć brata z modlitwą i właściwą jej łagodnością, to być może jeszcze nie wyjąłem owej ewangelicznej belki ze swojego oka. A wtedy najlepszym pierwszym krokiem nie jest komentarz do cudzego życia, lecz własna spowiedź, własny rachunek sumienia i prośba o serce bogate w miłosierdzie.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Składamy dzisiaj tę przeświętą koncelebrowaną w następujących intencjach. W pierwszej dziękczynno-błagalnej za kapłanów posługujących w naszej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. W drugiej intencji ksiądz Łukasz poleca świętej pamięci Józefa Wojno. Jest to 15. msza święta gregoriańska. Łączymy się duchowo ze słuchaczami i redakcją Radia Warszawa. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni do tego, by wejść dzięki Eucharystii w przemianę serca. Jak to często mówimy, zawsze przemianę serca zaczynamy od siebie samych, od własnego nawrócenia. Uznajmy zatem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz.

miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Król asyryjski Salmanassar najechał cały kraj, dotarł do Samarii i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i uprowadził Izraelitów na wygnanie do Asyrii. Osiedlił ich w Halach nad Chabor, rzeką Gozanu i w miastach Medii. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciw Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu spod ręki Faraona, króla egipskiego. Czcili oni cudzych bogów i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami oraz królów izraelskich, których wybrali. Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przed wszystkich swoich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie moich przykazań i postanowień moich według całego prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje proroków. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak ich przodkowie, którzy nie zawierzyli Panu Bogu swojemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz prawa, które im nadał. Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go sprzed swego oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na moment. Moi drodzy, tak to jest, że gdy zmagamy się z naszymi słabościami, gdy one nas przygniatają, to lubimy odwracać wzrok. Odwracać wzrok najlepiej na kogoś innego. To jest bardzo podobna zasada jak dzieci, prawda? Gdy dociekamy prawdy, to nie ja, to on, ale on zrobił gorzej. To takie wytłumaczenie, że no ja, ale on gorzej, albo ona. I w sumieniu należy takie rzeczy rozpoznawać i należy dociekać, dlaczego wewnątrz mnie jest taki mechanizm. Czasami uciekamy od czegoś, niekoniecznie od odpowiedzialności. Uciekamy, bo nie możemy sobie z czymś poradzić. Wtedy należy oddać się w ręce Ojca. Nie tak dawno jeszcze słyszeliśmy słowa takiej pociechy: gdy utrudzeni, obciążeni jesteście, przyjdźcie do mnie, a ja was pokrzepię. Tak więc potrzeba ogromnej pracy nad tym, żeby rozpoznać swoje mechanizmy, swój grzech, swoje słabości, bo gdy rozpoznamy te mechanizmy, kiedy rozpoznamy, jak to działa, łatwiej będzie nam z pewną dozą wyrozumiałości też spojrzeć na słabości drugiego człowieka. Łatwiej będzie go pokochać takim, jakim jest, z jego słabościami, bo rozpoznamy, że nie jest to takie łatwe, nie jest to takie proste, ale w świetle Bożej łaski możemy przezwyciężyć tę pokusę osądu drugiego człowieka, zrzucenia pewnej odpowiedzialności, takiego dobrego samopoczucia na drugiego człowieka. Starajmy się więc żyć w prawdzie, przychodzić do światła, aby to światło oświecało nasze sumienie, nasze serca. Starajmy się przychodzić do Jezusa do spowiedzi, aby dostrzec, że sakrament spowiedzi, sakrament pokuty i pojednania nie jest, by potępić, ale by zbawić, aby otworzyć drogę, nie pokazać naszą słabość i zdeptać, ale by podnieść i pokazać, że z Jezusem wiele możesz. To On jest naszym Panem i Zbawicielem. I choć my obiecujemy, że postanawiamy poprawę, to zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie. Amen. Powstańmy. Dobremu Panu Bogu powierzmy pokorne prośby. Módlmy się, aby wspólnota Kościoła Świętego była miejscem, gdzie wszyscy ludzie odnajdą dobro, miłość i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby prezbiterzy, jako szafarze sakramentów, wzrastali w osobistej świętości, stawali się wiarygodnymi świadkami orędzia Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby na świecie ustały wojny, a zwaśnione narody szukały rozwiązania sporów za pomocą wzajemnego zrozumienia i kompromisu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Józefa Wojno,
aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mógł wejść do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynno-błagalnej za kapłanów pracujących, posługujących w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, aby dobry i łaskawy Bóg dawał im siłę, łaskę, opiekę, szczególnie Matki Bożej, naszej patronki. Ciebie prosimy. Módlmy się, byśmy przemieniali własne życie według wskazań Twojego Słowa i rozszerzali Twoje Królestwo Prawdy, pokoju i zbawienia. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Pełen miłości, który nieustannie troszczysz się o swoje dzieci, usłysz nasze wołanie, naszych słuchaczy i obdarz nas dobrodziejstwami w drodze ku szczęśliwej wieczności z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Siądźmy.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł.
1: Chrystus zmartwychwstał. Chrystus podniósł.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. I daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
1: ale nas zbaw ode
0: zła. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
4: Pokój z Tobą.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Minęła 7, to Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Prezydent zdecydował, Wołodymyr Zełenski bez orderu Orła Białego. Ponad 1000 interwencji w serwisie, też o działaniach strażaków po burzach. Blisko 600 placówek i ponad 3 miliony przejazdów Warszawa podsumowuje rowerowy maj. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Próg bólu Polaków został przekroczony, dlatego odebrałem order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, powiedział prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając decyzję dotyczącą ukraińskiego przywódcy.
2: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
1: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania, mówił prezydent. Z kolei ukraiński przywódca odesłał pocztą do Polski order Orła Białego. Więcej o reakcji Wołodymyra Zełenskiego Paweł Buszko.
3: Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznany narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani cercy Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku.
1: Po odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przedstawiciele ukraińskich władz zrzekli się odznaczeń przyznanych przez Polskę. Ordery oddali szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow, szef MSZ Andrii Sibicha i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Z przyznanych im w przeszłości orderów Orła Białego zrezygnowali też byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Pracowita niedziela dla strażaków. W związku z przechodzącymi nad Polską burzami strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec poinformował, że najwięcej zdarzeń odnotowano w Wielkopolsce.
5: 262, zachodniopomorskiego 158, małopolskiego 91 oraz kujawsko-pomorskiego 87. Działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń, terenów i posesji.
1: Alerty przed burzami obowiązują dziś jeszcze do godziny 8 we wschodniej i południowej, a także centralnej części kraju, w tym na przeważającym obszarze Mazowsza.
4: To się dzieje lokalnie.
1: Prawie 125 tysięcy aktywnych uczestników, uczniów, przedszkolaków, rodziców i nauczycieli, a także ponad 3 200 tysięcy przejazdów Warszawa podsumowała akcję Rowerowy Maj.
6: Generalnie bardzo dobre wyniki były. Ten maj jest trudny, bo przecież są i dni wolne związane z egzaminami ósmoklasisty. Różnie bywa z pogodą, ale nasi warszawscy uczestnicy udowadniają, że wszystkie przeszkody da się pokonać.
1: Mówiła koordynatorka akcji Iwona Mojecka. Co roku przybywają kolejni uczestnicy, ale nie tylko frekwencja się liczy, podkreśla natomiast koordynatorka Anna Makuch.
7: Też nie chodzi tylko o sam ruch, ale też o rozwijanie sprawczości, czyli po prostu pilnowanie tego, żeby dzieciaki na przykład wstały wcześniej, jednak wzięły ten rower, pojechały do tej szkoły, więc ulice nam się rozluźniają, bo dzieciaki nie są podwożone wyłącznie samochodami.
1: Akcja Rowerowy Maj odbyła się w Warszawie po raz 9. W tym roku wzięło w niej udział 586 placówek szkół i przedszkoli. Piłkarze Hiszpanii pokonali Arabię Saudyjską 4-0 w drugiej kolejce grupy H piłkarskich mistrzostw świata. W drugim meczu tej grupy Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Grała także grupa G, Belgia bezbramkowo zremisowała z Iranem, a piłkarze Egiptu pokonali Nową Zelandię 3-1. Dziś Argentyna zagra z Austrią, to rywalizacja w grupie J, a w meczu grupy I Francja podejmie Irak.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
9: Gdy słońce wraka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi, no to nie jest dobre przysłowie, bo dzisiaj może jeszcze rano zagrzmieć. Niewielkie na to szanse są, ale jest to lokalnie możliwe.
0: Na termometrach już o tej porze 23 stopnie w Warszawie, maksymalnie dzisiaj nawet 28 stopni w Grodzisku Mazowieckim, teraz 20, 22 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, 21 w Radzyminie.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Jarek, ale ty nic nie powiedziałeś, jak mnie zobaczyłeś dzisiaj rano, a to jest duży błąd, tak ci powiem.
9: A co?
0: No, nie widziałeś mnie od piątku, coś się zmieniło.
9: Co?
0: Poczekaj, będzie podpowiedź dźwiękowa.
9: Co to za szum? Może. Opaliłaś się.
0: Tak, bingo.
9: Ale ja nie widzę, bo tu ciemno jest, zgaszone wszystkie światła i jeszcze cię widzę na tle okna, no, więc tak naprawdę widzę twoją taką sylwetkę.
0: Potwierdzam,
9: tylko.
0: Ale jednej rzeczy jeszcze nie zauważyłeś, że mam dzisiaj włosy czesane wiatrem i solą morską.
9: No bo założyłaś słuchawki, więc nic nie widać. Wiesz, kamuflujesz się w 100%, a później chcesz, żebym ja odgadł coś, czego się nie da. No.
0: To zapytaj o temperaturę polskiego morza.
9: Ile było?
0: Było zimne.
9: A zimne było.
0: Ale na zewnątrz było ciepło, bardzo przyjemnie. Jak odpowiednio długo się nagrzewałeś na plaży, to potem wejście do morza było nawet przyjemne.
9: Na moim balkonie 35, na telefonie 32, tak było w Warszawie.
0: A nie, to słuchaj, to w Trójmieście tylko przyjemne 27 stopni, ciepły wiatr.
9: Czyli tak przywitałaś lato.
0: Tak.
9: No to pięknie.
0: I polecam. I
9: wielu... Ale śpiewałaś sobie lato. Na przykład lato, wiesz, wszędzie.
0: Jakoś tak bardziej śpiewałam, że szum morza. I tak...
9: O szum...
0: Ale teraz
9: szum...
0: mi przypomniałaś niemiłą sytuację w sumie.
9: Dlaczego?
0: No bo byli tacy ludzie. Nie róbcie tak. Co tak głośno muzykę puszczali. A. I wszyscy musieli tej muzyki
9: chyba
0: słuchać.
9: Chyba, że przyjemna.
0: To nie była taka muzyka jak w Radiu Warszawa, niestety.
9: Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
9: Dzień dobry.

0: dla wszystkich fanów mundialu i nie tylko Shakira i Berna Boy na antenie Radia Warszawa, 14 minut po siódmej. A my sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Na szczęście o tej porze jeszcze bez większych utrudnień i jedynie ciaśniej już na trasie toruńskiej przed mostem Grota Roweckiego od ulicy Łabiszyńskiej tworzy się korek i tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Będziemy monitorować tę sytuację. Złomianek oczywiście w kierunku Młocin, także już jedziecie w korku. W korku postoicie już w alei Józefa Beka jadąc w kierunku Doliny Służewieckiej i ciaśniej na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych zakorkowany także most Łazienkowski. Zjazd z Wisłostrady na trasę na Aleję Armii Ludowej i z mostu Łazienkowskiego, tutaj te okolice ciaśniej.
1: Tu i teraz. I goście w naszym studiu Tymon Tkaczuk i Andrzej Zaręba ze Stowarzyszenia Warka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witamy serdecznie.
1: A będziemy jechać rowerem na szlaku jabłkowym. Ja tak się zastanawiam, czy na tym szlaku to się liczy kilometry, czy się liczy zjedzone jabłka albo szarlotki.
2: Zależy, w której porze roku.
1: No tak. Właśnie, a teraz, jak lato się zaczęło?
2: Teraz no, kilometry troszkę. Teraz
3: zdecydowanie, kilometry. Jeszcze jabłek nie ma na drzewach, więc...
1: No dobrze, to powiedzmy o tym szlaku jabłkowym, gdzie on się znajduje, gdzie ten rower należy przetransportować, żeby nim pojechać.
2: Szlak Jabłkowy to tak naprawdę cały powiat i rejon grójecki, południowe Mazowsze. Można dojechać tramwajem, tak, do pociągu, do stacji PKP, ale dojechać do stacji PKP, można dojechać samochodem. Trasy są tak pomyślane, żeby to były pętle rowerowe, więc tak naprawdę, jeżeli przyjedziemy i zostawimy samochód, czy wysiądziemy ze stacji PKP, czy to będzie Gruje, czy to będzie Warka, to na spokojnie wrócimy w to samo miejsce i spokojnie, bezpiecznie możemy z powrotem wrócić. To jest 10 tras rowerowych, od takich krótkich tras 12-kilometrowych, 17, tak zwanych tras rodzinnych, do takich tras już bardziej zaawansowanych do 70 kilku kilometrów.
1: W jaki sposób możemy odkrywać te okolice, bo domyślam się, że jakieś zaskakujące rzeczy na tych trasach się znajdują, których w przewodnikach nie ma.
3: Tak, właśnie cały pomysł tego projektu polega na tym, że wspólnie z kilkunastoma różnymi partnerami, organizacjami lokalnymi stworzyliśmy trasy, które są nieoczywiste. Oczywiście na tych trasach znajdują się obiekty, które znamy i lubimy, ale historie, które tam, o których można dowiedzieć się przy tych obiektach, są nieoczywiste, to nie są takie, które każdy znajdzie sobie w internecie. I tak jak tutaj kolega powiedział, bardzo dobrym pomysłem jest to, że każdy może przyjechać sobie pociągiem, Kolej Mazowiecka, czy to Chynów, czy Sułkowice, czy Warka i tam się zaczynają te pętle, czy też Siódemeczką do Grójca i też pętla grójecka może przyjąć osoby, które chcą pojeździć rowerem, a niekoniecznie z Warszawy już ruszyć na długą trasę. To jak gdyby taki pomysł jest na rozwój tej turystyki pod kątem Warszawy, pod kątem klienta, który chciałby spędzić mile czas, niedaleko i fajnie, czy samodzielnie na dłuższą tą trasę, czy też rodzinnie. No cóż, zapraszamy.
1: A jeżeli to są te historie, o których pan wspomniał, to na przykład jakie to są historie?
3: No, ostatnią trasę, którą tutaj znajomy wrzucił jako zachętę do ruszenia, to jest trasa z Warki, taka krótka, rodzinna i chociażby pomnik powstańców w miejscowości Pilica, kolejna jakaś ciekawostka związana z największym wiatrakiem, który jest na naszym terenie. No, tych miejsc jest wiele, ponieważ 10 tras i każda zawiera kilkanaście takich ciekawostek, kilkanaście miejsc, więc rzeczywiście trzeba wejść na stronę szlakjabłkowy.eu. Tam jest pełny konspekt 10 tras. I cóż, no wejść, sprawdzić i ruszyć.
1: Przyjechać i ruszyć. A mieszkańcy chcieli na przykład, żeby taka trasa przebiegała przez ich miejscowość i mówili, no poprowadźcie ją tutaj, mamy fajne rzeczy do pokazania.
2: Bardzo chcieli. Ja akurat uczestniczyłem w takiej części roboczej przygotowywania tego projektu, więc jeździliśmy po tych wszystkich miejscowościach i zwiedziłem wszystkie te 26 punktów odsłuchowych, ale też nie tylko punktów odsłuchowych. I nie było, no musieliśmy potwierdzić, że możemy przemocować tam, choć chociażby tabliczki z QR-kodami do skanowania, żeby można było odsłuchy zrobić, więc ludzie bardzo chętnie, nie spotkaliśmy się z żadną odmową. A nawet ostatnio na Wiankach nad Pilicą, na tej imprezie takiej otwierającej sezon letni w Warce, też rozmawiałem z sołtysem, który podszedł do mnie właśnie z Koła Gospodyń Wiejskich i powiedział, że szykują celowe jakieś zaplecze takie, żeby włączyć się właśnie jego miejscowość rowerem na szlaku jabłkowym. Także bardzo chętnie.
3: Przylot,
2: tak.
3: Piękne dokładnie. Miejsce i też wiele fajnych, ciekawych rzeczy zrealizowali w ramach małych projektów. Jest tam piękny staw, piękny pomost, nawet taki projekt realizowali, pomost w Przylocie lepszy niż w Sopocie. Nie, molo, przepraszam, ale to tak piękne. Jest. Molo w Przylocie lepszy niż w Sopocie. I całe zaplecze, altana, grill, siłownia plenerowa, także to będzie piękne miejsce, piękny taki pit stop, jeżeli tam pokierujemy nasze trasy, bo pomysł, który rozpoczęliśmy w ramach Laboratorium Inicjatyw Turystycznych Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo to stąd w ogóle i środki finansowe na rozpoczęcie tej akcji tworzenia tych szlaków rowerowych jabłkowych. Pomysł jest rozwojowy, na razie mamy 10 tras, ale chcielibyśmy rozszerzać to, będziemy pewnie szukać środków, żeby tych tras było jak najwięcej, bo sami dobrze wiemy, że rowery są coraz bardziej popularne, coraz więcej osób chce jeździć na rowerach. Wystarczy wspomnieć, tutaj kolega mówił o Wiankach nad Pilicą w ostatnią sobotę w Warce, ale też w Warce miał swoją bazę mazowiecki gravel. Ponad 800 zawodników wystartowało na rowerach z Warki. Od 500 najdłuższa trasa do 80 km najkrótsza i wszyscy robili pętelki, wracali do Warki. No, rowery królują teraz.
1: A czy panowie czegoś się dowiedzieli podczas wytyczania, tworzenia tych tras, jeśli chodzi o historię regionu?
2: Ja się dowiedziałem, ponieważ ja nie jestem z Warki, jestem z Warszawy. Trochę gościnnie występuję w Warce i w stowarzyszeniu. Wspieram ten projekt, inicjatywę i jest to naprawdę wielka przygoda, więc dla mnie to było odkrywanie na nowo wielu, wielu rzeczy. Począwszy od zamku w Czersku i informacji, że Bona po śmierci dostała tutaj Mazowsze jako wiano i bywała, tak? I tutaj zapoczątkowała 500 lat temu, tak? I sadownictwo, i sady, ale też i Włoszczyznę słynną, tak? Ale takie właśnie miejsca, o których Andrzej wspominał, mogiła powstańców styczniowych, której, no tak naprawdę człowiek, z którym jeździłem i który jest urodzony w Warce, on nie znał tych miejsc. Także, że to jest i dla takich ludzi, których przyjeżdżają z Warszawy, bardzo ciekawe odkrywanie Mazowsza, ale też dla lokalnych osób, które tam się urodziły. To jest no tak naprawdę ciekawostka niezmierna z innego punktu widzenia odkrywanie miejsca, w którym mieszkają.
1: Czy to są trudne trasy, łatwe trasy, nie tylko ze względu na ich kilometry, tylko o teren, przez który przejeżdżamy. Na co się mamy przygotować? Na jakieś górskie eskapady, czy po prostu zwykły turystyczny rower?
2: Nie, to jest zwykły turystyczny rower. Założenie było takie, że oczywiście dla tych, którzy lubią dobrze pojeździć i mocno przycisnąć pedał, też się znajdą trasy, tak? I jak będą chcieli przycisnąć, też mają gdzie. Natomiast założenie było takie, żeby to były trasy rekreacyjne, turystyczne, dla ludzi, którzy przyjadą z rodzinami, z dziećmi, tak? Żeby to były trasy i krótkie, ale też trasy takie średnie, rekreacyjne, 20-40-kilometrowe, gdzie można naprawdę przejechać ją, odnaleźć fajne miejsca na postój, na zjedzenie czegoś pysznego, na odpoczynek i na posłuchanie po drodze. Więc to nie są trasy jakieś wymagające, tak powiem.
3: Tak i myślę, że jeszcze, jeżeli mogę dodać, warto wspomnieć o tym, że trasy rowerowe oparte są o szlak jabłkowy, który funkcjonuje na naszym terenie. Jest tam 22 obiekty, między innymi obiekty gastronomiczne i to tam właśnie Tymon mówił, że można się zatrzymać i dobrze zjeść. Między innymi produkty certyfikowane przez nas jako produkty Jabłko na Widelcu.
1: Panowie mówili, że że chcieliby, żeby tych tras było więcej, to gdzie ten projekt w pana głowach się kończy? Jakby co jest tym efektem finalnym?
3: Ja myślę, że to jest formuła bardzo otwarta, dlatego że tych pięknych miejsc na terenie powiatu grójeckiego, ale też, tak jak Tymon wspomniał, zahaczamy też o powiat piaseczyński, bo zamek w Czersku to już jest gmina Góra Kalwaria i też obiekty na szlaku jabłkowym są poza powiatem grójeckim, właśnie między innymi ten zamek w Czersku, więc to jest formuła bardzo otwarta, a patrząc na mnogość pięknych miejsc, pięknych, fajnych atrakcji na naszym terenie, to możemy rozszerzać, możemy robić odnogi od naszych pętli, więc wszystko przed nami.
1: Zapraszamy zatem, by na rowerze po szlaku jabłkowym się przemieszczać z całymi rodzinami. Mnóstwo tras dostosowanych do możliwości takiego niedzielnego rowerzysty, ale także też profesjonalnego, który chce dać sobie też wycisk i przetestować swoje możliwości. O tym sposobie na spędzanie wolnego czasu, ale także na tę aktywność. O tej aktywności mówili panowie ze Stowarzyszenia Warka, Tymon Tkaczuk i Andrzej Zaręba. Zapraszamy rowerem na szlak jabłkowy. Dziękuję.
3: Zapraszamy, dziękujemy serdecznie.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.

0: 92 gramy mefedronu. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Groźny wypadek nad wodą w Trzciance w powiecie wyszkowskim. Dwaj bracia weszli do żwirowni mimo obowiązującego tam zakazu kąpieli. Jeden z nich zaczął tonąć po skoku do wody. 32-letniego mężczyznę wyciągnął na brzeg jego brat. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego zostali przetransportowani do szpitala w Warszawie. Kolejne warszawskie kamienice wpisane do rejestru zabytków. Mazowiecki wojewódzki konserwator objął ochroną dwa przedwojenne budynki położone po przeciwnych stronach Wisły na Pradze Północ i na Powiślu. Obiekty powstały w okresie międzywojennym i są cennym przykładem warszawskiej architektury mieszkaniowej tamtych lat. Koszykarze Legii Warszawa zostali mistrzami Polski w decydującym siódmym meczu finału Orlen Basket Ligi. Stołeczny zespół pokonał Orlen za Stal Zielona Góra i przypieczętował triumf w całej serii. O złoty medal rywale walczyli do ostatniego spotkania po remisie 3-3 po 6 meczach. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: 10 rano może jeszcze zagrzmieć, chociaż jak patrzymy na mapy, to nigdzie burz na Mazowszu w tym momencie przynajmniej nie ma i to dobrze, bo jak to mówią mądrości ludowe, na początku lata ranne grzmoty są zapowiedzią rychłej słoty.
4: 22 stopnie o tej porze w Warszawie, podobnie w Otwocku, w Wołominie, 23 w Mińsku Mazowieckim, 21 w Pruszkowie, w Radzyminie i w Legionowie, maksymalnie dzisiaj nawet 28.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolice
5: i okolice.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Kolejna mundialowa noc za nami i
2: tak?
1: Krzysztof Flis z nami
2: to
1: też.
2: To mundial
1: jest.
2: Dalej trwa, tak?
1: Tak, trwa, ale wiesz, w nocy, więc tak... Nie, no Hiszpanię obejrzałem. I co tam? Dużo bramek, nie?
3: Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Dzień dobry.
3: Tak, mundialowy weekend zaczął się starciem Holendrów ze Szwedami. I przy każdym meczu Szwedów niestety serce trochę boli, bo to przecież mogła być Polska. No ale po końcowym gwizdku jednak można uznać, że to dobrze, że naszych tam nie było, bo mecz się skończył wynikiem 5-1 dla Holendrów.
1: Nie, nasi by byli, to by był zupełnie inny wynik.
3: No tak, troszkę mogło być więcej bramek. I kolejnym meczem był mecz Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej. I ten mecz można opisać słowami Gary'ego Linekera, czyli w piłkę nożną grają 22 mężczyzn. Mecz trwa 90 minut, a na końcu i tak zawsze wygrywają Niemcy.
2: I ile było w tym meczu?
1: 2-1.
3: 2-1.
2: Tylko?
1: No wymęczyli Niemcy na
3: wymęczyli,
1: koniec.
3: Wymęczyli, no ale jakby słowa Gary'ego Linekera w pełni są uzasadnione. Największą z niespodzianek sobotnich meczów było starcie Ekwadoru z Curaçao, czyli ta mała wysepka.
2: Jarka ulubiony zespół.
3: Jarka ulubiony zespół, tak. Zdobyła punkcik.
1: No i proszę, historia.
3: Historia. Wszyscy obywatele są przeszczęśliwi z tego
1: faktu. A dzisiejsza noc, co cię tam zaskoczyło najbardziej?
3: Najbardziej mnie zaskoczyło spotkanie w Nowa Zelandia-Egipt. Troszkę nieoczywiste, no bo w grupie jest G. Taki przesąd, znaczy przesąd, takie funkcjonowanie, że dzielimy się punktami i remisujemy wszystkie mecze. Niestety Egipt wyłamał się z tego zwyczaju i zwyciężyli.
2: Nie lećcie na wakacje do Egiptu.
3: Nie.
2: Nie wolno.
3: Chyba, że chcemy zobaczyć piramidę.
1: Znaczy, ja bym wolał do Nowej Zelandii jednak. Krzysztof Flis, dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: czekam.
1: Most Łazienkowski, te okolice, zobacz, tam tworzy się korek z Alei Stanów Zjednoczonych. Już stoicie w korku, jadąc w kierunku centrum Warszawy i zjazd z wału Miedzeszyńskiego w Aleje Stanów Zjednoczonych także zakorkowany.

0: Za 12 minut będzie 8.
1: Są takie rzeczy, o których dobrze zapomnieć, ale o świętych warto pamiętać, dlatego poznajmy lepiej historię dzisiejszego patrona.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Panie, daj mi prosty umysł, bym umiał gromadzić skarby ze wszystkiego, co dobre, i abym nie przerażał się na widok zła, ale raczej bym potrafił wszystko dobrze zrozumieć. Daj mi takiego ducha, który by nie znał znużenia, szemrania, wzdychania czy skargi, i proszę, nie pozwól, bym zbytnio się zadręczał tym, co nazywa się moim ja. Panie, daj mi też poczucie humoru. Udziel mi łaski rozumienia żartów, abym potrafił odkryć w życiu odrobinę radości i mógł sprawiać także radość innym. Czy to nie jest piękna modlitwa? Szczególnie ujęła mnie ta prośba o poczucie humoru, ale najciekawsze jest to, że jej słowa ułożył i codziennie ją odmawiał prawnik Tomasz Morus. Ten Londyńczyk z urodzenia, uczeń kardynała Mortona, królewskiego kanclerza, długo szukał dla siebie właściwego miejsca w życiu. Najpierw był wziętym adwokatem, potem parlamentarzystą, kartuzem, czyli mnichem eremitą, następnie mężem, ojcem i sędzią o tak nieposzlakowanej reputacji, że dostrzegł go sam król Henryk VIII, obdarzając tytułem szlacheckim, funkcją przewodniczącego sądu królewskiego, a w końcu czyniąc go drugą osobą po sobie w królestwie, czyli kanclerzem państwa. Dlaczego zatem Tomasza Morusa wspominamy właśnie dzisiaj jako męczennika, który został ścięty mieczem w roku 1535? Bo był prawnikiem i katolikiem o, jak wspomnieliśmy, nieposzlakowanej reputacji. I dlatego, gdy Henryk VIII ogłosił się najwyższym zwierzchnikiem kościoła katolickiego w Anglii, Tomasz Morus nie tylko tej decyzji nie uznał, ale zdecydowanie zaprotestował przeciwko temu złu i nazwał je łamaniem prawa. Wolał bowiem oddać głowę pod miecz władcy, niż stracić twarz przed Bogiem. I właśnie dlatego wspominamy go dzisiaj jako świętego.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: No i Jennifer Lopez nam zaśpiewała, żeby zakończyć
1: tak,
0: siódmą godzinę.
1: Tak fajnie.
0: A co, mam dać zrobić ci głośniej?
1: O, dajmy.
0: Ale ona już skończyła. To my też skończymy, bo musimy oddać głos na wiadomości.
1: A no, chyba że tak. Zostańcie z nami.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
4: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
5: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
3: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
4: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Odcienie macierzyństwa, obecność Pana Boga w rodzinie, a nasze ambicje? O tym wszystkim w audycji Wychowywaciele, jak od poniedziałku do piątku o 10.40, 19.20. W tym tygodniu naszym gościem jest house manager, pani Anna Szpindler, mama 8 dzieci. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
2: Po reklamie.
0: Minęła 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Polscy politycy podzieleni po decyzji w sprawie orderu dla Zełenskiego. Krótkie rozmowy Iranu ze Stanami Zjednoczonymi w Szwajcarii. Flaga Mazowsza ma pomóc w promocji regionu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Rząd gani, a opozycja chwali. Polska scena polityczna podzielona po tym, jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że odbiera najwyższe państwowe odznaczenie Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To reakcja na nazwanie jednej z ukraińskich jednostek imieniem bohaterów UPA.
9: Prezydent Polski powinien wyciszać emocje, a nie je podsycać, mówi europoseł Robert Biedroń.
10: Zimny prysznic na rozpalone głowy w polityce to jest najlepszy lek.
9: A posłanka KO Anna Kluć-Grostkowska dodaje, fatalna decyzja w sytuacji, gdy za kilka dni w Gdańsku rusza Międzynarodowa Konferencja o Odbudowie Ukrainy.
11: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przełoży na tę konferencję.
9: Jedyna słuszna decyzja, słychać z kolei z prawicy, czasem konieczna jest terapia szokowa, wskazuje poseł PiS Jarosław Sellin.
12: Muszą wreszcie to zrozumieć, że z tego trzeba się wycofywać, a nie rozwijać ten kult ludobójczych organizacji.
9: Z kancelarii prezydenta słychać tę samą narrację. Decyzja o odebraniu Zełenskiemu orderu była zawieszona aż 2 tygodnie.
13: Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji.
9: Mówił prezydencki doradca Alwin Gajadur.
8: Reakcję polskiej sceny politycznej zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Iran i Stany Zjednoczone ustanowiły kanał komunikacji służący zarządzaniu incydentami w cieśninie Ormus, poinformowali mediatorzy Katar i Pakistan we wspólnym oświadczeniu podsumowującym niedawno zakończoną rundę pokojowych rozmów w Szwajcarii. Według mediatorów nocne negocjacje między USA a Iranem zakończyły się konstruktywnie. Minister spraw zagranicznych Iranu poinformował, że zniesiono sankcje na irańską ropę oraz odmrożono część zagranicznych aktywów tego kraju. kraju. Pełniący funkcję mediatorów, przedstawiciele Pakistanu i Kataru poinformowali, że USA i Iran uzgodniły powołanie komitetu wysokiego szczebla, który ma sprawować polityczny nadbór nad procesem mediacji. Wcześniej informowano, że Irańczycy opuścili miejsce negocjacji tego samego dnia, w którym zaczęły się rozmowy według państwowych mediów w Iranie w proteście przeciw nowym groźbom Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował w mediach społecznościowych groźbę nowego ataku na Iran, jeśli władze tego kraju nie powstrzymają Hezbollahu. W wywiadzie dla Fox News prezydent USA groził też zniszczeniem Iranu, jeśli ten znów zamknie cieśninę Ormuz.
14: Takie są lokalne inicjatywy.
8: Flaga Mazowsza sposobem na promocję regionu. Można ją otrzymać w punktach informacji turystycznej na terenie województwa. Są one przekazywane osobom, które zamierzają wziąć udział w konkursie fotograficznym Podróże z flagą Mazowsza.
15: Zależy nam na tym, aby wszyscy na całym świecie dowiedzieli się, jakie Mazowsze jest wspaniałe i atrakcyjne. Dlatego został wymyślony ten konkurs. Trzeba mieć ze sobą flagę Mazowsza i zrobić zdjęcie w jakimś przez nas uznanym za atrakcyjne miejsce. To nie musi być na Mazowszu, a wręcz nawet chcielibyśmy, żeby to nie było na Mazowszu, a może być to wszędzie.
8: Mówi wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk. Konkurs Podróże z flagą Mazowsza ma dwie kategorie: kultura i architektura oraz natura. Pierwsza nagroda to 4,5 tysiąca złotych. Fotografie można wykonać w dowolnym miejscu na świecie. Zdjęcia należy nadsyłać do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje na stronie flagamazowsza.pl. Na koniec Watykan. Świat bardzo potrzebuje dziś orędzia nadziei, miłości i pokoju Chrystusa, powiedział Leon XIV podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Ojciec Święty przypomniał, że głoszenie Ewangelii zaczyna się od osobistego spotkania z Jezusem i dzielenia się tym doświadczeniem z innymi. Zachęcił także do codziennej kontemplacji, czyli trwania w ciszy przed Bogiem i powierzania Mu swoich radości oraz trosk. Po modlitwie papież zaapelował o wspieranie uchodźców, przypominając o Światowym Dniu Uchodźcy oraz 75. rocznicy podpisania konwencji dotyczącej statusu uchodźców. Leon XIV przekazał również wyrazy współczucia rodzinom młodych koszykarzy, którzy zginęli w wypadku drogowym w Brazylii.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Synoptycy ostrzegają dzisiaj o poranku, że może coś zagrzmieć, może popadać. Na razie żadnych burz na Mazowszu nie ma. Te najbliżej nas to w województwie świętokrzyskim, więc daleko.
1: I lato naprawdę z przytupem otworzyło letni sezon. Dzisiaj na termometrach maksymalnie nawet 28 stopni. O tej porze już 22 stopnie w Warszawie, podobnie w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, a pod koniec tygodnia w weekend powyżej 35 nawet.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Duszno tak, mimo tego, że tego słońca nie ma. Te upały trochę się skończyły, ale jest tak naprawdę letnio. Ciężko wywietrzyć nawet jest mieszkanie. Tak o poranku wstałem, no niby fajnie, ale nadal gorąco.
1: Ja lubię to gorąco i cieszę się, że w końcu...
0: Dlatego pojechałaś w miejsce, w którym jest najchłodniej podczas lata.
1: Nie jestem w Warszawie dzisiaj.
0: A no dzisiaj tak.
1: Wczoraj było trochę inaczej, ale słuchaj, ja mogę ci powiedzieć tak, nie musisz wyjeżdżać do Włoch i możesz poczuć się jak we Włoszech, będąc w Warszawie. Czy to nie jest plus tej sytuacji?
0: Będąc na Włochach.
1: Na przykład, ale no to... na Pradze też,
0: tak?
1: Na Ochocie podobnie. No jak teraz jesteś w Radiu Warszawa, to możesz tą atmosferą poczuć klimat Włoch.
0: A no to prawda, to też jest tak bardzo wilgotno, gorąco, ale to prawda, tak. Dziś mamy taką właśnie włoską aurę.
1: No widzisz, jeszcze przydałoby się pewnie pyszne włoskie espresso, ale tu musimy poczekać na Zofię Kozyrawską. Przy okazji warto też po ósmej w końcu się obudzić i nasz muzyczny budzik dzisiaj przez trio zaproponowany, Three of Us, zadebiutowali w pandemii. Trudny moment na debiut, ale im się udało i zadebiutowali piosenką Szklany Sufit. Dzisiaj natomiast będą Was budzić piosenką Drogi Naszych Marzeń. Więc jeżeli macie jakieś marzenia wakacyjne, no to właśnie dla Was jest ten numer. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
7: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia. Od utrudnień rozpocznijmy, bo te na kolei się dzisiaj pojawiają na linii średnicowej podmiejskiej. Kłopoty występują na stacji Warszawa Wschodnia i dlatego niektóre pociągi mogą być opóźnione, ich relacje mogą być skracane. Trzeba słuchać komunikatów, bo sytuacja może rozwijać się na bieżąco. A jeśli chodzi o korki w Warszawie i w okolicach, to Złomianek jak co dnia trudno dostać się do Warszawy trasą S7, a dziś na dodatek jeszcze na wysokości Burakowa kierowcy zgłaszają kolizję. Trasa S8 tutaj przed mostem Grota Roweckiego także spore utrudnienia i korek na S8 także przed Puchałami się tworzy. No i jeszcze jedno newralgiczne miejsce to Mokotów, Aleja Józefa Beka przed ulicą Czerniakowską się korkuje, później Sikorskiego i do Doliny Służewieckiej.
1: Gość poranka.
2: Tę rozmowę zaczniemy słowami dzisiejszej Ewangelii. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Będziemy dzisiaj mówić o spotkaniu parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych w diecezji warszawsko-praskiej, także o ich funkcjonowaniu w kontekście tego, jak można poprawić funkcjonowanie naszych parafii i wspólnot parafialnych. Ksiądz Rafał Jabłkowski, referent do spraw rad parafialnych duszpasterskich i ekonomicznych w diecezji warszawsko-praskiej, jest razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam wszystkich.
2: Razem z nami także pan Kazimierz Adamaszek, diakon stały. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
2: Proszę księdza, czy to pytanie, które pada w dzisiejszej Ewangelii, jest też adekwatne do tego spotkania, które się odbyło, które ma służyć pewnemu podsumowaniu, zadaniu pytań, wyciągnięciu wniosków, ale też pewnemu osądowi, czy idziemy w dobrym kierunku?
3: Tak, Ewangelia zawsze jest aktualna w naszym życiu i trzeba ją nieustannie przekładać. I te dzisiejsze słowa Pana Jezusa są dla nas wezwaniem do ciągłej refleksji, przede wszystkim nie tyle nad zmianą świata wokół, bo to byśmy najlepiej chcieli czynić, w istocie rzeczy zapominając o tym, że miejscem przemiany to jest przede wszystkim przemiana naszego serca. Jeśli myślimy o życiu parafii, o funkcjonowaniu, to łatwo zawsze nam jest zobaczyć, że być może powinna się zmienić to czy tamto w życiu parafialnym, a często zapominamy, że właściwym miejscem do przemiany to jest moje życie i moje podejście do tego, jak ja traktuję parafię, jakie ja mam miejsce w życiu swojej parafii, w ogóle w świadomości, że to jest moja parafia, na terenie której mieszkam i jestem za nią też współodpowiedzialny.
2: I ta świadomość na pewno dotyczy i duszpasterzy, czyli księży wikariuszy i proboszczów, ale także tych, którzy są członkami tej parafii. Panie Kazimierzu, te słowa o tym, żeby najpierw usunąć tę belkę, tak, ze swojego oka, tę drzazgę, dlaczego są ważne? W kontekście właśnie też składania i opowiadania o różnych rzeczach, które dzieją się na terenie mojej parafii. Czy to znaczy, że nie wolno w ogóle ponarzekać trochę na to, co jest nie tak w mojej parafii?
4: Nie, no, jeżeli ktoś lubi narzekać, to niech narzeka, to już jest jego wybór. Tylko że z narzekania jeszcze nic nie powstało. Z narzekania jeszcze niczego nie zbudowano. Z narzekania, oskarżeń, osądów jeszcze niczego nie zbudowano poza podziałami i poza jakąś ruiną, prawda? Potem po takich osądach zazwyczaj niewiele jest co zbierać. Więc na pewno to jest to, co ksiądz Rafał powiedział. To jest niezwykle ważne, że to ta ocena powinna się rozpoczynać ode mnie, prawda? Że to ja powinienem najpierw zobaczyć, jaki jest mój udział w tym życiu parafialnym, zanim zacznę narzekać.
2: No i taka refleksja pojawiła się w diecezji warszawsko-praskiej. Co możemy zrobić? I odpowiedzią na to pytanie było, to spróbujmy powołać duszpasterskie rady duszpasterskie i ekonomiczne, parafialne. Już drugi rok funkcjonowania tych rad w diecezji warszawsko-praskiej. Proszę księdza, jakie są najważniejsze wnioski, które pojawiły się podczas tego spotkania, które się odbyło?
3: Jednym z najważniejszych wniosków jest to, że to jest bardzo długa droga, bo instytucjonalnie można bardzo wiele rzeczy bardzo szybko przygotować. można powiedzieć, papier wszystko przyjmie. Natomiast w tej założeniu, które podejmuje nasza diecezja, jest właśnie przede wszystkim zmiana serc, zmiana postaw ludzi. Pokazanie wszystkim wiernym ochrzczonym, że ich miejsce w życiu parafialnym nie jest i pod żadnym pozorem nie może być bierne. To nie jest jedynie przychodzenie, otrzymywanie sakramentów, rozgrzeszenia, pocieszenia, umocnienia w chwilach radości, trudnych. I na tym się kończy moja rola w życiu parafii. To jest współodpowiedzialność, to jest wzięcie słów Pana Jezusa, idźcie i głoście, jako słów swoich, że ja też jestem wezwany do tego, by w swoim życiu, w miejscu pracy, w codzienności mam świadczyć o Panu Bogu. Stąd rady parafialne są jedynie początkiem całej przemiany, która ma się dokonać, jak głęboko wierzymy, w opatrzności Bożej i w działaniu Ducha Świętego w całej naszej diecezjalnej wspólnocie. I rady parafialne mają charakter taki początkowy, bym powiedział, inspirujący dla pozostałych osób w życiu parafialnym. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że to jest uczenie się właściwej komunii Kościoła. Czyli byśmy powiedzieli takim językiem może bardziej współczesnym, takiej właściwej współpracy duchownych i świeckich, jako dwóch niezbędnych sobie takich akcentów po prostu życia parafialnego.
2: Panie Kazimierzu, jakie są Pana obserwacje, jak zmieniają się te parafie, w których parafialne rady duszpasterskie i ekonomiczne zaczynają, ja nie mówię, że od razu perfekcyjnie funkcjonować, bo tak jak ksiądz powiedział, to jest droga i wszyscy wiemy, że my się tego uczymy. Ale co zaczyna się zmieniać i w świadomości parafian, i w świadomości księży w momencie, kiedy taka rada rzeczywiście służy parafii?
4: No to jest, odpowiedź powinna być wielopiętrowa czy wielopłaszczyznowa. Bo ta przemiana następuje najpierw w tych ludziach, członkach rad parafialnych, że oni odkrywają, że Pan Bóg działa przez nich, nawet w rzeczach czysto materialnych, prawda? Że Pan Bóg posługuje się tą materią i to robi przez nich, prawda? W parafiach zaczynają się pojawiać z tego właśnie powodu, że ja widzę, że Pan Bóg chce działać w ten sposób, pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy, czy powstają różne pomysły, co możemy zrobić, prawda? Co możemy zrobić w parafii, nie jako, nie wiem, powiem brutalnie, klubu seniora, w klubie seniora, tylko jak tą parafię ożywić, prawda? Czyli co możemy zaproponować, żeby człowiek chciał przyjść tutaj i przy okazji tego, że z czegoś korzysta, z jakiejś inicjatywy, z jakiegoś pomysłu, nie wiem, powstaje, to już bardzo takie prozaiczne, prawda, jest festyn odpustowy, że ludzie się spotykają w czasie tego festynu, nawet nie bardzo część z nich myśląc o tym, że to był odpust w parafii, prawda, że coś się wydarzyło także w sferze tej religijnej i duchowej. Ale zaczynają się spotykać, zaczynają się rozmowy i zaczyna się jakby przebijać do świadomości tego człowieka, że jest coś więcej poza moim ogródkiem.
2: Spotkanie, które się odbyło, to także była okazja do wymiany różnych doświadczeń i jak się domyślam, to też jest zawsze dobra okazja, żeby podzielić się tym, co u nas wyszło, u nas funkcjonuje, ale może coś się nie udało w taki sposób i wtedy skraca się ta droga do poprawiania tej sytuacji. Jakie wnioski płyną z takich rozmów? Co ksiądz usłyszał? Co się udaje, a co się nie udaje?
3: No to jest piękne doświadczenie, dlatego że nasza diecezja jest bardzo liczną diecezją. To jest olbrzymia ilość ludzi, którzy zamieszkują tutaj naszą diecezję. I z ponad 110 parafii byli przedstawiciele na drugim zjeździe rad parafialnych. I to było niesamowite doświadczenie, że chociaż z różnych miejscowości, z różnej wielkości parafii, z różnej specyfiki też tradycji, no bo mamy parafie, które są po kilkaset lat, a są parafie, które dopiero powstają. Te doświadczenia są bardzo podobne. To znaczy, każda parafia w dzisiejszym świecie, można by powiedzieć, która ma w sobie takiego bakcyla misyjnego, odkrywa, że to bycie nam razem dobrze w małej wspólnocie w dzisiejszym świecie jest niewystarczające. Że potrzeba szukać jakichś nowych form docierania do ludzi, jak mówił papież Franciszek, którzy są na peryferiach parafii. I to jest piękne doświadczenie. Drugim bardzo ważnym doświadczeniem jest to, że współpraca w parafii między księżmi, między szczególnie księdzem proboszczem, a świeckimi jest bardzo potrzebna obydwu tym stronom. Nie tylko w wymiarze zarządzania parafią administracyjnie, tak? Zagospodarowania jakby mieniem parafii, ale dla budowania siebie jako człowieka w swoim powołaniu, że księdzu bardzo potrzebne jest dla bycia i dla niego dobrym księdzem osoby świeckie, a świeckim w ich życiu, w pracy, w powołaniu, w rodzicielstwie potrzebny jest obecność duchownego.
2: I dzisiaj zakończmy na tym naszą rozmowę. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, a wakacje to nie jest teraz czas zwolnienia z służby na rzecz parafii. I ze strony duszpasterzy, i ze strony parafian do tego Państwa zachęcamy, żebyśmy myśleli o tym, w jaki sposób integrować tę wspólnotę parafialną także w czasie wakacji, które się zbliżają. Ksiądz Rafał Jabłkowski, referent do spraw rad parafialnych, duszpasterskich i ekonomicznych w diecezji warszawsko-praskiej, był razem z nami. Szczęść Boże, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: I pan Kazimierz Adam Maszek, diakon stały. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
2: 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Ponad kilogramem mefedronu zabezpieczyli policjanci w mieszkaniu 34-letniego mieszkańca Bemowa. Funkcjonariusze trafili na trop.

0: Czuła, że pomyliła pociągi i chciała dostać się do właściwego. Kobieta odpowie za popełnione wykroczenie. Archeolodzy pracujący w rejonie Pałacu Bryla w Warszawie odkryli pozostałości dawnego ogrodu. Znaleziska obejmują elementy układu zieleni oraz fragmenty zabudowy. Odkrycia są częścią trwających badań poprzedzających planowaną odbudowę kompleksu przy Placu Piłsudskiego. 10. edycja Warszawskiego Dnia Zwierząt odbyła się w miniony weekend na Polu Mokotowskim. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników wraz z pupilami. Jak podkreślają organizatorzy, impreza była przestrzenią do wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy ze zwierzętami.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Jesteśmy po upalnym weekendzie, ale to będzie nic w przypadku następnego weekendu. Ale to na razie prognozy długoterminowe. Dziś o
4: jeszcze
3: poranku pochmurno.
4: Może się zmienić.
3: Później słońce będzie oczywiście, a jeszcze może gdzieś tam lokalnie popadać i zagrzmić.
4: Maksymalnie dzisiaj 28 stopni na termometrach. O tej porze 23 w Warszawie, w Otwocku 22, w Wołominie 21, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Radzyminie.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Pobawimy się w czytanie procentów?
2: No proszę.
1: 16 891 zł, co stanowi 49,68%. Setnych, przepraszam, a widzisz jednak, jest pomyłka.
2: No, no słuchaj, dwój z matematyki nie miałem za nic.
1: Ale nie ma jeszcze 50% i to jest no nasz
2: właśnie.
1: Ból.
2: No właśnie, choć ta kwota urosła chodzi i to nas cieszy. Oczywiście.
1: Chodzi o zbiórkę. Siostry Loretanki zbierają na kolonie dla dzieci. 20 dzieci chce wyjechać na kolonie. Są to dzieci, które na co dzień uczestniczą w zajęciach dydaktycznych w świetlicy ojca Ignacego, dom ojca Ignacego na warszawskiej Pradze. Są to dzieci, które jeżeli na te kolonie się nie wybiorą, to prawdopodobnie całe lato będą musiały spędzić tutaj, więc możecie się przyczynić do tego, że będą miały w te wakacje, przepiękny wyjazd, który naprawdę dla nich może oznaczać zmianę życia.
2: Pomóżmy dzieciom wyjechać na te kolonie. Na półmetku już ta zbiórka, 112 osób, to znaczy, wsparło ten wyjazd.
1: Ja bym chciała, żeby była na półmetku dokładnie, po tym jak powiemy. Teraz.
2: No dobrze, dobrze, to będziemy za chwilę F5 klikać. No i zapraszamy siepomaga.pl, / kolonie, / Loretanki. To jest taki konkretny, dokładny link do tej zbiórki. No i czekamy. Mają dzieci ze świetlicy na Państwa wsparcie, bo chcą przez 6 dni spędzić czas na wakacjach.
1: Zapytacie, ile można wpłacić? Ile? 10 zł, 5 zł, 20 zł. A jeżeli ktoś może, to takie wpłaty po 1000 zł też się pojawiają. Zachęcamy Was gorąco. Siepomaga.pl, kolonie, Loretanki, w lubkę wpisujecie i możecie wspierać dzieci w wyjeździe na kolonie.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Największe korki jak zwykle na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego. One się rozpoczynają na wysokości ulicy Kopijników. No i do Marymontu sobie trwają, ale też korkują się okolice mostu Południowego. To jest trasa S2, korek od takiego rozjazdu Południowa Obwodnica Warszawy i Wał Międzyszyński. Tam kierowcy zgłaszają kolizję.
1: A poza tym na szczęście w Warszawie brak większych utrudnień. No i jeszcze z Aleja Józefa Becka w kierunku Doliny Służewieckiej. Ciaśniej także w Alejach Jerozolimskich, ale to standardy takie warszawskie w Alei Prymasa Tysiąclecia.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: A rozpoczynamy ten przegląd od zaskoczenia, bo może ktoś, jak będzie spacerował po ogrodach watykańskich, to zobaczy mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Giedrzwałckiej.
2: Zostanie odsłonięta dokładnie jutro w ogrodach watykańskich. Na pewno cieszy się na nią papież Leon XIV, a to wszystko w związku z okrągłą rocznicą objawień w Giedrzwałdzie. Za rok ta okrągła 150. rocznica, a już w najbliższy weekend będzie świętowana 149. rocznica, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na najbliższy weekend, to warto wybrać się do Giedrzwałdu. Nie trzeba od razu do Watykanu, żeby Matkę Bożą Giedrzwałdzką zobaczyć. My cieszymy się, że papież Leon dzięki temu obrazowi będzie o Matce Bożej Giedrzwałdzkiej pamiętał na co dzień.
1: A teraz ponownie Watykan, ale nie do końca. Plac budowy bazyliki w Barcelonie. No i właśnie tutaj Leon XIV widział to, co stworzył japoński rzeźbiarz.
2: Etsuro Soto, japoński rzeźbiarz, który był ateistą i zafascynował się tym projektem Antonio Gaudiego. Japończyk postanowił poświęcić całe swoje życie spełnieniu marzenia projektanta, który i doczekał się przydomka, to Antonio Gaudi oczywiście, architekt Boga. I tak ta postać go zafascynowała, że zaczął włączać się w pracę w Sagradzie Familii. No i jak się okazało, dzięki tym rzeźbom odkrył Pana Boga. Tak właśnie można odnaleźć swoją drogę do Boga poprzez piękno.

0: wcześniej daj mi znać.
1: A Oskara Cymsa na żywo będzie można usłyszeć w piątek w Opalenicy, w sobotę w Prudniku i w niedzielę w Tychach.
2: Dajemy znać, że za chwilę będzie dziewiąta.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: O powstaniu styczniowym, ale nie w styczniu, a w czerwcu, rozmawiać będziemy z Piotrem Grzybowskim w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
6: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
6: Więcej na mazowia.pl.
7: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzi.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
9: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
3: Po reklamie.
2: Minęła godzina 9, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
10: Ponad 3,5 tysiąca interwencji strażacy podsumowali burzowy weekend. Konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku bez Wołodymyra Zełenskiego. Dziś decyzja w tej sprawie. Legia Warszawa koszykarskim mistrzem Polski. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszamy. Ponad 3650 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz odnotowała Państwowa Straż Pożarna od piątku do niedzieli. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że mimo dużej liczby zdarzeń, skutki nawałnic nie były zbyt poważne.
11: Głównie te interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Generalnie nasze działania to wiatrołomy, uderzenie przepustu, wypompowywanie wody w zalanych posesji piwnic, a nie było jakichś takich zdarzeń charakterystycznych, typu zerwane dachy czy coś. Dużo interwencji, ale na szczęście niezbyt groźnych.
10: Tylko w niedzielę strażacy interweniowali ponad 1650 razy. Państwowa Straż Pożarna nie ma informacji o osobach poszkodowanych wskutek weekendowych burz.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Dziś ukraiński prezydent ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Udział Wołodymyra Zełenskiego w międzynarodowym szczycie stanął pod znakiem zapytania z powodu odebrania mu przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego. Była to reakcja na przyznanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii.
13: Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha zaznaczył, że decyzja może zapaść już dziś. W poniedziałek ponownie przedstawimy prezydentowi Ukrainy informacje dotyczące gotowości do tej konferencji, skutków poszczególnych decyzji oraz sposobu jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję. W gdańskiej konferencji uczestniczyć ma m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale też kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Wołodymyr Zełenski odesłał odebranemu odznaczenie do Warszawy. Jednocześnie podkreślił, że nadanie nazwy bohaterów UPA to inicjatywa ukraińskich żołnierzy, a on sam w to nie ingerował.
10: Relację przygotował Paweł Buszko.
14: Takie są lokalne inicjatywy.
10: Szlak jabłkowy to sieć 10 tras rowerowych prowadzących przez powiat grójecki, okolice Warki i część powiatu piaseczyńskiego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Warka ma promować aktywną turystykę i lokalne dziedzictwo regionu służącego z sadownictwa. Trasy mają charakter pętli i są dostosowane do różnych grup rowerzystów, mówił w poranku z Radiem Warszawa Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka.
15: Trasy są tak pomyślane, żeby to były pętle rowerowe, więc tak naprawdę, jeżeli przyjedziemy i zostawimy samochód, czy wysiądziemy ze stacji PKP, czy to będzie Gruje, czy to będzie Warka, to na spokojnie wrócimy w to samo miejsce i spokojnie, bezpiecznie możemy z powrotem wrócić.
10: Mamy do zaoferowania duży wybór tras, dodał gość poranka z Radiem Warszawa.
15: To jest 10 tras rowerowych, od takich krótkich tras 12-kilometrowych, 17, tak zwanych tras rodzinnych, do takich tras już bardziej zaawansowanych do 70 kilku kilometrów.
10: Na trasach znalazły się zarówno popularne zabytki i atrakcje, jak i mniej znane miejsca z lokalnymi historiami, które można poznać dzięki punktom z nagraniami i kodami QR. Wśród nich są m.in. obiekty gastronomiczne oraz miejsca związane z tradycją sadowniczą regionu. Legia Warszawa została mistrzem Polski w koszykówce mężczyzn. Obroniła tytuł sprzed roku. W 7 decydującym o złocie spotkaniu finałowym pokonała u siebie Zastal Zieloną Górę 78-70. W finale grano do 4 zwycięstw i do wyłonienia mistrza Polski potrzebna była pełna seria 7 spotkań. Ostatecznie 4-3 wygrał zespół ze stolicy. Kapitan złotych medalistów Michał Kolenda po odebraniu pucharu podziękował kibicom zebranym w stołecznej hali na Bemowie.
16: Seria naprawdę myślę, że która zapadnie długo w pamięci polskiej koszykówki. Niesamowite zwroty akcji. No i atmosfera naprawdę topowa. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj są za cały sezon, za całe playoffy, że nigdy w nas nie zwątpiliście i że udowodniliście, że hala Bemowo odlatuje za każdym razem, kiedy jej koszykarze wchodzą na boisko.
10: To 9 tytuł warszawian w historii ich występów w najbliższej klasie rozrywkowej.
17: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Czy poczułeś ten przyjemny, chłodniejszy powiew wiatru?
18: Nie.
1: Czyli doleciał tylko do mnie, mimo tego, że po drodze był Jarek.
18: No teraz to widzę, że w ogóle listki na drzewie się w ogóle nie ruszają. Za naszym oknem jest dość duszno, parno. Może nawet gdzieś tam zagrzmieć, choć na razie na mapach burz żadnych nie widać.
1: Na termometrach dzisiaj maksymalnie nawet 28 stopni, ale to nic przy temperaturach, które zobaczymy w niedzielę.
17: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
19: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Bo jak przewidują synoptycy, niedziela, przyszły poniedziałek i przyszły wtorek, to mogą być temperatury nawet powyżej 35 stopni, także możemy już teraz przygotować się na to, jeżeli jeszcze nie wyciągnęliście wiatraka z piwnicy, albo jeżeli nie wiecie, czy wasz wiatrak domowy działa, ewentualnie czy klima oczyszczona, to jest dobry moment, żeby sprawdzić te wszystkie urządzenia, bo mogą się przydać. Ewentualnie można też przygotować porcję przepisów ochładzających. Czy myślenie o zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie Cortinie może pomóc na ochłodę?
18: No, na pewno. Naszych rozgrzanych głów, które liczyły na medali grat też.
1: Trzy medale.
18: Dobrze, że Kacper Tomasiak był.
1: I dobrze, że był Paweł Wąsek.
18: Właśnie.
1: I dobrze, że był Władimir Semieruni.
18: Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze. I dlaczego dobrze, żeby sportowców oglądać także też w życiu, bo oni często mają nam do przekazania ważne życiowe prawdy. Na przykład to, żeby się nie poddawać mimo wielu porażek.
18: W każdym razie za te wszystkie emocje bardzo, bardzo dziękujemy.
1: I Weronika... to wstęp do rozmowy, która o 9.15.
18: Tak, Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
18: Zapraszamy. Maciej.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A czy ty wiesz, że Kacper Tomasiak był w Warszawie niedawno?
2: Kiedy?
1: No właśnie, zaraz będę naszego gościa o to pytać.
2: No, widzisz, nawet się nie pochwalił, bo może byś chciał nas odwiedzić. No ale właśnie, wspominamy tak te wspaniałe wydarzenia z igrzysk zimowych, bo to jest też sposób, żeby trochę się schłodzić tymi wspomnieniami ze śniegu. Ja wczoraj, przyznam szczerze, że powiem ci, że czytałem Kubusia Puchatka, dwie książki, Pierwszy śnieg i Historia związana ze świętami Bożego Narodzenia.
1: A, i od rana narzekasz na to, że jest ci duszno i gorąco, więc nie wiem, czy to działa.
2: No wtedy działało, ale teraz nie czytam już tej książki, to nie działa.
1: Aha, czyli po prostu musisz wstawać wcześniej i czytać Kubusia Puchatka,
2: no,
1: Pierwszy śnieg.
2: Za chwilę będziemy mogli się schłodzić, ale nie do końca.
1: Nie do końca, bo to będzie gorąca historia, ale też nie tylko dotycząca olimpijczyków zimowych, także letnich. Dlaczego warto taką historię, jeżeli któryś z olimpijczyków was zainspirował, zgłosić, można to zrobić do 30 czerwca. Jak to zrobić, o co chodzi i jaki może to mieć wpływ później na życie tych olimpijczyków? O tym już za chwilę w rozmowie. W naszym studiu już czeka na rozmowę Aida Bella.

0: Mapa Warszawy teraz pokazuje kilka newralgicznych miejsc. Południowa obwodnica Warszawy między Puławską a ulicą S7, drogą krajową S7. Tutaj doszło do kolizji i właśnie na tym odcinku możemy spodziewać się korków. Na południowej obwodnicy Warszawy także w przeciwnym kierunku od Alei Krakowskiej do ulicy Paluch. Tutaj też pojawia się korek. Korek także w Alejach Jerozolimskich od skrzyżowania z Łopuszańską do Prymasa Tysiąclecia i tu też kierowcy zgłaszają kolizję. Kolizję zgłaszają kierowcy także w Bliznę Łaszczyńskiego na trasie S8 i tworzy się tutaj korek od Powstańców Śląskich do ulicy Szeligowskiej. Sporo zatem dzisiaj tych kolizji. Trzeba na siebie uważać. No i oczywiście niezawodnie most Grota Roweckiego i tu też kierowcy kolizje zgłaszają.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranni.
3: Ważna data. Do 30 czerwca mogą Państwo zgłaszać historię polskich medalistów olimpijskich XXI wieku. XXI wieku podkreślmy jeszcze raz, które najmocniej zapadły Wam w pamięć, stanowią dla Was być może także źródło inspiracji. Olimpijska historia XXI wieku. Czym jest ten projekt? Dlaczego może to być projekt, który zacznie zmieniać nasze zdanie też o sportowcach, może też sprawić, że zostaną wyciągnięte te osobiste historie, które mogą być dla nas inspiracją w codzienności. O tym będę rozmawiać z Aidą Bellą, dyrektorem do spraw komunikacji i PR, a także relacji z otoczeniem biznesowym firma Pro. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Pani Aido, chciałam na początek zapytać o Kacpra Tomasiaka. Obiecaliśmy to pytanie naszym słuchaczom. Jaki on jest, bo odwiedził Warszawę po to, żeby wybrać mieszkanie.
4: Tak, w minioną sobotę gościliśmy na inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich Kacpra Tomasiaka, trzykrotnego medalista olimpijskiego z Igrzysk w Mediolanie. Kacper odwiedził firmę Profbud i właśnie inwestycje, w której otrzymał od nas mieszkanie. To było wyjątkowe spotkanie, ponieważ Kacper już jest po sezonie, a w zasadzie przed kolejnym sezonem sportowym. Przyjechał w towarzystwie swoich rodziców. No i cóż, no jest to bardzo skromny chłopak, bardzo młody, jednocześnie troszeczkę oszołomiony. I jak przyjechał, troszeczkę taki był zawstydzony, można powiedzieć, całą sytuacją, bo staraliśmy się też zaprosić i dzieci z Akademii Koszykarskiej Legii, ale też pracowników, przedstawicieli firmy Profbud, były też media, także na początku troszeczkę nie wiedział, co się dzieje, ale później wybrał swoje wymarzone mieszkanie, które właśnie otrzymał od firmy Profbud. No my jesteśmy bardzo dumni, ponieważ no, takie momenty bardzo mocno zapadają nam w pamięć, no i piszą kolejną historię.
3: Dlaczego firma Profbud zdecydowała się na wspieranie polskich olimpijczyków i dlaczego to nie tylko ta historia, o której dzisiaj mówimy?
4: Firma Profbud wspiera tak naprawdę polskich olimpijczyków od 2024 roku i przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu mówiło się dużo o tym, że za złote medale wywalczone przez naszych olimpijczyków będą oni otrzymywać właśnie od firmy mieszkania. W Paryżu złoty medal zdobyła tylko Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej. No i zapadła wtedy szybka decyzja. W zasadzie prezes Paweł Malinowski miał taki niesamowity gest właśnie w stronę srebrnych medalistek, które też walczyły bardzo dzielnie. W zasadzie wszystko zaczęło się od Julki Szeremety. I też mieszkania otrzymały srebrne medalistki. No i tak zaczęła się ta piękna nasza droga wspierania tego polskiego ruchu olimpijskiego. Ruchu, który jest też bardzo mocno rezonujący z wartościami, a firma Profbud bardzo dba o te wartości. Staramy się też właśnie te wartości z polskiego sportu czerpać. No i tak się złożyło, że w 2026 roku, w styczniu tego roku, otrzymaliśmy właśnie za ten gest wyjątkową nagrodę od przeglądu sportowego. Na stulecie przeglądu sportowego otrzymaliśmy nagrodę XXI wieku. No ale nie bylibyśmy sobą, prezes nie byłby sobą, gdyby otrzymał tylko nagrodę nagrodę i nie zechciał dzielić się tą nagrodą z innymi. No i tak powstał pomysł. Ostatnie tygodnie już w zasadzie trwa konkurs, ale ja chciałam się jeszcze wrócić do tego początku, bo te miesiące, kiedy chcieliśmy stworzyć cały mechanizm tego konkursu, zastanowić się, co możemy zrobić, kiedy my otrzymaliśmy nagrodę, ale chcielibyśmy dzielić się też taką nagrodą z innymi. No i tak powstał właśnie pomysł na stworzenie konkursu na olimpijską historię XXI wieku, troszeczkę nawiązujące do tego, do tej naszej nagrody. I konkurs polega na tym, że do końca czerwca w pierwszym etapie konkursu każdy z nas, każdy kibic, każda osoba, która ogląda igrzyska, która ma w rodzinie osoby, które też zawsze igrzyska olimpijskie oglądają, kibicują biało-czerwonym, mogą zgłaszać takie wyjątkowe historie właśnie medalistów olimpijskich, którzy nie tylko swoją historią zapadli w naszą pamięć, ale też niosą za sobą coś więcej, czyli oprócz tego zdobytego medalu mogą się też dzielić dobrem właśnie poprzez wywalczenie takiego sukcesu sportowego.
3: W jaki sposób powinniśmy taką historię opisać? Co musimy zawrzeć w tej opowieści?
4: Tak naprawdę może być jeden medal, jeden sukces sportowy opisany na wiele możliwości, bo każdy z nas, oglądając igrzyska, kibicując czy pamiętając wybitne postaci polskiego sportu, pamięta nawet taką samą historię, ale troszeczkę inaczej. Ważne jest, żeby wejść przede wszystkim na stronę olimpijskahistoria.pl. Na tej stronie mamy już 111 sportowców, którzy spełniają te kryteria do tego, aby ich zgłosić, i tam wybieramy sobie sportowca, którego historia najbardziej zapadła nam w pamięć. No i po prostu opisujemy. To może być kilka słów, to może być kilkanaście, kilkadziesiąt. Ważne jest, żeby te historie były prawdziwe, żeby były autentyczne, bo myślę, że to właśnie dzisiaj w polskim sporcie jest najpiękniejsze, że wciąż te historie są bardzo prawdziwe.
3: My bardzo lubimy te momenty, kiedy nasi sportowcy polscy zdobywają medale, ale często ta droga, która prowadzi do tego medalu, jest długa. Bywa dłuższa, bywa krótsza, ale na pewno jest to ta codzienna praca, której mogą nas uczyć olimpijczycy, ale nie tylko, to jest ta praca powstawania po wielu porażkach często. Pani też coś na ten temat wie, bo to przecież ta droga, no właśnie, my widzimy te momenty szczytu, te momenty, kiedy są w blasku fleszy, ale wtedy, kiedy pojawiają się łzy po kolejnym nieudanym treningu, a może po kontuzji, no to wtedy mało kto patrzy.
4: Tak, rzeczywiście, no sport uczy nas takiego wstawania po porażkach i więcej jest, myślę, tych trudniejszych momentów niż tych piękniejszych, chociaż czasami te historie mają swój happy end i tego właśnie uczy nas sport. Sport nas uczy wielu wartości, uczy nas cierpliwości, uczy nas dążenia do celu, uczy nas odpowiedzialności, bo przecież też sportowcy mają rzesze kibiców, mają sponsorów, mają partnerów, no i też czują się w pewien sposób odpowiedzialni za to, że oni reprezentują nasz kraj. Sport uczy też takiej determinacji, no i właśnie takiego wstawania po tych porażkach. Ja myślę, że to jest niesamowite, bo bardzo dużo cech takich ze sportu można przełożyć do biznesu i my w ProfBudzie właśnie bardzo dbamy o to, żeby te wartości ze sportu przekładać na naszą codzienną pracę, bo to jest bardzo podobne, to bardzo ze sobą rezonuje i też przez to, że tak mocno wspieramy polski sport, że staramy się wspierać też nie tylko tych sportowców, którzy już mają sukcesy, ale też patrzeć na sportowców, którzy właśnie są w tym trudniejszym czasie, którzy mają niesamowite postawy, mają wartości i to właśnie za to czasami warto, można powiedzieć, nagrodzić albo wesprzeć takiego sportowca, bo to dobro wraca i nie sztuką jest wspierać tylko i wyłącznie tych, którzy są dzisiaj na szczycie, ale też pokazywać, że kiedy wspiera się młode talenty, kiedy wspiera się akademię, kiedy pokazuje się tym najmłodszym, że można osiągnąć właśnie dzięki tej ciężkiej pracy sportowy sukces, to myślę, że nie ma piękniejszej nagrody właśnie za to, że później to dobro do nas wraca.
3: Myślę sobie o takich momentach, kiedy w naszym życiu ktoś skomentuje nasze działania, bo nawet popełniliśmy jakiś błąd. Myślę na przykład w radiu często takie błędy antenowe się pojawiają. Coś, co mówimy, oj, to mnie skompromitowało. Co jest najważniejsze? Właśnie to, żeby pomyśleć sobie, to był ten moment, ta chwila, rzeczywiście popełniłem błąd, ale trzeba dalej robić swoje, dalej iść dalej. Czy w sporcie wytrwałość to jest jedna z tych cech, którą musi się dobry sportowiec cechować?
4: Oczywiście, no, żeby był wynik sportowy, to musi być składowa kilku elementów, między innymi właśnie ta cierpliwość, wytrwałość, ale też ciężka praca i też ta konsekwencja dążenia do tego sukcesu, bo jeżeli sobie stawiamy cele daleko idące i patrzymy nie przez pryzmat tego, jak dzisiaj startuję, jakie dzisiaj osiągam wyniki, ale tego, co chcę osiągnąć za kilka lat, kiedy mówimy o tym głośno, to się dzieje i też niesamowite jest to, że my na co dzień budując inwestycje Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich, też kilka lat temu powiedzieliśmy sobie, że my chcemy stworzyć wyjątkowe miejsce na mapie Polski, żeby to było miejsce, gdzie zamieszkają olimpijczycy, ale też wychowamy przyszłego mistrza, medalistę, być może olimpijczyka. To jest taki cel, gdzie patrząc na to, jak ta inwestycja powstaje i jak wspaniali ludzie w tej inwestycji już będą niedługo mogli zamieszkać, to jest piękne i właśnie o tym też jest olimpijska historia XXI wieku. Do końca czerwca zachęcam wszystkich Państwa, żeby właśnie wchodzić na stronę, żeby zgłaszać te historie, bo mamy przygotowane nie tylko nagrody później dla osób, które będą głosować w kolejnym etapie, między innymi wyjazd na Igrzyska do Los Angeles, więc naprawdę jest o co walczyć. No ale też olimpijczyk, laureat tej olimpijskiej historii otrzyma mieszkanie właśnie w inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich.
3: Zachęcamy Państwa do tego, żeby opisywać te historie, żeby wziąć udział do 30 czerwca. Jest możliwość, żeby taką historię opisać. Zapraszała do udziału Aida Bella, dyrektor do spraw komunikacji i PR, a także relacji z otoczeniem biznesowym firma ProBud. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję pięknie.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
2: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
0: Reklamie.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Chcą zostać diakonami stałymi. Trzech mężczyzn z archidiecezji warszawskiej rozpoczęło przygotowania do przyjęcia święceń pierwszego stopnia. Trzech z nich jest w małżeństwie. W homilii podczas mszy świętej inaugurującej przygotowania biskup pomocniczy Michał Janocha wskazał, że diakonat nie jest zaszczytem, a przede wszystkim posługą Bogu i bliźnim.
5: Diakonat, do którego się przygotowujecie, nie jest dla was, ale jest na chwałę Bożą i dla dobra Kościoła. Przede wszystkim diakonat, do którego się przygotowujecie, jest służbą.
4: Podkreślił także, że diakoni powinni mieć w sercu wiele miłości zarówno dla Boga, rodziny, jak i wiernych.
5: Pan Bóg mógłby nam dać dwa serca. Jedno do kochania najbliższych, a drugie do kochania Boga. Większe trochę. A mamy jedno serce. I tym jednym sercem mamy objąć Boga, żonę, dzieci, przyjaciół, braci. I tak naprawdę to jest jedna miłość.
4: Mężczyźni, którzy przygotowują się do diakonatu, to wykładowca, właściciel firmy zajmującej się oprawą obrazów, kierowca autobusu i pracownik.

0: wyjątkowym dla każdego spotkaniem z Nim.
1: Siła apostolatu bowiem, niezależnie od metod i narzędzi, opiera się na działaniu Ducha Świętego w nas i na autentyczności naszej odpowiedzi.
2: Papież wspomniał także o Światowym Dniu Uchodźcy ustanowionym przez ONZ w rocznicę uchwalenia konwencji na temat statusu uchodźcy.
0: To jest bardzo ważny instrument międzynarodowy, ustanowiony z odpowiedzialności narodów. Chodzi o to, aby ochronić wszystkich, którzy potrzebują, wszystkich uchodźców, którzy cierpią prześladowanie i potrzebują ochrony i bezpieczeństwa. Jest to kwestia pokoju i godności ludzkiej, daje nadzieję na przyszłość.
2: Papież modlił się także za młodych koszykarzy, którzy zginęli w katastrofie drogowej w Brazylii.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Dzień Ojca obchodzili dwa dni wcześniej. W Lesie Bielańskim odbył się kolejny piknik Estatą. To wieloletnia inicjatywa Katolickiego Centrum Kultury Dobre Miejsce, mówi menedżer centrum Karol Regulski.
4: Kiedyś, dawno temu jeszcze moi poprzednicy zwrócili uwagę, że ojcostwo jest trochę zaniedbane w naszym kraju i że trzeba jakoś zaakcentować tą rolę ojca, dać szansę, żeby właśnie taki czas na spędzenie go wspólnie z dziećmi gdzieś był stworzony. No i podjęliśmy tą próbę przez piknik Estatą.
2: Na odwiedzających czekało wiele atrakcji dla całych rodzin.
5: Byliśmy z alpak.
6: Dla mnie najfajniejsze były konie.
7: Byliśmy w samochodzie policji, byliśmy w straży pożarnej, korzystamy z doświadczeń. Basia alpaki głaskała.
8: Malowanie buziek, warkoczyki właśnie zrobiliśmy, no i teraz był taki fajny teatrzyk, który oglądaliśmy.
2: Tradycyjnym elementem pikniku był także kiermasz, na którym można było znaleźć produkty z różnych regionów Polski. Dzień Ojca obchodzony jest w Polsce od 1965 roku. Wypada w jeden z najdłuższych dni w roku. W Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech obchodzony jest 19 marca w uroczystość świętego Józefa.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
10: Uprzedzaliśmy, że może dzisiaj trochę popadać i tak sobie trochę pokropiło, przynajmniej za naszym oknem, ale nie grzmi nigdzie na Mazowszu.
11: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 28 stopni, o tej porze 24 już w Warszawie, w Otwocku, 22 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, 25 w Górze Kalwarii i 23 w Radzyminie w Mińsku Mazowieckim i w Wołominie.
10: Będzie to bardzo ciepły tydzień.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Są czasem takie szare budynki, takie szare budki, które zachęcają do tego, żeby coś na takiej budce namalować, ale czasami można zrobić to legalnie i do tego Państwa zachęcamy, żeby w ramach takich legalnych możliwości pokolorować budki. I tak stało się w przypadku takiej budki związanej z elektrycznością, dobrze mówię, Jarek?
2: Tak, no to tak zwana stacja trafo, to tam takie właśnie elektryczne rzeczy są, które powodują, że mamy prąd w domu.
1: Ale może to być szara, zwykła budka, która być może nawet momentami straszy, a może to być piękna, kolorowa budka. I tak stało się w parku Sady Żoliborskie, gdzie uczniowie technikum zostali zaproszeni do tego, żeby właśnie na takiej budce stworzyć piękny, kolorowy i smakowity, mogę to już powiedzieć, mural, bo na muralu widzimy między innymi pyszne, czerwone jabłuszka.
2: No bo takie stacje trafo to nie są raczej budynki, które architektonicznie nas zaskakują i się nimi zachwycamy. Zazwyczaj to takie zwykłe, po prostu cztery ściany i już, ale uczniowie z zespołu szkół nr 31 imienia Jana Kilińskiego w Warszawie to wszystko odmienili i sprawili, że jest to prawdziwe dzieło sztuki. No i to dzieło sztuki na tę porę roku, która jest teraz też doskonałe, bo i takie promujące jedzenie owoców i warzyw.
1: I promując też nasze rodzime stokrotki przepiękne, które również zakwitły na tej budce. No w ogóle ja uważam, że to jest świetny pomysł, żeby takie szare budynki można było pokolorować, żeby mogli to zrobić uczniowie, sprawdzić swoje artystyczne talenty, a jak widzimy, uczniowie zespołu szkół nr 31 naprawdę są bardzo utalentowani. Przy okazji to miejsce wygląda przepięknie, więc ja w ogóle nie widzę minusów tej sytuacji.
2: No, tylko trzeba pamiętać o tym, że to należy zrobić legalnie i takie zwykłe bazgro na jakimś murze, to nie jest sztuka, którą się zachwycamy.
1: Nie. To nie ten kierunek.
2: Anna Jurksztowicz, stan pogody. On w tym momencie jest taki, że jest pochmurno.
1: Dusznawo.

0: Tramwaje linii 20 mają problemy i utrudnienia w kursowaniu. Przyczyny techniczne są powodem, a chodzi o te jadące w kierunku krańca Boernerowo. Skrócono je do pętli koło.
1: S2, czyli południowa obwodnica Warszawy w okolicach lotniska Chopina, przed wjazdem do tunelu postoicie kilka chwil dłużej z obu kierunków jadąc. Ciaśniej także w tym momencie Dolina Służewiecka do zjazdu w Aleję Wilanowską i Józefa Beka także w kierunku Alei Wilanowskiej. Postoicie od ulicy Powsińskiej na Czerniakowskiej w kierunku Warszawy. Odrobinę korków wciąż korki na Moście Łazienkowskim aż od Alei Stanów Zjednoczonych i zjazd z Wału Mieszczyńskiego w Aleje Stanów Zjednoczonych także zakorkowany.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dobrze się schłodzić w wodzie, jak jest tak gorąco i upalnie gorąco będzie w najbliższym tygodniu i na początku przyszłego tygodnia to już w ogóle ta temperatura bardzo, bardzo wysoka, nawet około 35 stopni.
2: I lepiej nie korzystać w tym celu z fontan. I tak jak wczoraj miałem okazję to obserwować, tak sobie myślę, czy wy wiecie, ile tam jest bakterii i różnych złych rzeczy w tej wodzie i ile osób się już w niej kąpało?
1: No jeszcze wiesz, powiem tak, jak dorośli, no to każdy odpowiada za siebie, ale dzieci też niestety.
2: Dzieci pod opieką dorosłych, to jeszcze gorzej.
1: W to miejsce. No właśnie, to jeszcze gorzej. Pamiętajcie o tym, że działają już w Warszawie pływalnie letnie, między innymi na Moczydle, także ośrodek Inflancka, Park Kultury w Powsinie, tutaj też możecie popływać. No i pływalnia letnia w Parku Szczęśliwickim, a także kąpielisko Jeziorko Czerniakowskie. Sprawdziłam, jakość wody zbadana i jest to jakość dobra, woda przydatna do kąpieli. Dzisiaj jeszcze będzie to badanie powtarzane, ale warto korzystać z tych miejsc przede wszystkim bezpiecznie. Woda dobra, taka, która nam nie zaszkodzi, no i opieka ratowników.
2: Także warto z tego korzystać, ale są też miejsca, które są zadaszone. Jeżeli ktoś lubi mieć taki tradycyjny basen i tam się chłodzić, to oczywiście także jest taka możliwość, a te miejsca rekreacyjne na powietrzu będą dostępne co najmniej do końca wakacji, a na przykład pływalnia letnia w ośrodku Inflancka nawet trochę dłużej, bo do 6 września, a ta w ośrodku Moczydło także.
1: Ja się tak zastanawiam, wiesz, bo rok szkolny się jeszcze nie skończył. Czy te otwarte pływalnie to nie jest zachęta dla niektórych uczniów, żeby spędzić lekcje w wodzie?
2: A to ciekawe właśnie, czy oceny są już wystawione? Pewnie tak.
1: Tak myślę. No, jak tam sytuacja w waszych szkołach, nauczyciele? A może wy lubicie tak czasem po prostu kawę przy pustej klasie wypić? To zostawiamy bez odpowiedzi to pytanie.

0: karuzela. Sylwia Grzeszczak
1: na szczęście, inaczej niż na karuzeli, jest z naszą zbiórką, bo już mamy powyżej 50%. Słuchajcie, zbiórki, możemy to świętować.
2: Dzień dobry.
0: Świętuje Zofia Kozerawska, pijąc kawę.
1: 17 091 zł dokładnie w tym momencie na koncie zbiórki. Zbiórka na siepomaga.pl, kolonie Loretanki. Tutaj możecie wpłacać pieniądze. 20 dzieci chce wyjechać na kolonie, wy możecie im w tym pomóc. Zapraszamy, a Zofia na pewno też będzie dalej zbierać.
0: Będzie. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wytra.
0: Do usłyszenia.
2: Ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamerCV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
3: O reklamie.
2: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Ewakuacja szpitala we Włocławku po pożarze pobliskiego magazynu. Szef MON z wizytą w Hiszpanii. Tematem zakupy w ramach SAFE. Podczas upałów pamiętajmy o nawadnieniu, przypomniają eksperci. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Trwa akcja strażaków po pożarze hali magazynowej przy ulicy Barskiej we Włocławku, gdzie składowano materiały chemiczne. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano pacjentów pobliskiego szpitala, mówi brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
7: Informacje o pożarze strażacy dostali przed godziną 8:00. W środku hali magazynowej zlokalizowane były żywice i rozpuszczalniki. Bardzo duże obciążenie ogniowe, bardzo pożar szybko się rozprzestrzeniał. Ze względu na tą szybką na siecią udało nam się już ten pożar zlokalizować. W tej chwili trwa dogaszanie.
6: Strażacy wciąż dogaszają też pogorzelisko po pożarze fabryki aerozoli w Karnowie koło Ustki. Ogień wybuchł w niedzielę po południu i objął cały zakład produkcyjny.
8: Trwa dogaszanie, praca sztabu podtrzymana, rozpoznanie z drona, przeszukiwanie pogorzeliska, dogaszanie, częściowe prace rozbiórkowe. Działania pozostają jeszcze co najmniej kilka godzin.
6: Mówił rzecznik słupskich strażaków kapitan Piotr Basara. Po pożar objął około 3000 m2 zakładu. Ewakuowano około 20 mieszkańców okolicznych gospodarstw. W pożarze nikt nie uciekł.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Szef MON z dwudniową wizytą w Hiszpanii i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uda się tam dziś, aby rozmawiać m.in. na temat wspólnych zakupów samolotów do tankowania w powietrzu.
9: Podczas pierwszego dnia wizyty szef MON weźmie udział w spotkaniu z Polonią w Madrycie. Kluczowe dla polskiej obronności spotkania odbędą się jutro. Wicepremier będzie rozmawiał z minister obrony Hiszpanii Margaritą Robles. Hiszpania mogłaby być partnerem Polski podczas wspólnych zakupów ze środków SAFE. Chodzi o produkowane w Hiszpanii samoloty do tankowania w locie Airbus.
10: To jest bardzo ważna zdolność, którą Polska musi nabyć po to, żeby też na wschodniej flance operować bez zakłóceń w momencie zagrożenia.
9: Właśnie brak tej zdolności był dużą przeszkodą w pełnym wykorzystaniu samolotów wielozadaniowych podczas wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną we wrześniu zeszłego roku.
6: Relacjonował Mariusz Pieśniewski.
5: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Jak wykorzystywać ponownie odpady, na czym polega obieg zamknięty w gospodarce? Wyjaśnić musieli to uczestnicy kolejnej edycji konkursu Ekocyrkularnie dla szkół z województwa mazowieckiego. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Cyganki w powiecie mińskim. Wyjaśniali, do czego można wykorzystać suchy chleb, mówi nauczycielka Agnieszka Pawlik.
11: Nasz projekt składał się z kilku takich elementów. Między innymi prowadziliśmy akcję charytatywną Zbiórka Chleba i chleb zbieramy dla przytuliska, dla koni. Robiliśmy warsztaty kulinarne.
6: Konkurs pełni ważną rolę edukacyjną dla najmłodszych, podkreśla dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Urzędzie Marszałkowskim Marcin Podgórski.
10: Konkurs łączy ze sobą kwestie z jednej strony wiedzy o środowisku, ale także przede wszystkim o gospodarce. O naszej gospodarce, o środkach finansowych, o tym, jak żyć, jak konsumować, żeby oszczędnie gospodarować zasobami środowiska, ale także oszczędzać pieniądze.
6: W konkursie wzięło udział 78 szkół z całego województwa. Dziś już nie tak gorąco jak w weekend, ale temperatury też będą zbliżały się do 30 stopni. Najważniejsze podczas upałów jest odpowiednie nawadnianie się, przypomina dr Aleksander Kania.
12: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
6: Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach między 10 a 16. Warto też nosić przewiewne ubrania, okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy, a także zasłaniać okna w mieszkaniu.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Jak przyjemnie się zrobiło, troszkę kilka kropel deszczu i już jakoś tak lepiej, prawda? 5 minut po 10, teraz 22 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, w Legionowie 23, podobnie w Pruszkowie, w Grodzisku i w Ożarowie, 24 w Warszawie, Otwocku, w Wołominie i w Mińsku, 26 w Piasecznie, dzisiejszy maksimum to 29 stopni, po południu będzie znacznie więcej słońca, chmury nam będą towarzyszyć przez większą część dnia, no i tak jak mówiłam, może troszeczkę pokropić.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Dzień dobry, prawie 6 minut po 10. Już teraz Zofia Kozerawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Zaraz pójdę zrobić sobie kawkę. Zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Czy wy wiecie, że dziś jest Światowy Dzień Garbusa? A może ktoś miał takiego garbusa i ma z nim jakieś wspomnienia i chciałby się nimi podzielić, to ja oczywiście czekam. Jak najbardziej dzwońcie do mnie. Zapraszam. No dobrze, to przypomnę numer telefonu 512 704 4. To już

0: Kaldowie oczywiście, prześliczna wiolonczelistka. 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No piękna to jest piosenka i ciągle porywa, ciągle ma w sobie to coś, prawda? Pochodzi z roku, słuchajcie, 69. Została zainspirowana prawdziwą artystką Anna Wójtowicz, później występująca jako Anna Wójtowicz Pawluśkiewicz na przełomie lat 60. i 70. Współtworzyła grupę Anawa Marka Grechuty i tam Wojciech Młynarski ją poznał w krakowskich kręgach artystycznych, był nią zafascynowany. W rzeczywistości grała głównie na skrzypcach, ale miała ogromne wdzięki, miała różne takie muzyczne talenty i to skłoniło Młynarskiego do napisania wiersza o prześlicznej wiolonczelistce, a później Skaldowie właśnie zrobili z niego tę piękną piosenkę i dziś możemy się nią cieszyć. No i bardzo dobrze. Ja pozdrawiam wszystkie przepiękne wiolonczelistki, które słuchają Radia Warszawa. O jednej wiem, Monika, pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Może jest ich więcej. Jak jesteście jeszcze kochane wiolonczelistki, to napiszcie do mnie 512 700 555. Mówiłam o tym, że dziś jest Światowy Dzień Garbusa. No jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was pamięta jeszcze to cudowne autko, a może je miał, a może kupił później, kiedy już nie było ich tak wiele na ulicach i może ma z nim wspomnienia, bo ten Garbus to wydaje się być takim autem, który aż się prosi o to, żeby były jakieś wspomnienia z nim związane. Jest tak urocze, jakby ktoś wyjął je po prostu z kreskówki po to właśnie, żeby mieć przygody z Garbusem. Więc jeśli mieliście takie przygody, to bardzo proszę do mnie dzisiaj napisać albo zadzwonić. Ja czekam, przypominam, 512 700 555 albo 512 700 444. Ella Langley, już teraz kwadrans po 10.

0: Za nami, a przed nami kilka słów od świętego Jana Pawła II, 21 minut po 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Na tym miejscu razem z wami pragnę raz jeszcze podziękować Pani Fatimskiej za dar ocalonego życia. Podobnie jak to uczyniłem w Fatimie przed 15 lat, to tuż, tuż. Wszystkim dziękuję za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość do Kościoła i papieża. Jest niejako kontynuacją mojej wdzięczności do Boga i Jego Matki. Razem z wami bardzo cieszę się tym darem. Ze słowami głębokiej wdzięczności zwracam się także do wszystkich moich rodaków, do wiernych Kościoła, szczególnie do ludzi chorych i cierpiących, którzy modlą się za papieża i ofiarują za niego swój codzienny krzyż. Cierpienie przeżywane z Chrystusem jest najcenniejszym darem i najskuteczniejszą pomocą w apostolstwie.

0: Iron Carol na antenie Radia Warszawa. 29 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś dzień garbusa i dlatego zapraszałam, żeby dzwonić, pisać do mnie w tej sprawie na 512-700-444 albo 512-700-555 i odbieram telefony. Halo?
2: Wujek mojej synowej ma złotego garbusa. Pozwolił mi spełnić moje marzenie. Prowadziłam zachwycona i byłam naprawdę w złotym siódmym niebie. Kłaniam się ślicznie, garbus, moje marzenie spełnione.
0: Och, cudownie. A kiedy to było?
2: To było 3 lata temu.
0: No to całkiem niedawno. Jeszcze jedno pytanko, jak ma pani na imię?
2: Jolanta.
0: Pani Jolu, bardzo dziękuję za ten telefon i wszystkiego, wszystkiego dobrego.
2: Och, serdecznie dziękuję państwu. Również życzę wszystkiego najlepszego. Jestem zachwycona Radią Warszawa.
0: Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Pozdrawiam.
2: Również kłaniam się ślicznie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie panią Jolę i wszystkich tych, którzy kochają garbusy i mają jakieś wspomnienia, a jakby ktoś chciał się podzielić, to można wysłać po prostu SMS-a. Jeśli nie możecie z pracy zadzwonić, bo tak też bywa, przecież rozumiem, to oczywiście 512-700-555. Ten wspaniały garbus, słuchajcie, był produkowany aż 65 lat. Od roku 1938 do 2000.

0: Lenny Cherry już za nami, 20 minut zostało do godziny 11. Teraz dwie kobiety zapraszają na spotkanie.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: W tym tygodniu będziemy mówić o różnych odcieniach macierzyństwa i nie tylko, dlatego jest z nami doświadczona mama, pani Ania Szpindler. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Pani Aniu, od dzieciństwa marzyła pani o tym, że zostanie mamą?
3: Różnie to było. Jakiś czas temu przypomniało mi się, że jak miałam mniej więcej tam 13-15 lat, czyli w takim momencie, kiedy zaczyna się dojrzewanie, to było moje marzenie, że będę miała dużo dzieci i dużą rodzinę, ale później to marzenie gdzieś tam zniknęło, jak poszłam do liceum, zaczęłam myśleć o studiach, to raczej widziałam siebie w szpilkach, garsonce i zarządzająca dużą korporacją generalnie. Później Pan Bóg jakoś przypomniał mi o moich marzeniach z dzieciństwa i powoli też otwierał na realizację tego marzenia.
2: Pani Aniu, a czy w tym właśnie pomogła taka łaska i rozeznanie swojego powołania, czy może również to, że spotkała pani człowieka, o którym pomyślała, to będzie dobry mąż i wspaniały ojciec moich dzieci?
3: Chyba nie byłam aż tak dojrzała, niestety. Znaczy, na pewno wiedziałam, że to będzie dobry mąż. Myślę, że gdybym nie była przekonana, że będzie dobrym mężem, to po prostu bym za niego nie wyszła za mąż. A to, czy jak nasza rodzina będzie wyglądała, to było każdego roku, każdego miesiąca, każdej chwili naszego życia jakieś rozeznawanie, pytanie Pana Boga. Też myślę, że na skutek tego, jak odkrywaliśmy nasze mocne strony i uznawaliśmy, że to są dary, które są w jakiś sposób i dane, i zadane, i co z tym zrobić, tak, że na przykład jesteśmy płodni dosyć mocno, w związku z tym, czy to jest jakiś dar, którego warto korzystać, czy jakieś raczej dokładnie odwrotnie, coś, czego mamy nie przyjmować. No i gdzieś pytając Pana Boga, coraz bardziej przyjmowaliśmy. O, Pan
2: zasłuchał. I chwała Panu, tak? Za ośmioro pocie, tak? Za ośmioro pocie?
3: Tak. Ośmioro. Mamy jeszcze piątkę dzieciaczków w niebie, a teraz jeszcze pod sercem rośnie kolejny. Szczęśliwie rośnie, rozwija się.
2: Pani Aniu, jak Pani ogarnia tę rzeczywistość? Domową, rodzinną?
3: Nie, ja nie ogarniam.
2: No jak nie?
3: No tak, właśnie taka jest prawda. No właśnie jakby nie mam takich ambicji, przestałam też tak oczekiwać od siebie. Są rzeczy, które są bardzo ważne dla nas i to jest miłość, wzajemny szacunek, wspólny czas i to są takie priorytety. A cała reszta, czyli to, o co mnie ludzie często pytają, a sprzątanie, gotowanie i tak dalej, nie ogarniam, zapraszam do naszego domu. Raczej swojsko, bałaganiarstwo, no i po prostu... Tak. To, co gdzieś... Znaczy, no próbujemy wybierać to, co jest naprawdę ważne, czyli relacje i miłość. I to też nie zawsze oczywiście nam wychodzi, bo jesteśmy tylko ludźmi.
2: To prawda. Pani Aniu, a co dzisiaj chce Pani powiedzieć słuchaczom Radia Warszawa i tym mamom, które myślą, no nie, nie daję rady, nie potrafię tego wszystkiego pogodzić, tutaj coś przypalonego, tak? Tutaj zapomniałam o ważnej wizycie u lekarza mojego najmłodszego dziecka, tak? Ze starszym, nie wiem, czy dobre liceum wybraliśmy wspólnie razem.
3: Co powiedzieć? Chyba to, co przychodzi mi teraz pierwsze do głowy, bo to myślę, że można by było długo mówić, ale bądź dla siebie dobra, kobieto. I kochająca, i wspierająca. I jakby wszystko, co robisz, to jest wspaniałe. I jakby ja jestem przekonana, że Pan Bóg daje i nam dzieci nasze, ale też my jesteśmy darem dla naszych dzieci. Właśnie w naszej niedoskonałości, często nieumiejętności, często grzeszności, tak? Jakby, no bo nie jesteśmy idealni, ale właśnie piękne jest to, jak możemy na siebie też spojrzeć jako na dar dla naszego dziecka, bo on nie ma nikogo innego, tylko nas, nie? Jakby mamy i tatę i jesteśmy właśnie tacy, jacy jesteśmy, najlepsi dla niego. I czasem zapominający, ja kiedyś zostawiłam dziecko, zapomniałam wsadzić do samochodu i odjechałam, więc naprawdę... mogę być nadal kochającą mamą, nie? Jakby mimo tego, że właśnie różnych rzeczy nie ogarniam. I przyznaję się do tego, nie udaję, że panuję nad tym światem, bo nie mam szans.
2: Mama ośmiorga dzieci, która tak nas tutaj wspiera i myślę, że będzie nas też pocieszała w tym tygodniu w audycji. Pani Anna Szpindler jest z nami. Pani Aniu, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
3: Dzięki, do usłyszenia.

0: Piotr Cugowski, kiedy smutek. No różne są te smutki, różne są ich powody. No ale właśnie, robimy wszystko, żeby było tych smutków jak najmniej. 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I niestety bywa na świecie tak, że i małe dzieci, i młodzież mają bardzo poważne smutki i trudy. Szczęśliwie wokół nich zdarza się tak, że są dorośli, którzy ich w tych trudach wspierają. I tak też jest na naszej kochanej warszawskiej Pradze, gdzie loretanki wspierają na co dzień młodych ludzi, podopiecznych domu ojca Ignacego i bardzo by chciały, żeby oni wyjechali w tym roku na... To tylko 6 dni, od 13 do 18 lipca. 20 dzieci ze świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego mają taką szansę. Jest otwarta zbiórka, na którą już wielu z Was, kochani słuchacze Radia Warszawa, 115 osób wsparło tę zbiórkę i myślę, że większość to słuchacze Radia Warszawa, wrzuciło coś od siebie, nawet 5, 10, 15, 20 zł. I więc jeżeli i Ciebie porusza to, że młodzi ludzie mogą wyjechać na 6 dni, to będą całe ich wyjazdowe wakacje, bo resztę spędzają w mieście, to wejdź na siepomaga.pl, tam wpisz kolonie loretanki i od razu ta zbiórka się wyświetli. Już teraz 17 091 zł jest zebranych, brakuje niecałych 17, także połóweczka za nami. Dziękujemy za to i prosimy jeszcze o kilka groszy. Whitney Houston na 106,2.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The Script na 106.2 FM. Dwie minuty zostały do 11.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
4: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
5: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
3: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
5: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
6: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: O powstaniu styczniowym, ale nie w styczniu, a w czerwcu, rozmawiać będziemy z Piotrem Grzybowskim w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
9: Ładne oczy masz.
10: A czy zdrowe?
9: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
10: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
9: Więcej na mazowia.pl.
11: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
2: O reklamie.
1: Jest 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Ewakuacja szpitala we Włocławku po pożarze pobliskiego magazynu. Szef MON z wizytą w Hiszpanii. Tematem zakupy w ramach SAFE. Podczas upałów pamiętajmy o nawadnieniu, przypomniają eksperci. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Trwa akcja strażaków po pożarze hali magazynowej przy ulicy Barskiej we Włocławku, gdzie składowano materiały chemiczne. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano pacjentów pobliskiego szpitala, mówi brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
13: Informacje o pożarze strażacy dostali przed godziną 8. W środku hali magazynowej zlokalizowane były żywice i rozpuszczalniki. Bardzo duże obciążenie ogniowe, bardzo pożar szybko się rozprzestrzeniał. Ze względu na tą szybką akcję na siecią udało nam się już ten pożar zlokalizować. W tej chwili trwa to gaszenie.
12: Strażacy wciąż dogaszają też pogorzelisko po pożarze fabryki aerozoli w Karnowie koło Ustki. Ogień wybuchł w niedzielę po południu i objął cały zakład produkcyjny.
14: Trwa dogaszanie, praca sztabu podtrzymana, rozpoznanie z drona, przeszukiwanie pogorzeliska, dogaszanie, częściowe prace rozbiórkowe. Działania potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin.
12: Mówił rzecznik słupskich strażaków kapitan Piotr Basara. Pożar objął około 3000 m2 zakładu. Ewakuowano około 20 mieszkańców okolicznych gospodarstw. W pożarze nikt nie uciekł.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Szef MON z dwudniową wizytą w Hiszpanii i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uda się tam dziś, aby rozmawiać m.in. na temat wspólnych zakupów samolotów do tankowania w powietrzu.
16: Podczas pierwszego dnia wizyty szef MON weźmie udział w spotkaniu z Polonią w Madrycie. Kluczowe dla polskiej obronności spotkania odbędą się jutro. Wicepremier będzie rozmawiał z minister obrony Hiszpanii Margaritą Robles. Hiszpania mogłaby być partnerem Polski podczas wspólnych zakupów ze środków SAFE. Chodzi o produkowane w Hiszpanii samoloty do tankowania w locie Airbus.
17: Czy to jest bardzo ważna zdolność, którą Polska musi nabyć po to, żeby też na wschodniej flance operować bez zakłóceń w momencie zagrożenia.
16: Właśnie brak tej zdolności był dużą przeszkodą w pełnym wykorzystaniu samolotów wielozadaniowych podczas wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną we wrześniu zeszłego roku.
12: Relacjonował Mariusz Pieśniewski.
15: Takie są lokalne inicjatywy.
12: Jak wykorzystywać ponownie odpady, na czym polega obieg zamknięty w gospodarce? Wyjaśnić musieli to uczestnicy kolejnej edycji konkursu Ekocyrkularni dla szkół z województwa mazowieckiego. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Cyganki w powiecie mińskim. Wyjaśniali, do czego można wykorzystać suchy chleb, mówi nauczycielka Agnieszka Pawlak.
18: Nasz projekt składał się z kilku takich elementów. Między innymi prowadziliśmy akcję charytatywną Zbiórka Chleba i chleb zbieramy dla przytuliska, dla koni. Robiliśmy warsztaty kulinarne.
12: Konkurs pełni ważną rolę edukacyjną dla najmłodszych, podkreśla dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Urzędzie Marszałkowskim Marcin Podgórski.
17: Konkurs łączy ze sobą kwestie z jednej strony wiedzy o środowisku, ale także przede wszystkim o gospodarce. O naszej gospodarce, o środkach finansowych, o tym jak żyć, jak konsumować, żeby oszczędnie gospodarować zasobami środowiska, ale także oszczędzać pieniądze.
12: W konkursie wzięło udział 78 szkół z całego województwa. Dziś już nie tak gorąco jak w weekend, ale temperatury też będą zbliżały się do 30 stopni. Najważniejsze podczas upałów jest odpowiednie nawadnianie się, przypomina dr Aleksander Kania.
19: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
12: Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach między 10 a 16. Warto też nosić przewiewne ubrania, okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy, a także zasłaniać okna w mieszkaniu.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Bardzo przyjemny dzień, przyjemne temperatury, 23 stopnie teraz w Ożarowie Mazowieckim i w Grodzisku, ale też w Pruszkowie 23, w Warszawie 24. Podobnie jest w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Otwocku, w Wołominie i w Mińsku, w Piasecznie 25. Dzisiejsze maksimum to jest 29 stopni. Patrzę, czy jeszcze coś może pokropić. Chyba już raczej nie. Z tych chmur nie powinno być deszczu, choć chmury będą nam towarzyszyć do popołudnia, a po południu większe słońce.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. 6 minut po godzinie 11. Zofia Kozorawska. Cieszę się, że jesteście z nami. Mam znaki, że jesteście, odzywacie się. Bardzo za to dziękuję. I zapraszam serdecznie, bo dziś Garbus świętuje. Taki samochód, pamiętacie? Na pewno pamiętacie. Jeśli ktoś ma wspomnienia, to ja oczywiście czekam. 512 700 555. Można pisać, można dzwonić, można też śpiewać. Shania Twain skorzystała właśnie z tego. When I first saw you,

0: Holy Humberstone na 106,2 FM. Już za nami. 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Garbus dziś świętuje, więc ja odbieram telefony. Halo?
2: Ja dzwonię w związku z garbusem. Mhm. Moje wspomnienia są takie, że jechałam do ślubu, jechaliśmy z mężem do ślubu garbusem, przewiązanym ogromną kokardą. Garbus był czerwony, kokarda biała. Przyjaciele mojego męża. Wszyscy myśleli, że to prezent ślubny. Także no było to lat temu 38.
0: No, to już małżeństwo z pięknym stażem. Gratuluję. Ale ten garbus w końcu nie był prezentem ślubnym.
2: Nie był, ale to nie szkodzi, bo nie marzyliśmy o garbusie, natomiast no, ta jazda była taka szczególna, bo garbusy to już wtedy była rzadkość, no, a był piękny i było pięknie. Także jak usłyszałam, że kto ma takie wspomnienia, no to od razu pomyślałam o tym i pierwszy raz w życiu dzwonię do radia, żeby się czymś podzielić.
0: No to bardzo, bardzo mi miło. A jak ma pani na imię?
2: Mam na imię Lucyna, mój mąż Janusz. I jego przyjaciel też Janusz.
0: O, no to przesyłam przeogromne pozdrowienia dla pani, dla męża Janusza i dla przyjaciela Janusza. Proszę powiedzieć, że Radio Warszawa pozdrawia.
2: Dziękuję. I też chciałam powiedzieć, jak moja poprzedniczka, że no, jestem zachwycona Radiem Warszawa. Dzwonię z Tarnowa, ale słucham Radia Warszawa.
0: A jak to się stało, że pani zaczęła nas słuchać w Tarnowie?
2: Jak to się stało? Chyba szukałam jakiegoś radia, takiego spokojnego i chyba... wiem, przez ucho igielne no, też proszę. Przypomniało mi się wtedy, że audycję tam prowadzi pani, której słuchałam wywiadu z nią. No i tak to się połączyło razem i
0: no proszę.
2: Jestem słuchaczką.
0: Bardzo, bardzo się cieszymy. Dziękujemy za to.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie Tarnów.
2: Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. No proszę. I w Tarnowie można słuchać Radia Warszawa. O wielu kolorach teraz Demono na 106,2, 16 po 11.

0: Rap Titio. Za nami 22 minuty po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza Święta, Wigilia Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria, 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w obliczu Boga, który zawsze jest zakochany, który całkowicie i nieustannie pragnie naszego dobra oraz naszego pełnego szczęścia, rozpoznajemy drogę życia, ucząc się nowego sposobu istnienia i budowania relacji, innego kryterium rozeznawania decyzji oraz odnowionego i pociągającego stylu tworzenia komunii. W tym kontekście papież Franciszek, mówiąc o miłości Chrystusa, stwierdził, że najlepszą odpowiedzią na miłość Jego serca jest miłość do naszych braci i sióstr i dodał: nie ma większego czynu, jaki możemy Mu ofiarować, aby miłość odwzajemnić miłością. Odwzajemnić miłość miłością. Oto przedziwna wymiana. Admirabile commercium, do której wzywa nas Ewangelia, byśmy pozwolili się jej pociągnąć, przedkładając nieskończoną miarę miłości Boga na wielkoduszność, z jaką służymy Mu każdego dnia w braciach i siostrach, których On sam stawia na naszej drodze, zwłaszcza wobec tych najbardziej potrzebujących, bezbronnych i niezdolnych odwzajemnić się czymkolwiek. Właśnie tak, jak to ma miejsce na tej wyspie, w przyjmowaniu, w dzieleniu się i w bezinteresownym dawaniu. Darmowość serca Chrystusa na tym jednak się nie zatrzymuje. Idzie dalej. Angażuje się w pomoc każdemu człowiekowi nie tylko po to, aby mógł przetrwać, lecz także po to, by odzyskał zaufanie i ponownie wyruszył w drogę, aby wzrastał i w pełni rozkwitał w swojej niepowtarzalności dla dobra wszystkich. W tym kontekście papież Benedykt XVI pisał, że miłość, której Jezus Chrystus dał świadectwo swoim ziemskim życiem, stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości.

0: czas. Vixen Tab za nami, Anusz. 26 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Właściwie powinnam była powiedzieć Anusz za nami.
2: Anusz.
0: Chyba tak. Dzień dobry,
2: cześć,
0: Grzegorz
2: Zofia.
0: Kozłowski w studiu Radia Warszawa. Utopia. Czytałeś?
2: Tak. Pamiętam fragmenty ze szkoły. Ja miałem jeszcze fragmenty w szkole. A do czego nawiązujemy w ogóle, drodzy słuchacze? No każdy z nas to słowo zna. Ale to słowo wiąże się z pewnym miejscem, które dzisiejszy święty patron dnia opisał.
0: Czyli Tomasz Morus.
2: Tomasz Morus, dokładnie. On napisał taką książkę, która opisuje świat idealny, taki, w którym ludzie mogliby żyć. No jest to książka, która właściwie stawia bardzo wiele pytań przed nami o to, jak powinno wyglądać państwo, jak my powinniśmy wyglądać jako społeczeństwo. No była ona ważna w tamtym okresie, kiedy on ją napisał, zyskała wielką popularność, stąd też dzisiaj w ogóle tego słowa używamy do dziś. Utopia, która właśnie oznacza miejsce, którego nie ma.
0: Miejsce, którego nie ma. To jest, zachęcamy oczywiście do tego, żeby wejść na naszą stronę internetową
2: tak
0: i tam więcej na ten temat.
2: Zarówno o utopii, jak i o Tomaszu Morusie, jak i o innych ciekawych rzeczach zachęcamy do odwiedzenia naszej strony.
0: Koniecznie przeczytajcie, posłuchajcie rozmowy, która była w poranku z Radiem Warszawa z panią Ejdą Bellą. I ta rozmowa tutaj
2: dotyczy
0: znajdziecie
2: konkursu Olimpijska Historia XXI wieku.
0: Można w tym konkursie wziąć udział. Nie trzeba być olimpijczykiem.
2: Ale można na niego zagłosować.
0: Tak. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo.
2: Grzegorz
0: Kozłowski. Już teraz Abba na 106.2.

0: Hania Kuzimowicz, trzy razy bardziej. Nie wiem, czy wiecie, ale tekst do tej piosenki napisała Hania Kuzimowicz razem z Mimi Wydrzyńską, którą też znacie z naszej anteny. A ja tutaj zerkam sobie jednym okiem na zbiórkę sióstr Loretanek na wyjazd z młodymi. 17 561 zł wpłacacie, kochani słuchacze Radia Warszawa. Widzę to, dziękuję za wasze otwarte serca. Brakuje jeszcze 16 439 zł. Mamy jeszcze chwilkę, bo wyjazd od 13 lipca, więc jeśli możecie komuś przekazać tę wiadomość, żeby też coś dorzucił ze swojej skarbonki, to bardzo, bardzo o to prosimy.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Eric Carmen na 106 BFM, a za 16 minut będzie 12.

0: Others, Jakub Jonkisz na antenie Radia Warszawa. Za 4 minuty będzie godzina 12. Teraz jest ta chwila, w której możemy usłyszeć Boże Słowo. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował ksiądz Łukasz Mroczek, a czytać je będzie na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Król asyryjski Salmanasar najechał cały kraj. Przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez 3 lata. W 9 roku Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii i przesiedlił ich do Halach nad Chabor rzekę Gozanu i do miast Medów. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu spod ręki Faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami oraz królów izraelskich, których wybrali. Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich według całego prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje proroków. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Panu Bogu swojemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami oraz rozkazy, które im wydał. Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy.
2: Pod koniec VIII wieku przed Chrystusem, czasy świetności królestwa zjednoczonego pod wodzą Dawida i Salomona były już tylko wspomnieniem. W roku 721 upadło państwo północne, Izrael. Znacznie większe od pozostającego pod panowaniem dynastii Dawidowej królestwa południowego, Juda. Autor biblijny, komentując to wydarzenie, nie ma wątpliwości, że podobnie jak wszystkie inne tragiczne momenty w dziejach narodu wybranego, było ono konsekwencją niewierności ludu wobec Boga jedynego i oddawania się kultom pogańskim. Co ciekawe, kiedy po upadku Samarii Izraelici zostali, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, przesiedleni w głąb państwa asyryjskiego, część z nich trafiła w okolice Haranu, miasta, z którego niegdyś ich patriarcha Abraham wyruszył w drogę do ziemi obiecanej. Pan Bóg nie godzi się na to, aby historia Jego ludu miała swoje zakończenie w upadku. Ma gotowy plan, jak dalej prowadzić go w stronę zbawienia. Pytanie, czy lud będzie chciał podążać tą drogą? Przesiedleni do Asyrii Izraelici nigdy nie powrócili do swojego kraju. Nas również spotykają w życiu różne nieszczęścia. Niektóre z nich są naturalną konsekwencją wybranego przez nas zła. Pan Bóg zawsze jednak ma plan, jak uczynić nasze życie na powrót dobrym. On zawsze daje nam szansę.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże, dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen. Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. Prawie 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Piotr Lipiec.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
1: Efekt ślepej plamki to jeden z mechanizmów, który obserwuje i opisuje w naszym zachowaniu współczesna psychologia. Człowiek łatwiej widzi uprzedzenia u innych niż u siebie. Bardzo podobnie działa tak zwany błąd atrybucji. Polega on na tym, że cudzy czyn skłonni jesteśmy wyjaśniać złym charakterem, a własny jedynie niekorzystnymi okolicznościami. Ponadto, ulegając projekcji, potrafimy także przypisać innym wszystko to, czego nie akceptujemy, bądź wstydzimy się we własnym wnętrzu. Jezus dotyka więc dziś miejsca bardzo realnego. Niejedna surowość rodzi się w nas nie z miłości do prawdy, lecz z lęku przed prawdą o sobie. Doskonale rozumiał to jeden z ojców pustyni. Gdy wezwano Abba Mojżesza, by osądził brata, przyszedł on z cieknącym naczyniem, mówiąc, że jego grzechy wyciekają za nim, a on idzie właśnie osądzić cudze. Bracia darowali winowajcy. Taka jest droga świętości. Najpierw stanąć w prawdzie przed Bogiem, potem, jeśli trzeba, podejść do bliźniego z całą miłością, troską, dyskrecją i szacunkiem. Jeśli zatem nie umiem upomnieć brata z modlitwą i właściwą jej łagodnością, to być może jeszcze nie wyjąłem owej ewangelicznej belki ze swojego oka. A wtedy najlepszym pierwszym krokiem nie jest komentarz do cudzego życia, lecz własna spowiedź, własny rachunek sumienia i prośba o serce bogate w miłosierdzie.

0: Pan zmartwychwstały, nasz przyjaciel, tutaj jest, tu gdzie jesteś, on też jest. I tu gdzie ja jestem, jestem mu za to wdzięczna. Deus Meus i Beata Bednarz już za nami, 11 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ach, pogodo, pogodo, jesteś na ustach wszystkich, jakabyś nie była po prostu. 21 stopni teraz w Legionowie, wyobraźcie sobie, tam najchłodniej. 24 w Pruszkowie, Grodzisku i Ożarowie. 26 w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie i w Otwocku. A w Mińsku już 27, to nie jest dzisiejsze maksimum, bo spodziewamy się 29 stopni. Widzę, że w prognozie zmieniło się o tyle, że z chmurki, która była chmurką, jest taki znak burzy, także kto wie, może dzisiaj jeszcze zagrzmi troszkę i coś popada.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, 12 minut po 12. Dobrnęliśmy do pierwszych chwil popołudnia w poniedziałek. Jesteśmy dzielni wszyscy i cieszę się, że jesteście z nami. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Jeśli ktoś chciałby się podzielić tym, gdzie on teraz, co porabia, dokąd zmierza, to oczywiście ja czekam zawsze 512 700 555. Można do mnie pisać, można do mnie dzwonić. To jest zawsze dla mnie wielka radość.

0: To Rafał Brzozowski na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A już teraz na antenie Radia Warszawa również nasz telefoniczny gość, siostra Nikola Słoń, która jest dyrektorem świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
0: Witam, siostro. Podglądam zbiórkę, w której nieśmiało uczestniczymy, podpowiadając, gdzie wrzucić grosz, kolonie, które loretanki organizują dla waszych dzieci. No jestem bardzo wzruszona, czy siostra widziała tę ostatnią wpłatę?
2: Tak. Jesteśmy bardzo wdzięczni w ogóle za wszelkie wpłaty, za taki odzew. No i czekamy na więcej, bo już udało się ponad połowę zebrać.
0: Dokładnie, 18 261 tak, złotych teraz.
2: Tak. Ciągle obserwujemy i kibicujemy, żeby to udało się
0: siostro,
2: do końca
0: proszę
2: zebrać.
0: O kilka słów, dlaczego warto wrzucić coś od siebie, nawet malutko?
2: No myślę, że dlatego warto, że no nie każde dziecko ma możliwość po prostu skorzystania z wyjazdu kolonijnego, letniego. A u nas po prostu takie właśnie dzieci pojadą, które
0: inaczej
2: nie mają
0: nie
2: takiej
0: pojecha.
2: Możliwości. Mhm. Tak, dokładnie. Tak. To jest dla nich też takie wsparcie emocjonalne i przeżycie czegoś dobrego w wakacje, więc bardzo czekają na ten wyjazd.
0: I też no na pewno podglądają tę zbiórkę. Siepomaga.pl. Tam w Lubce trzeba wpisać kolonie loretanki. Bardzo dziękuję. Siostra Nikola Słoń była naszym króciutkim gościem telefonicznym. Dziękuję.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. A to już Phil Collins na 106.2.

0: jest oczywiście Shakira. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Trzech polskich metropolitów otrzyma z rąk papieża paliusz, symbol posługi metropolity. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca papież Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je metropolicie krakowskiemu, kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi, metropolicie łódzkiemu, kardynałowi Konradowi Krajewskiemu oraz metropolicie katowickiemu, arcybiskupowi Andrzejowi Przybylskiemu. Paliusz to biały wełniany pas zakładany na ornat, ozdobiony równoramiennymi krzyżami. Symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie. Uroczysta msza święta, podczas której papież pobłogosławi paliusze i osobiście nałoży je metropolitom, rozpocznie się o godzinie 9:30 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. W diecezji warszawsko-praskiej podsumowano funkcjonowanie parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych. Jak podkreślają uczestnicy spotkania, ich działalność ma przede wszystkim prowadzić nie tylko do zmian organizacyjnych w parafiach, ale do głębszej przemiany postaw wiernych i większego poczucia współodpowiedzialności za wspólnotę. Jak zaznacza ksiądz Rafał Jabłkowski, referent do spraw rad parafialnych w diecezji, instytucjonalne rozwiązania są jedynie początkiem procesu, który wymaga czasu i przede wszystkim przemiany serc.
2: Pokazanie wszystkim wiernym ochrzczonym, że ich miejsce w życiu parafialnym nie jest i pod żadnym pozorem nie może być bierne. To nie jest jedynie przychodzenie, otrzymywanie sakramentów, rozgrzeszenia, pocieszenia, umocnienia w chwilach radości, trudnych. I na tym się kończy moja rola w życiu parafii.
1: Rady stanowią szansę na ożywienie życia we wspólnocie, dodaje ksiądz Jabłkowski.
2: Często zapominamy, że właściwym miejscem do przemiany to jest moje życie i moje podejście do tego, jak ja traktuję parafię, jakie ja mam miejsce w życiu swojej parafii, w ogóle w świadomości, że to jest moja parafia, na terenie której mieszkam i jestem za nią też współodpowiedzialny.
1: Uczestnicy spotkania wskazywali również, że doświadczenia ponad 110 parafii diecezji pokazują podobne wyzwania i potrzeby, niezależnie od wielkości czy tradycji wspólnoty. Kluczowe pozostaje rozwijanie współpracy między duchownymi a świeckimi, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i duchowym.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jutro Dzień Ojca. Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce na warszawskich Bielanach zorganizowało już w miniony weekend z tej okazji wielkie świętowanie. W Lesie Bielańskim odbył się kolejny piknik z tatą, mówi menadżer centrum Karol Regulski.
4: Kiedyś, dawno temu jeszcze moi poprzednicy zwrócili uwagę, że ojcostwo jest trochę zaniedbane w naszym kraju i że trzeba jakoś zaakcentować tą rolę ojca, dać szansę, żeby właśnie taki czas na spędzenie go wspólnie z dziećmi gdzieś był stworzony, no i podjęliśmy tą próbę przez piknik z tatą.
1: Na odwiedzających czekało wiele atrakcji dla całych rodzin.
5: Zostaliśmy z alpak.
6: Dla mnie najfajniejsze były konie.
7: Byliśmy w samochodzie policji, byliśmy w

0: Lost Frequencies, Jackie David, Reality, rzeczywistość. A no właśnie, o tej rzeczywistości. 20 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Więc rzeczywistość jest taka, że siostra, która jest dyrektorem świetlicy środowiskowej Domu Ojca Ignacego, nazywa się Nikola Stoń, a nie Słoń. Przepraszam, siostro, zmieniłam siostrze nazwisko niechcący i bardzo, bardzo za to przepraszam, ale siostra ma ogromny dystans do siebie i powiedziała, że w pewnym sensie to ta zbiórka jest trochę taka duża jak słoń w ich oczach i są tak ogromnie wdzięczne siostry za to, że wy, kochani słuchacze Radia Warszawa, wrzucacie na kolonie, które chcą zorganizować loretanki na siepomaga.pl. W tej chwili 18 461 zł. To już ponad 54% tego, czego potrzeba. Brakuje 15,5 tysiąca troszeczkę plus. No to jest wyjazd sześciodniowy dla 20 dzieci. Widzę, że tutaj wpłaciliście przed chwilą też kolejne 200 zł. Bardzo, bardzo dziękujemy za to. Jeśli ktoś ma do wrzucenia nawet 9 zł, albo 3, albo 2, albo 1, to też warto. Warto się podzielić tym, co mamy, co możemy. Może ktoś ma 1000 i też chce. Bardzo proszę, siepomaga.pl. W lupkę wystarczy wpisać kolonie loretanki, zobaczycie tę zbiórkę i też kilkoro dzieci, które z tej zbiórki skorzystają. Mike Oldfield już teraz na antenie Radia Warszawa. Za 18 minut będzie 13.

0: Dalej, dalej, Dawid Kwiatkowski. Za 12 minut będzie godzina 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Gorąco Was zachęcam, kochani słuchacze Radia Warszawa, żeby wejść na naszą stronę internetową radiowarszawa.pl i przeczytać artykuł, wysłuchać rozmowy, która miała miejsce na antenie Radia Warszawa. Ewa Pietrzak zaprosiła Jolantę Białkowską i Mariannę Ryszkowską, które są mamami dzieci z zespołem Downa, i o tym macierzyństwie była ta rozmowa, a pretekstem do tego spotkania wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych, przerażające, gdzie youtuberzy, którzy pokazywali światu, informowali o kolejnych krokach ciąży, którą się cieszyli, w pewnym momencie po diagnozie, że dziecko ma zespół Downa, zdecydowali się na aborcję i o tym też świat już po aborcji poinformowali. Więc mamy dzieci z zespołem Downa, które mówią o swoich dzieciach, że to dar. Te dzieci są pięknym darem. Tej rozmowy można wysłuchać na radiowarszawa.pl. Zachęcam. Billy Ocean. Za 10 minut będzie 13.

0: Nico and Wind już za nami. Słuchajcie, 2 minuty zostały do 13. Ja patrzę na zbiórkę. 18 611 zł zebranych. Brakuje 15 389 i kolejne wpłaty też takie 15-złotowe. Bardzo, bardzo, bardzo za nie wszystkie dziękujemy. Za 2 minuty będzie 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, 100% sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
3: Czyli podał do napastnika?
2: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
3: A, no to fajnie.
2: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
3: Czyli to źle, że obronił?
2: Jeszcze raz zacznę.
3: Ale to Włosi grali.
2: Włosi?
3: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
2: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice fanów piłki.
2: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
3: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
5: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Jest 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Poszukiwania 15-latka, który wszedł do Wisły w Warszawie. W weekend ponad 3,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Intensywne poszukiwania 15-latka na warszawskim odcinku Wisły. Nastolatek wczoraj w godzinach wieczornych miał z innym chłopcem wejść do wody. W pewnym momencie zniknął. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, powiedział Radiu Warszawa kapitan Paweł Warzywoda ze Straży Pożarnej w Warszawie.
8: Zadysponowana została specjalistyczna grupa ratownictwa wodonurkowego. Wczorajsze działania trwały do godziny 21.58. Zostały zakończone ze względu na porę nocną, na zmrok.
7: Dziś poszukiwania zostały wznowione.
8: W trybie poszukiwawczym na odcinku plaża La Playa, most gdański. Później będą poszukiwania od mostu gdańskiego w stronę mostu Grota.
7: W działaniach uczestniczą oprócz strażaków także policja i straż miejska. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą, szczególnie w miejscach niestrzeżonych.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Ponad 3600 interwencji związanych z usuwaniem skutków gwałtownych burz odnotowała w weekend Straż Pożarna. Najwięcej interwencji dotyczyło zdarzeń na zachodzie Polski. Najczęściej do działań wyjeżdżali strażacy z województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz z Wielkopolski.
10: Setki zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, a także lokalnych podtopień odnotowali w ten weekend strażacy z Wielkopolski. Gwałtownym nawałnicom towarzyszył silny wiatr, który łamał gałęzie drzew, mówi Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu.
11: Strażacy walczyli przede wszystkim ze skutkami wichur, intensywnych opadów deszczu, wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów, także udrażniali drogi, na których znajdowały się przewrócone drzewa czy zerwane gałęzie.
10: Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej wskazuje, że mimo dużej liczby zgłoszeń w skali kraju, strażacy nie wyjeżdżali do poważnych zdarzeń.
12: Nasze działania to wiatrołomy, uderzenie przepustu, wypompowywanie wody z zalanych posesji i piwnic, a nie było jakichś takich zdarzeń charakterystycznych, typu zerwane dachy.
10: Tylko w niedzielę strażacy z powodu burz i nawałnic interweniowali ponad 1650 razy.
7: informował Maciej Szefer. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy i szefa rządu. Ogłaszając decyzję, poinformował, że pozostanie na stanowisku do czasu wyłonienia następcy. Decyzja kończy trwające od kilku dni spekulacje na temat przyszłości szefa brytyjskiego rządu. Wobec Starmera narastała presja ze strony części posłów i ministrów Partii Pracy, którzy domagali się zmiany przywództwa. Usłyszałem odpowiedź mojej partii parlamentarnej na pytanie, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do kolejnych wyborów. Przyjmuję tę odpowiedź z godnością. Każdą decyzję podejmowałem, stawiając na pierwszym miejscu kraj, który kocham. Dlatego zrezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Premier Starmer poinformował, że procedura wyboru nowego lidera rozpocznie się 9 lipca i zakończy przed wrześniowym powrotem parlamentu do pracy. Papież Leon XIV apeluje o większe wsparcie dla głodujących. W przemówieniu do zarządu wykonawczego Światowego Programu Żywnościowego ONZ wezwał rządy i narody świata do zwiększenia środków na walkę z głodem i jego przyczynami oraz do usuwania przeszkód utrudniających dostarczanie pomocy. Papież podkreślił, że konflikty są dziś, jak mówił, karmione łatwiej niż ludzie. Ostrzegł też przed słabnącą współpracą międzynarodową i sytuacją, w której pomoc humanitarna grzęźnie w biurokracji i politycznych decyzjach.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ciepło, ciepło, coraz cieplej. 26 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim i w Nowym Dworze Mazowieckim też podobnie jest w Pruszkowie i w Grodzisku. 27 w Warszawie, w Legionowie, Piasecznie, Otwocku i w Wołominie 28. W Mińsku Mazowieckim to jeszcze nie jest dzisiejsze maksimum. Spodziewamy się 29 stopni. Z tych chmur może coś popadać, może też zagrzmieć tu i ówdzie. I wiatr jest znacznie silniejszy niż rano, kiedy go praktycznie nie było. Wzmaga się jeszcze troszkę z północnego zachodu.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 13, Zofia Kozyrawska tutaj, przy mikrofonie Radia Warszawa. Dziękuję za wszystkie sygnały Waszej obecności. No właśnie, zbliżają się jakieś takie upały straszliwie przerażające, jak na życie miejskie, bo nie wszyscy w ten weekend już rozpoczną wakacje, więc może czas zebrać pomysły na różne potrawy takie na gorące dni. Bo chłodnik to tak, ale jaki jest najlepszy? Może ktoś chciałby podpowiedzieć i już będziemy się szykować na to. Lynn Rimes.

0: Tears for Fears. Za nami. 13 po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Papież Leon XIV spotka się z kardynałami już niedługo, bo w piątek i w sobotę 26 i 27 czerwca na drugim nadzwyczajnym konsystorzu swojego pontyfikatu. Tematem obrad będą wojnę, pokój i encyklika Magnifica Humanitas i wdrażanie synodu. Nie będzie kreacji nowych kardynałów. To będzie już drugi konsystorz papieża Leona XIV i po raz drugi będzie to konsystorz nadzwyczajny, czyli taki, który jest zwołany nie po to, by kreować nowych kardynałów, ale żeby omówić najważniejsze sprawy Kościoła. No i właśnie, rozpocznie się w piątek 26 czerwca, będzie się składał z sesji przedpołudniowej i popołudniowej, którą kardynałowie spędzą razem z papieżem w auli Pawła VI, podobnie w sobotę, a w niedzielę będzie tak zwany dzień wolny, bo ostatnim akcentem będzie msza święta w uroczystość świętych Piotra i Pawła, podczas której zwyczajowo papież wręcza nowym arcybiskupom paliusze. Wśród nich oczywiście już mówiliśmy o tym na antenie Radia Warszawa. Dzisiaj będą nasi arcybiskupi. No właśnie, poprzedni konsystorz odbył się w styczniu, zaraz po zakończeniu roku jubileuszowego i był właśnie spełnieniem zapowiedzi nowego papieża, że chce regularnie zwoływać kolegium kardynalskie na spotkania poświęcone najważniejszym wezwaniom Kościoła. Papież Franciszek rzadko korzystał z tego instrumentu w takiej formule. Zwoływał przede wszystkim konsystorze związane z kreacją nowych kardynałów. Teraz jest nieco inaczej. No, cieszymy się i ogarniamy swoją modlitwą.

0: dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
1: 6 czerwca 2026 roku. Święcenia kapłańskie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
2: Możemy powiedzieć, że jest to diecezja szczególnie oddana Matce Najświętszej, bo i tytuł, święto patronalne obchodzimy 15 sierpnia we wniebowzięcie, ale tytuł taki podstawowy to jest Matki Bożej Zwycięskiej. Na terenie naszym jest Loreto, więc to też nam daje świadomość, że ten kult maryjny nie tylko w czasie, kiedy tutaj powstawało to szczególne gniazdo kultu maryjnego, myślę tutaj o Ratuszowej, Kościół Matki Boskiej Loretańskiej, fundacja króla Władysława IV, potwierdzona przez króla Jana Kazimierza, ale i to, co jakby zafundował nam błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, który był tutaj proboszczem i dziekanem i jest fundatorem Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Ta maryjność jest, że tak powiem, odczuwana na każdym kroku. Kolejną sprawą, która nas mobilizuje, to jest sprawa związana z pierwszym naszym pasterzem, biskupem Kazimierzem, który całe swoje życie zagospodarował i kapłańskie, i biskupie, żeby przybliżyć Słowo Boże. Bardzo często używał tego terminu, że jego pragnieniem, zanim odejdzie z tego świata, ubiblijnić diecezję, to znaczy, aby Słowo Boże autentycznie było pokarmem na co dzień.
0: Dobre słowo pasterzy.

0: Oczywiście, że kochaj, kochaj, kochaj. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Trwa akcja poszukiwawcza nad Wisłą. 15-latek miał wczoraj wejść do wody i zniknąć pod powierzchnią. Służby przeszukują rzekę i jej brzegi. Niebezpieczny incydent w centrum Warszawy. Z elewacji wysokiego budynku odpadł element szklanej fasady, który spadł na teren przy wieżowcu i uszkodził zaparkowany samochód. Na szczęście nikt nie został ranny. Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb aktora Janusza Michałowskiego. Znany był m.in. z ról w Seks Misji, Wabank i serialu Plebania. Artysta zmarł w wieku 89 lat. 37-letni mężczyzna wspiął się na Warsaw Tower, najwyższy budynek w Polsce i w Unii Europejskiej. Na miejsce zostały skierowane policja i straż pożarna. Mężczyzna został sprowadzony na dół przez służby. Dobra kultury zrabowane przez Niemców podczas II wojny światowej wracają do Warszawy. Wśród odzyskanych zabytków znalazł się rękopis Gaudę Mater Polonia, 13-wiecznego hymnu ku czci świętego Stanisława ze Szczepanowa. Był przechowywany w Bibliotece Państwowej w Berlinie. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: pierwsza sezonowej mody i Urszula już za nami wyśpiewała to i troszkę o tym właśnie teraz będzie. 20 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No bo takim szałem sezonowej mody może być przepłynięcie się statkiem Kopernik. Można odkrywać Warszawę z perspektywy Wisły i pozwolić sobie w środku miasta na takie wytchnienie na pokładzie tegoż statku. I to jest rzeczywiście propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby zwolnić no i spojrzeć na miasto z perspektywy, z której może jeszcze nigdy nie mieli okazji. To jest możliwe od 1 maja do 20 września co roku, jak śpiewała Urszula, ale niestety nie zawsze się udaje ze względu na stan wody z kolei w Wiśle. Więc, kochani, jeżeli chcielibyście zarezerwować, a trzeba sobie zarezerwować takie wejście bezpłatne na pokład Kopernika, no to wodnytramwaj.pl. Można też oczywiście stać na brzegu i mieć nadzieję, że ktoś zrezygnował i akurat uda wam się wsiąść. To też się niektórym szczęściarzom zdarza, więc jak jesteście szczęściarzami albo jeszcze o tym nie wiecie, że jesteście, ale myślicie, że możecie być, to warto spróbować. Start o 12, 13, 40, 15, 20. Wszystkie szczegóły na wodnytramwaj.pl. A to już Sixpence, Mon the Richer. Za 18 minut będzie 14.

0: Tennessee Williams. I prawie było słychać Michała Łopacińskiego.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Let's hear it from the boy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, przecież nie śpiewałem.
0: A troszkę
2: obiecałem, że
0: nie. Zanim włączyłam mikrofon, troszeczkę możesz.
2: No, ale tak w głowie śpiewałem. Nie, bo w głowie lepiej to brzmi.
0: To ja
2: jednak
0: to już zaczynam słyszeć. Martwię się o siebie. Michał Łopaciński
2: jest korporacyjna synergia.
0: Jest już w studiu Radia Warszawa i wspólnie patrzymy ze zdumieniem, przecieramy oczy i radują nam się pysie, że tak powiem, od tego, jak jest, co to się dzieje na tej zbiórce sióstr Loretanek, które zbierają pieniądze na kolonie dla dzieci, dla podopiecznych domu ojca Ignacego. 18 811 zł już.
2: Tak, ja zachęcam Państwa bardzo, już o tym wspominałem ostatnio, ale widocznie za rzadko, muszę częściej, bo słuchajcie, drodzy nasi wspaniali słuchacze, to jest jedyna opcja, żeby chłopcy,
0: i dziewczyny,
2: żeby dzieciaki mogły wyjechać
0: na sześciodniowe...
2: Słyszał
0: jedną piosenkę, Let's Hear It From The Boy, i myślę, że sami chłopcy. Nie, tam dziewczyny też są.
2: No tak, nie, no oczywiście, że tak. W każdym razie, żeby dzieciaki mogły wyjechać na wakacje, no kurczę, nie mają lekko i dzieci, i siostry, więc jakby zbierzmy się.
0: Piękna sprawa. My to sobie tutaj tak z Weroniką po cichutku rozmawiałyśmy dzisiaj, że byłoby fajnie zebrać do końca czerwca, żeby już się siostry nie martwiły i już mogły przygotowywać tam walizki na wyjazd.
2: No byłby sztos, naprawdę.
0: A to jeszcze zostało 9 dni, 15 189 zł, 127 osób teraz wpłaciło, ale jakby tak każdy z nas jeszcze komuś przekazał, że jest taka zbiórka i ten... ktoś z naszych znajomych by też dorzucił troszeczkę.
2: siepomaga.pl/Loretanki Bardzo
0: można
2: łatwo
0: tak
2: zapamiętać.
0: A można też w lubkę wpisać Loretanki, kolonie i też szybciutko znajduje. Dziękuję.
2: Walczmy razem.

0: Wake up, bu.
1: Idziemy jak przecinak. Znaczy państwo idą jak przecinak.
0: 19 021 złotych. Teraz jest na tej zbiórce. Brakuje jeszcze niecałe 15 tysięcy, a było 34, ja tylko chciałam przypomnieć. Nie, żebym myślała, że 15 tysięcy to jest mało.
1: Ja tylko mam prośbę do państwa, bo za chwilę siadam tutaj po Zosi, przejmuję antenę, więc ci z państwa, którzy zostaną ze mną, to
0: żeby
1: wiedzą,
0: też coś
1: o co
0: wrzucić.
1: Chodzi. A w razie jakbyście mnie na przykład nie lubili albo nie przepadacie za popołudniem, to powiedzcie tym, których wy nie lubicie i ja ich wtedy będę
0: co
1: naganiał.
0: Co on mówi? Michał Łopaciński.
1: Zapraszam,
0: dziękuję,
1: będziemy działać, będziemy działać. Mamy zadanie.
0: Za minutkę będzie 14.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
4: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
5: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
7: Ślubuję ci miłość.
8: Radiowy kurs małżeński.
7: Świadkowie, praktycy i eksperci.
8: W każdą środę o 22:00.
7: Zapraszają Anna Murawska
8: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Ładne oczy masz.
10: A czy zdrowe?
9: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
10: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
9: Więcej na mazowia.pl.
11: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa 106,2 FM. Minęła godzina 14.
12: Jest wniosek o uchylenie Marcinowi Romanowskiemu europejskiego nakazu aresztowania. Kolejne doniesienia o prześladowaniach chrześcijan przez Izraelczyków na zachodnim brzegu. Powiemy też o konkursie ekologicznym dla mazowieckich szkół. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Zaczniemy od zachodniopomorskiego. Rolnicy zablokowali tam drogę ekspresową S3 na węźle Gardno. Protestują przeciwko umowie handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur oraz sytuacji w polskim rolnictwie. Na trasie S3 występują poważne utrudnienia w ruchu. Protestujący domagają się spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Organizatorzy zapowiadają zaostrzenie protestu, jeśli nie dojdzie do rozmów z rządem. Obrońca Marcina Romanowskiego złożył do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wydanego za byłym wiceministrem sprawiedliwości. Według pełnomocnika informacje pojawiające się publicznie wskazują, że jego klient nie przebywa obecnie na terenie Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski mówi, że wniosek został złożony w ubiegłym tygodniu.
13: On opiera się w głównej mierze na tych informacjach, które są przekazywane w polskich mediach przez przedstawicieli władzy w Polsce, wskazujących na to, że Marcin Romanowski ma nie przebywać na terenie Unii Europejskiej. Tym samym nie ma podstaw do tego, żeby taki europejski nakaz aresztowania aktualnie utrzymywać.
12: Marcin Romanowski ma zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużyć urzędniczych i nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. W lutym sąd ponownie wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Według informacji przekazywanych przez władze Węgier, po opuszczeniu tego kraju były wiceminister ma przebywać w Serbii.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Palestyńscy chrześcijanie z zachodniego brzegu apelują do świata o pomoc. Chodzi o mieszkańców miasta Tajbeh, którzy są systematycznie nękani przez izraelskich osadników. Napastnicy w ostatnich dniach podpalali tam samochody i pola oraz blokowali gaszenie pożarów. Miasteczko Tajbeh liczy niemal 15 tysięcy osób. To jedyna miejscowość na terenach palestyńskich zamieszkała niemal wyłącznie przez chrześcijan. W ostatnich dniach izraelscy osadnicy podpalali okoliczne wzgórza i blokowali mieszkańcom dojazd na miejsce. Mówi o tym ksiądz Bashar Fawadleh, katolik. katolicki duchowny Steibech. Przyjechaliśmy traktorem, a mała grupa strażników chciała ugasić ogień. Osadnicy ruszyli przeciwko nam, uderzyli jednego z naszych ludzi, zabrali mu telefon i uszkodzili samochody. A najgroźniejsze było to, że byłem wtedy na miejscu, a oni oddali 3 strzały z pistoletów i karabinów. Wcześniej osadnicy podpalali miejscowy cmentarz oraz samochody. Nasilające się incydenty spowodowały, że z Tajbech w ciągu 2,5 roku wyjechało już 15 rodzin.
14: Takie są lokalne inicjatywy.
12: Jak wykorzystywać ponownie odpady? Na czym polega obieg zamknięty w gospodarce? Wyjaśnić musieli to uczestnicy kolejnej edycji konkursu Ekocyrkularni dla szkół z województwa mazowieckiego. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Cyganki w powiecie mińskim. Wyjaśniali, do czego można wykorzystać suchy chleb. Mówi nauczycielka Agnieszka Pawlak.
15: Nasz projekt składał się z kilku takich elementów. Między innymi prowadziliśmy akcję charytatywną Zbiórka Chleba i chleb zbieramy dla przytuliska, dla koni. Robiliśmy warsztaty kulinarne.
12: Konkurs pełni ważną rolę edukacyjną dla najmłodszych, mówi dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Urzędzie Marszałkowskim Marcin Podgórski.
16: Konkurs łączy ze sobą kwestie z jednej strony wiedzy o środowisku, ale także przede wszystkim o gospodarce, o naszej gospodarce, o środkach finansowych, o tym, jak żyć, jak konsumować, żeby oszczędnie gospodarować zasobami środowiska, ale także oszczędzać pieniądze.
12: W konkursie wzięło udział 78 szkół z całego województwa. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca papież Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je 3 polskim metropolitom: krakowskiemu kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi, łódzkiemu kardynałowi Konradowi Krajewskiemu i katowickiemu arcybiskupowi Andrzejowi Przybylskiemu. Paliusz to biały wełniany pas zakładany na ornat, ozdobiony równoramiennymi krzyżami. Symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie.
17: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Rzeźko jest, proszę Państwa, chłodno, zimno i w ogóle szaroburo i ponuro. Taki żarcik, 28 stopni Celsjusza, no w porównaniu do weekendu to jest naprawdę rzeźko, aczkolwiek parno może być i będzie, dlatego że gdzieś burze wiszą w powietrzu, a z burzami jest tak, że nie sposób ich w 100% przewidzieć, wiadomo, że kiedyś będą i gdzieś się pojawią. Rejon można tylko określić i w rejonie Warszawy i okolic takie burze z opadami mogą występować.
17: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Ale tak jeszcze gwoli uściślenia prognozy pogody, to powiem, że i tak dziś będzie, dzisiaj jest ok, jutro będzie jeszcze bardziej ok, bo temperatura będzie wynosić w szczytowym momencie 25 stopni, bezchmurne niebo, ale od środy znowu jazz, jeśli chodzi o temperatury i słupki rtęci. Także jest wesoło, pamiętamy o tym, żeby się nawadniać, to jest podstawa. Dużo wody, dużo radości i dużo Radia Warszawa. O proszę bardzo, to jest wspaniałe motto naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Michał Łopaciński, witam serdecznie. Nothing's gonna stop us now, czyli nic nas nie powstrzyma. Nic nas nie powstrzyma, żeby wysłać dzieciaki na kolonie sióstr Loretanek. Siepomaga.pl, ukośnik kolonie, myślnik Loretanki. Zbiórka trwa i widzę, że Państwo są aktywni cały czas. Pomóżmy im.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ale ja mam tu rarytasy dla Państwa, znaczy od 16 mam te rarytasy, bo będzie można odwiedzić Muzeum Życia PRL na koszt firmy i będzie można wejść do Muzeum Szyfrów. To specjalna, taka dedykowana gra muzealna, ale to jest naprawdę super sztos, także warto zostać, warto włączyć, jeżeli ktoś teraz nie może, bo coś tam albo ten, to w takim układzie od 16 mogą Państwo wrócić, ale więc to będzie, ale najpierw, żeby coś dostać, trzeba coś z siebie dać, proszę Państwa. Podzielmy się dobrem. Robimy dobro, robimy naprawdę wspaniałe dobro i od rana tutaj atakujemy, agitujemy i zapraszamy. Siepomaga.pl, ukośnik, kolonie, myślnik, loretanki. To jedyna szansa na wakacje, na wakacyjny wyjazd dla podopiecznych domu ojca Ignacego, prowadzony przez siostry loretanki, także zapraszam do udziału w zbiórce, zachęcam. Trochę tak po starej dobrej znajomości, proszę Państwa, nawet nalegam, abyśmy wszyscy wzięli w tym udział. Tu nie chodzi o nie wiadomo jakie wielkie kwoty, aczkolwiek te kwoty robią coraz większe wrażenie. Brakuje jeszcze prawie 14 tysięcy na ten wyjazd, ale myślę, że wspólnymi siłami uda nam się wesprzeć dzieciaki z domu ojca Ignacego. Naprawdę, to jest 6-dniowy wyjazd dla tych dzieci i to prawdopodobnie jedyna okazja dla nich, żeby opuścić Warszawę, opuścić na chwilę to środowisko, które je otacza na co dzień. Także siepomaga.pl, ukośnik, kolonie, loretanki.

0: George Ezra, Dance All Over Me. Jest takie powiedzenie, grosz do grosza i będzie kokosza, w naszym przypadku serce do serca, i podarujemy wielkie, ogromne serce i rozradujemy serca dzieciaków. Przypominam, siepomaga.pl/kolonie-loretanki. Tu nie chodzi o duże kwoty, może być cokolwiek, ale dajmy trochę serducha, dajmy coś od siebie, a możemy to zrobić na przykład słuchając przystanku Parafia, którego bohaterką tego tygodnia jest parafia Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie.
1: Przystanek Parafia.
2: Szczęść Boże, jest ksiądz Janusz Wiczarski. Chciałbym serdecznie zaprosić do naszej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. Jestem duszpasterzem młodzieży, więc szczególnie zapraszam młodzież. Mamy piękne uwielbienia cykliczne, które zrzeszają w naszym kościele bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcą zbliżyć się do Boga, a w ogóle poznać Go. Współpracujemy ze Ślimakiem na pustyni, z Wojciechem Czubą, który właśnie oddolnie organizuje też takie uwielbienia. Następne już 26 czerwca o godzinie 18:00, najpierw msza święta, później uwielbienie, a na koniec coś i dla żołądka, spotkanie w podziemiach kościoła razem z różnymi dobrociami do zjedzenia i okazja do spotkania. Zapraszam wszystkich do nas, jesteśmy wspólnotą otwartą i gościnną. Marianów znałem, można powiedzieć, od dziecka, w różnych okazjach ich poznawałem, no i można powiedzieć, zakochałem się gdzieś w tym zgromadzeniu. I od razu po maturze wstąpiłem. Także 8 lat formacji. W zeszłym roku w Licheniu przyjąłem święcenia 24 maja i najpierw do Lichenia na 2 miesiące, do konfesjonału głównie. Później zostałem skierowany tutaj do parafii na Marymoncie. I już szczęśliwie kończy się ten rok szkolny.
3: A więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszam i pozdrawiam. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Odcienie macierzyństwa, obecność Pana Boga w rodzinie, a nasze ambicje? O tym wszystkim w audycji Wychowywaciele, jak od poniedziałku do piątku o 10.40, 19.20. W tym tygodniu naszym gościem jest house manager, pani Anna Szpindler, mama 8 dzieci. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
0: O reklamie.
3: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: We krwi THC i metamfetamina. Policjanci z Otwocka zatrzymali 22-letniego kierowcę BMW, który prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Duży pożar na parkingu dla samochodów ciężarowych w Pabierowicach koło Grójca na Mazowszu. Ogień objął 6 tirów, 4 naczepy oraz kontener chłodniczy, a strażacy przez blisko 3 godziny walczyli z ogniem. Przedwojenne warszawskie kamienice wpisane do rejestru zabytków. Mazowiecki konserwator objął ochroną 2 przedwojenne budynki położone po przeciwnych stronach Wisły na Pradze Północ i na Powiślu. Konkurs ekocyrkularny rozstrzygnięty. Uczniowie mazowieckich szkół podstawowych wykazali się wiedzą dotyczącą obiegu zamkniętego w gospodarce. Pierwsze miejsce zajęła młodzież z Cyganki w powiecie mińskim. Koszykarze Legii Warszawa mistrzami Polski. W decydującym 7 meczu finału Orlen Basket Ligi stołeczny zespół pokonał Orlen Zastal Zielona Góra i przypieczętował triumf w całej serii. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: A ja mam dla Państwa zachętę do tego, aby wejść na stronę Radia Warszawa i przeczytać artykuł na temat 10 tras rowerowych prowadzących przez serce sadowniczego Mazowsza, czyli tak zwany szlak jabłkowy, nie szlak, tylko szlak, miało być szlak jabłkowy. I na tym szlaku jabłkowym są trasy takie rodzinne, prorodzinne, że tak się wyrażę, do 12 km, ale są takie dłuższe, które przekraczają nawet 70. Start tych tras, czy starty tych tras rozpoczynają się, umiejscowione są między innymi w Warce, Grójcu, Chynowie czy Sułkowicach. Znam te miejsca, polecam. Mieszkam w tych rejonach, więc naprawdę jest rewelacyjnie i przepięknie. Natomiast, żeby było jeszcze bardziej rewelacyjnie i przepięknie i ciepło na sercu się zrobiło siostrom loretankom, ale zwłaszcza

wypuszcza ich podopiecznym z domu ojca Ignacego, to cały czas będę z uporem, wszyscy tu będziemy z uporem zachęcać Państwa i zapraszać do udziału w zbiórce siepomaga.pl/kolonie loretanki. Jest szansa dla nas wszystkich zrobić coś dobrego po to, żeby naprawdę dzieciaki miały super dzieciństwo, przynajmniej super wakacje przez te 6 dni. A o co chodzi z domem świętego Ignacego, z domem ojca Ignacego i ich podopiecznymi, później poinformuję.

Jeden z najpiękniejszych głosów, jakie dane nam było słyszeć chyba w naszej cywilizacji, że tak się wyrażę, czyli Celine Dion. No, ta jej skala jest wyjątkowa. Skala jej sukcesu, skala zagadnienia, skala jej wokalu. To przede wszystkim, a my w naszej skali mamy już prawie 60% kwoty uzbierane, proszę Państwa, na wyjazd dzieci. Na 6-dniowy wyjazd letni dla podopiecznych domu ojca Ignacego, organizowany przez siostry Loretanki, i będziemy wiercić Państwu dziurę w brzuchu. Dlaczego? Bo możemy, bo chcemy razem tworzyć coś dobrego. Siepomaga.pl / kolonie / Loretanki.

0: Dochodzi godzina 15, czas teraz na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Co za radość być wiernym dzieckiem Kościoła. O, jak bardzo kocham Kościół Święty i wszystkich w nim żyjących. Patrzę na nich jako na żywe członki Chrystusa, który jest ich głową. Zapalam się miłością z miłującymi, cierpię z cierpiącymi. Ból mnie trawi, patrząc na oziębłych i niewdzięcznych. W ten czas staram się o taką miłość ku Bogu, aby Mu wynagrodzić za tych, którzy Go nie miłują, za tych, którzy karmią swego Zbawiciela czarną niewdzięcznością.

Dopomóż mi, Panie, aby moje serce było miłosierne. Panie Jezu Chryste, w godzinie, w której wpatrujemy się w Twoje przebite włócznią serce, chcemy uczyć się od Ciebie miłości. Chcemy kształtować nasze serce na wzór Twojego. Przychodzimy, Panie, na Golgotę, do szkoły miłości miłosiernej. Do szkoły, w której Ty jesteś nauczycielem. I powtarzamy za świętą Faustyną. Dopomóż mi, Panie, aby moje serce było miłosierne. Jezu, Twoje przebite serce, z którego wytrysnęła krew i woda, ani na moment nie przestało bić w rytmie miłości. Ukształtowane przez miłosne tchnienie ducha w spojrzeniu Twojego Ojca, ani przez chwilę nie szukało siebie. W momencie najwyższego opuszczenia i udręki nie zakończyłeś walki o zbawienie każdego człowieka. Twoje serce, Jezu, niezłomnie wypatruje dobra w człowieku. Pochyla się nad każdym skruszonym grzesznikiem. Usprawiedliwia aż do końca. Wynagradza Ojcu za wszelkie zniewagi. Twoje serce, Jezu, jest najczystszym i najdoskonalszym źródłem miłości. Panie, w tej szkole Golgoty uczysz nas, jakie w chwilach trudności powinny być nasze serca. Ufne, cierpliwe, pokorne, wybaczające, nie szukające swego, miłosierne. To trudne, Panie, ale jesteśmy w drodze i chcemy cierpliwie i wytrwale uczyć się od Ciebie bezinteresownej i ofiarnej miłości drugiego człowieka. Jezu miłosierny, uczyń nasze serca podobne do Twego. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy o potrzebne łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla żyjących w grzechach ciężkich i nałogach oraz poszukujących prawdy i miłości, aby otworzyli się na nowe, szczęśliwe życie w przyjaźni z Tobą.

0: Jezu, dziś przyprowadzamy do Ciebie w sposób szczególny dusze obojętne i oziębłe, bo to one właśnie najboleśniej raniły Twoje serce. Powiedziałeś siostrze Faustynie, że ostatnią deską ratunku dla nich jest ucieczka do miłosierdzia Twego. Prosimy, abyś dał im łaskę zrozumienia, że tylko Ty jesteś prawdą, drogą, życiem. Tylko Ty jesteś źródłem miłości i szczęścia, których tak bardzo szukają. Panie, rozgrzej ogniem miłości serca nieczułe, twarde, obojętne, oziębłe, zalęknione. Rozpal także nasze serca i serca wszystkich wierzących, tak abyśmy coraz bardziej kochali Ciebie i ludzi, których stawiasz na drogach naszego życia. Panie, błogosław naszej Ojczyźnie. Daj pokój wszędzie tam, gdzie z powodu wojny giną ludzie. Umacniaj wiarę w sercach dzieci, młodzieży, aby wśród wielu głosów tego świata i wielu wyborów odnajdywały drogę prowadzącą do prawdy, miłości i trwałego szczęścia. Panie, pociesz cierpiących, umocnij chorych, obdarz łaską szczęśliwej śmierci konających, a radością nieba zmarłych. Prosimy, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i osób łączących się z nami w modlitwie przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian.
1: Wstąpił do niebie trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stał przyjdzie wstąpić żywym i umarłym. Wierzę w Ducha Świętego, Świętego Kościół Bożego, Świętego Kościoła, że
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão,
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Chcę Cię uwielbiać i dziękować Ci, Panie, za Twoje słowa, czyny, w których tak wyraźnie widzę miłosierdzie Boga. Błogosławiony jesteś, Panie, bo usłyszałeś głos mego błagania. Ty jesteś moją tarczą, moją mocą. Moje serce Tobie zaufało. Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Cię sławię. Bądź uwielbiony, Panie.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Piotr Lipiec.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
1: Efekt ślepej plamki to jeden z mechanizmów, który obserwuje i opisuje w naszym zachowaniu współczesna psychologia. Człowiek łatwiej widzi uprzedzenia u innych niż u siebie. Bardzo podobnie działa tak zwany błąd atrybucji. Polega on na tym, że cudzy czyn skłonni jesteśmy wyjaśniać złym charakterem, a własny jedynie niekorzystnymi okolicznościami. Ponadto, ulegając projekcji, potrafimy także przypisać innym wszystko to, czego nie akceptujemy, bądź wstydzimy się we własnym wnętrzu. Jezus dotyka więc dziś miejsca bardzo realnego. Niejedna surowość rodzi się w nas nie z miłości do prawdy, lecz z lęku przed prawdą o sobie. Doskonale rozumiał to jeden z ojców pustyni. Gdy wezwano Abba Mojżesza, by osądził brata, przyszedł on z cieknącym naczyniem, mówiąc, że jego grzechy wyciekają za nim, a on idzie właśnie osądzić cudze. Bracia darowali winowajcy. Taka jest droga świętości. Najpierw stanąć w prawdzie przed Bogiem, potem, jeśli trzeba, podejść do bliźniego z całą miłością, troską, dyskrecją i szacunkiem. Jeśli zatem nie umiem upomnieć brata z modlitwą i właściwą jej łagodnością, to być może jeszcze nie wyjąłem owej ewangelicznej belki ze swojego oka. A wtedy najlepszym pierwszym krokiem nie jest komentarz do cudzego życia, lecz własna spowiedź, własny rachunek sumienia i prośba o serce bogate w miłosierdzie.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Warszawski Szpital Południowy z nową Radą Nadzorczą, poinformował prezydent Rafał Trzaskowski. To pokłosie ujawnienia informacji o ogromnych zarobkach lekarza i radnego KO Dawida Kacprzyka. Na SOR-ze byli też bez kolejki przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej oraz ich krewni. Ponad kilogram mefedronu zabezpieczyli policjanci w mieszkaniu 34-letniego mieszkańca Bemowa. Podejrzany został zatrzymany, grozi mu do 10 lat więzienia. Na lotnisku Warszawa-Modlin Straż Graniczna interweniowała wobec 4 obywateli Słowacji. Podczas lotu z Bratysławy pili własny alkohol, zachowywali się agresywnie. Zostali ukarani mandatami. Wypadek nad wodą w Trzciance w powiecie wyszkowskim. Dwaj bracia weszli do żwirowni, mimo obowiązującego tam zakazu kąpieli. Jeden z nich zaczął tonąć po skoku do wody. 32-latek został przetransportowany do szpitala w Warszawie. Pociąg słoneczny wyruszy z Trójmiasta i Ustki. Pierwszy kurs w sobotę 27 czerwca. Skład obsługiwany jest przez klimatyzowane wagony piętrowe, przystosowane także dla osób z niepełnosprawnościami oraz rowerzystów. Mazopiknik w Somiance w powiecie wyszkowskim w najbliższą sobotę. W programie warsztaty rękodzielnicze, animacje dla dzieci, strefy edukacyjne i zdrowotne. Finałem pikniku będzie koncert gwiazdy Kamila Bednarka. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Infopołudnie z Radiem Warszawa.
1: Cher właśnie zaśpiewała, że jest wystarczająco silna i ja myślę, że my też wszyscy wspólnie jesteśmy wystarczająco silni w eterze naszej rozgłośni, aby pomóc siostrom loretankom zabrać dzieci ze świetlicy na Kolonie. Chodzi o świetlicę środowiskową domu ojca Ignacego. Znaczy dom ojca Ignacego, to tak się dokładnie nazywa. I to jest świetlicowa działalność w trosce o dobro moralne i duchowe dzieci i młodzieży, które pochodzą z rodzin potrzebujących pomocy. O co chodzi z tą zbiórką? No o to chodzi, że dla dzieciaków podopiecznych domu ojca Ignacego to jest jedyna opcja, żeby być może zaliczyć w ogóle jakiekolwiek wakacje, jakikolwiek wyjazd. No, a przy okazji, jak to bywa w tego typu świetlicach, też dzieciaki chciałyby się oderwać od tych trosk dnia codziennego. Więc my też pomagamy siostrom loretankom, nagłaśniamy to jak się da, a zbiórka jest na stronie siepomaga.pl/kolonie-loretanki. Dzięki Państwa już dotychczasowej pomocy mamy siostry mają ponad 60% kwoty, więc już niewiele zostało do końca.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Anita, dziewczyno, ja mam żonę, no ja kocham twoją muzykę, ale bez przesady, tak? No, pani Anita Lipnicka śpiewała, że wraca. Ciekawe dokąd. No dobra, no dokądś tam wraca. Każdy gdzieś idzie, gdzieś wraca, skądś wraca. Ale ja na przykład mogę państwu zaproponować wyprawę. I będę miał, to będzie naprawdę niesamowita okazja do tego, żeby tę wyprawę państwu zaproponować, a raczej ta wyprawa jest okazją, bo jest takie muzeum, które nazywa się Muzeum Życia PRL. No i tu będę miał takie dwie podwójne wejściówki, prawda? Kulturalnie można iść, pozwiedzać. Warto, bo dzisiaj, no wiadomo, że część z państwa na pewno pamięta ten czas, który w zasadzie no, był, jaki był, ale i mam też pięć pojedynczych dodatkowych atrakcji do Muzeum Szyfrów i to jest specjalna opcja, gdzie się wchodzi po zamknięciu muzeum i to nie jest klasyczny escape room, to jest przeniesienie się naprawdę do tego świata. No, chcę zaryzykowałbym zimnej wojny, ale tak daleko chyba nie pójdę, to wszystko po godzinie 16, więc nastawiamy uszy jak radary, będziemy rozdawać.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
2: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
3: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: O powstaniu styczniowym, ale nie w styczniu, a w czerwcu, rozmawiać będziemy z Piotrem Grzybowskim w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Ładne oczy masz.
7: A czy zdrowe?
6: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
7: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
6: Więcej na mazowia.pl.
8: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
9: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
10: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa. Warszawski Szpital Południowy z nową radą nadzorczą. Brytyjski premier rezygnuje ze stanowiska. Powiemy też o szlaku jabłkowym na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Decyzja o powołaniu nowej rady zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka. Koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Rafał Trzaskowski przekazał, że w skład organu weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka oraz profesor Mariusz Bidziński. Po ujawnieniu prawidłowości Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego i złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Odszedł z Koalicji Obywatelskiej. Według doniesień medialnych na SOR-ze w Szpitalu Południowym byli bez kolejki przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej oraz ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. Weryfikacją finansów Szpitala Południowego zajmują się NFZ, prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Brytyjski premier Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska. Ale nie oznacza to natychmiastowej zmiany brytyjskiego premiera ani automatycznych wyborów. Na razie zostaje na Downing Street i będzie kierował rządem do czasu, aż Partia Pracy wymierze nowego lidera. Starmer chce, aby stało się to przed powrotem parlamentu z wakacyjnej przerwy we wrześniu.
12: Teraz najważniejsze decyzje zapadną wewnątrz Partii Pracy. Władze ugrupowania muszą ustalić dokładny kalendarz wyboru nowego przywódcy, a kandydaci zaczną liczyć poparcie wśród posłów. Ten, kto wygra, może zostać kolejnym premierem Wielkiej Brytanii, bo Partia Pracy nadal ma większość w Izbie Gmin. W brytyjskim systemie zmiana premiera nie oznacza automatycznie głosowania w całym kraju. Jeśli partia rządząca zachowuje większość w parlamencie, może wybrać nowego lidera, który przejmuje stanowisko szefa rządu. Najwięcej uwagi przyciąga dziś Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru będzie zaprzysiężony w parlamencie jako poseł z okręgu Makerfield. Wygrał tam wybory uzupełniające i natychmiast znalazł się w centrum rozmów o sukcesji po Starmerze. Jeżeli jednak kandydatów będzie więcej, partię rządzącą czeka letnia kampania wewnętrzna i kilka tygodni politycznej niepewności. Partia będzie musiała wybrać, ale też kierunek po krótkich i burzliwych rządach Starmera.
10: Informowała Anna Rączkowska. Pijany kierowca zatrzymany w gminie Kołbiel. Funkcjonariusze z otwockiej drogówki prowadzili akcję trzeźwość. Trafili na kierowcę, dla którego problemy podczas kontroli drogowej nie były nowością, relacjonuje podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji.
13: Urządzenie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Jak się okazało, stan, w którym mężczyzna wsiadł za kierownicę, był dopiero początkiem jego poważnych problemów. Gdy policjanci sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych, nie mogli w to uwierzyć. Mężczyzna posiadał aż 6 dożywotnich zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz wydaną decyzję starosty o formalnym cofnięciu uprawnień do kierowania.
10: Na wniosek prokuratury mężczyzna został aresztowany. Otwocka policja zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla nietrzeźwych kierujących. Na Mazowszu powstał i jest rozwijany Szlak Jabłkowy. To sieć 10 tras rowerowych prowadzących przez powiat grójecki oraz okolice Warki i część powiatu piaseczyńskiego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Warka ma promować aktywną turystykę i lokalne dziedzictwo regionu słynącego z sadownictwa. Trasy mają charakter pętli i są dostosowane do różnych grup rowerzystów, mówił w poranku z Radiem Warszawa Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka.
14: Trasy są tak pomyślane, żeby to były pętle rowerowe, więc tak naprawdę jeżeli przyjedziemy, zostawimy samochód, czy wysiądziemy ze stacji PKP, czy to będzie Gruje, czy to będzie Warka, to na spokojnie wrócimy w to samo miejsce i spokojnie, bezpiecznie możemy z powrotem wrócić.
10: Mamy do zaoferowania duży wybór tras, dodaje Tymon Tkaczyk.
14: To jest 10 tras rowerowych, od takich krótkich tras 12-kilometrowych, 17, tak zwanych tras rodzinnych, do takich tras już bardziej zaawansowanych do 70 kilku kilometrów.
10: Na trasach znalazły się zarówno popularne zabytki i atrakcje, jak i mniej znane miejsca z lokalnymi historiami, które można poznawać dzięki punktom z nagraniami i kodami QR.
5: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: 28 stopni Celsjusza jest na termometrach w Warszawie i najbliższych okolicach. Niebo piękne, bezchmurne, chociaż jakby, nie wiem, no na Pradze jest bezchmurnie, ale gdzie indziej może na przykład jakaś komóreczka burzowa się pojawić, też tak może być, także proszę ostrożnie. Jutro trochę ulgi będzie, bo maksymalnie 25 stopni, ale pięknie, słonecznie, wspaniale będzie, a od środy znowu jazz. Także proponuję jutro magazyny wody uzupełnić i po prostu się dobrze nawadniać i dobrze bawić.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: To zaczynamy w takim układzie. 16 wybiła w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Opaciński, witam bardzo serdecznie już za chwilę. A propos zabawy, zaproszę Państwa na portową kulturę dźwięku. O co chodzi? Ha, będziemy o tym rozmawiać z gościem Radia Warszawa, którym jest pan Tomasz Mitrowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie. I będę miał także właśnie te wejście do twierdzy szyfrów niemalże, czyli Muzeum PRL i Muzeum Szyfrów. Zabawa będzie pełna. Uwaga, nastawiamy uszy jak radary.
5: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Co ja mam z tymi radarami? Nie wiem. Ale na pewno nazywam się Michał Opaciński, więc to wiele wyjaśnia, że czegoś mogę nie wiedzieć. Witam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W tej podróży w rytmie miasta z Radiem Warszawa, zanim pojawi się pan Tomasz, to ja jeszcze powiem, że można się przejechać. Taka atrakcja jest, jak to bywa w okresie wakacyjno-letnim, czy też letnio-wakacyjnym, no bo lato zaczęło się chyba wczoraj, tak? Jakoś tak. Te linie turystyczne się pojawiły, tramwajowe, i tramwaje warszawskie mają właśnie linię T. I jak zobaczą państwo tramwaj z linią T, to nie jest żaden, znaczy to jest trochę powrót do historii właśnie. 36, historyczna linia 36, jejku, ja pamiętam tramwaj 36, z babcią jeździłem 36. No właśnie, więc są te tramwaje, które były, ja pamiętam część z nich, te obłe, one mają, przepraszam, no ja lubię te tematy komunikacji miejskiej, natomiast do fanatyków raczej należy się odnieść, ale można tymi tramwajami właśnie starszymi pojeździć. Parówka, 105, czyli akwarium, kanciak, to są te właśnie popularne nazwy tychże pojazdów, więc można już.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Można też już postać w korkach w Warszawie, jeżeli ktoś sobie życzy. W stopniach od 0 do 12, no to 9 to jest stopień korkometru warszawskiego na razie, więc najszybciej z centrum Warszawy dojedziemy do Starej Miłosny. 39 minut, to pozostałe kierunki nie pytajcie, ale mogę powiedzieć o funkcjonowaniu wind na stacjach metra, na przykład awaria windy na stacji Stokłosy, winda południowo-wschodnia, poziomy od 0 do minus 1. Peron stacji niedostępny przy pomocy windy to już metro Służew, winda południowa na peron poziomy minus 2, minus 1.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A gościem Radia Warszawa jest pan Tomasz Mitrowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Panie dyrektorze, ja rzucę hasło, a tak naprawdę hasło, które jest nazwą, tytułem, zaproszeniem jednocześnie. Portowa kultura dźwięku. Portowa, Warszawa, Mazowieckie, jak gdzie tu port?
2: Mamy w Nieporęcie port, port Nieporęt.
1: Czyli nad Morzem Zegrzyńskim.
2: Nad Morzem Zegrzyńskim, w pięknych okolicznościach przyrody. Będziemy organizować już po raz drugi taki mini festiwal muzyki klasycznej, portowa kultura dźwięku właśnie. No i pierwsza jego odsłona już 28 czerwca, w najbliższą niedzielę. Dwa koncerty o 11 i 13. Port Nieporęt przy ulicy Wojska Polskiego 3 to jest takie miejsce, które bardzo chętnie jest odwiedzane przez zarówno mieszkańców gminy Nieporęt, jak i turystów. No i od czasu do czasu organizujemy tam wydarzenia po to, żeby także zapraszać i prowokować do tego, żeby to miejsce było takim miejscem żywym.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, to razu mi przyszło do głowy, żeby ożywić, żeby to nie był tylko port i tylko takie wejście na zasadzie, wow, Morze Zegrzyńskie, żaglówki, fajnie, ekstra, tylko coś więcej, prawda?
2: To znaczy, to miejsce już od dłuższego czasu jest przez gminę bardzo dobrze przygotowane do takiego spędzania czasu i rekreacji, bo na co dzień mamy tam i tężnię solankową, i skatepark, i duży plac zabaw. Mamy też szkółki żeglarską i windsurfingową, a także szkółkę pływania na słupach, co jest dzisiaj bardzo popularne. Są w tym miejscu także restauracje, małe kawiarenki, dołączyły teraz food trucki, więc to jest takie miejsce, w którym można sobie spokojnie spędzić w pięknych okolicznościach cały dzień. A ta najbliższa niedziela to też okazja do uczestnictwa w dwóch koncertach. O 11:00 koncert Folk Country, to jest koncert w wykonaniu takiego kwartetu, ale bardzo ciekawego, bo skład instrumentalny jest akordeon, gitara, flet i skrzypce.
1: A o 13:00... I grają country.
2: To znaczy całe to przedsięwzięcie jest poświęcone muzyce klasycznej, mm-hmm, i takim wykonaniom, które przynajmniej są inspirowane muzyką klasyczną.
1: Aha, ale czyli w wersji country na przykład, folkowej.
2: Taka folkowa zabawa. Inne koncerty z tego cyklu także będą podróżami w jakieś różne rejony, nie tylko muzyki klasycznej, ale także muzyki klezmerskiej, jazzu.
1: Właśnie, bo Street Fleet to mnie troszeczkę zafrapowało, bo o ile folk country to jest jasne, gdzieś tam kierunek, że tak powiem, melodyczny, tak, o tyle Street Fleet to jest ciekawostka.
2: To jest ciekawostka. Z tego, co wiemy, to będą podróże muzyczne w kierunku tu akurat muzyki filmowej, między innymi. Mamy tutaj wykonawców, pana Mateusza Alberskiego, Adama Wardziaka, Bolesława Twardziaka na akordeonie, kontrabasie i klarnecie.
1: To brzmi jazzowo mocno.
2: Brzmi jazzowo. Zobaczymy. Dla nas samych po części te koncerty też są pewną niespodzianką, ponieważ tutaj poszliśmy w stronę rekomendacji, które przekazała nam pani Lidia Baranowska z Polskiej Opery Królewskiej. Współpracowaliśmy z nimi od marca do maja w takim projekcie, który się odbywał w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie i no, postanowiliśmy, że tutaj możemy, że tak powiem, w ciemno z takich rekomendacji skorzystać. Sam jestem ciekawy, jak te koncerty będą odbierane przez naszą publiczność.
1: No, brzmi to fajnie, jak pan o tym opowiada i jak tutaj rozmawiamy, gdzieś próbujemy sobie wyobrażać, to naprawdę brzmi to bardzo interesująco. Dosłownie i w przenośni.
2: Poprzednioroczne koncerty zgromadziły dość dużą publiczność. Mam nadzieję, że tak będzie i w tym roku. Dla naszych uczestników będziemy przygotowywać dużo leżaków. Obok tego miejsca, tuż nad samym brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego, mamy także przygotowane ławeczki, są tam nieopodal także hamaki, takie na stałe, więc myślę, że w takim bardzo miłym otoczeniu będziemy mogli tych koncertów słuchać. Podobna okazja nadarzy się 26 lipca, to jest druga odsłona tegorocznego mini festiwalu muzyki klasycznej. Tam o 11:00 będzie koncert dla dzieci, kolory klasyki, muzyczna paleta dźwięków, taki ma tytuł. Koncert będzie wykonany przez dwie wspaniałe wykonawczynie, Kasię Górską i Janię Martyniuk. To są panie, które mają bardzo duże doświadczenie w realizacji takich właśnie koncertów i warsztatów dla dzieci. Usłyszymy na pewno dźwięki skrzypiec i pianina, a także piękny śpiew. A o 13...
1: Coś dla zakochanych będzie.
2: Coś dla zakochanych. O 13, 26 lipca koncert romantyczny i tutaj bardzo też ciekawa propozycja, ponieważ oprócz śpiewu Niny Kodolskiej będziemy mieli akompaniament na cymbałach. Bardzo ciekawe połączenie.
1: Ale czy co Jankiel na nich tam takich tych?
2: Ja myślę, że tych bardziej takich rozbudowanych, tych
1: nieco bardziej nowoczesnych.
2: Nieco bardziej nowoczesnych. Także zapraszamy bardzo serdecznie. To są takie dwa wydarzenia już niebawem. Natomiast pomiędzy nimi jeszcze chciałbym wspomnieć,
1: no właśnie,
2: że mamy...
1: No właśnie, bo to nie tylko to.
2: Nie tylko to. W tym samym miejscu w porcie Nieporęt, którego pełna nazwa to Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Nieporęt Pilawa, będziemy gościć Mazopiknik, czyli jedno z takich wydarzeń, które funduje nam Mazowsze Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego. Po raz pierwszy w Nieporęcie. No i to jest już taka duża impreza. Od godziny 13 do godziny 18 będziemy mieli taką część piknikową.
1: Data jeszcze raz?
2: 18 lipca.
1: Lipca,
2: od 13 także w porcie Nieporęt. Najpierw część taka piknikowa, gdzie Mazowsze przygotowało wiele, wiele atrakcji dla rodzin, dla dzieci, różnego rodzaju gry, zabawy i konkursy, pokazy iluzjonisty, spektakl z bańkami mydlanymi. Tej części będzie też towarzyszył rodzaj takiego jarmarku, gdzie wystawią się nasi lokalni rękodzielnicy i artyści, a także reprezentacja naszych kół gospodyń wiejskich, a wieczorem po godzinie 18, w zasadzie od 18.30 występy na dużej scenie i tutaj będziemy gościć, dzięki uprzejmości Mazowsza, Rafała Maseraka i będziemy się z nim uczyć tańczyć. Później będziemy mieli możliwość wysłuchania koncertu śpiewającej aktorki Arlety Lemańskiej i na koniec zwieńczenie tej imprezy to koncert Gwiazdy Wieczoru Kamila Bednarka. Także zapraszamy bardzo serdecznie. To też duże wydarzenie zasponsorowane nam tutaj w prezencie przez Mazowsze.
1: No tak, dodamy do tego jeszcze te opcje, z których można korzystać na co dzień, rozrywkowo, zabawowo, rekreacyjne, to Nieporęt tętni życiem.
2: Tętni życie.
1: Wybrzeże Morza Zegrzyńskiego.
2: Tak jest. No staramy się, żeby te wakacje nie były takim sezonem ogórkowym, również od tej strony takiej kulturalno-rozrywkowej. Zapraszamy. Zresztą, mówiąc szczerze, to są te miejsca nieporęckie nad Zalewem Zegrzyńskim, zarówno nasz port, jak i tak zwana dzika plaża. Tętnią życiem cały czas, szczególnie przy dobrej pogodzie. Ja to mówię, że mamy Zalew Zegrzyński, a w soboty i niedzielę również zalew turystów. Bardzo, bardzo chętnie odwiedzane miejsca.
1: No ja się wcale nie dziwię. Tak, bo to najbliższy akwen gdzieś tutaj Warszawy i okolic, prawda? Natomiast to jest bardzo ciekawe też, że udało się to zorganizować, udało się Portową Kulturę Dźwięku zorganizować pod koniec sezonu kulturalnego, mogę tak powiedzieć?
2: Tak.
1: No, bo kultura też ma swój sezon, prawda?
2: Tak, my sezon traktujemy podobnie jak szkoły, mniej więcej od września do czerwca. Wiadomo, że ten okres wakacyjny jest takim urlopowym, więc mamy taką fluktuację, jeśli chodzi o uczestników, ale wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że organizowanie choć od czasu do czasu w ciągu wakacji różnego typu wydarzeń znajduje swoją publiczność, więc staramy się, żeby też w ciągu wakacji ci, którzy akurat nie wyjechali, są na miejscu albo mają ochotę właśnie weekend spędzić nad naszym Zalewem Zegrzyńskim, mieli też jakąś frajdę z tego, że mogą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych czy rozrywkowych.
1: Czyli Zegrze inspiruje, innymi słowy.
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że ci wszyscy, którzy już mieli okazję choćby w ostatni weekend do nas przyjechać, to też był weekend, w którym odbywało się wiele wydarzeń, w których również ci nasi goście, nie tylko mieszkańcy, mogli uczestniczyć. Mam nadzieję, że tak też będzie i pogoda będzie sprzyjała tym koncertom, o których dzisiaj mówiłem i na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście wstęp na to wszystko jest zupełnie wolny.
1: O właśnie, bo to jeszcze o to miałem dopytać, natomiast przypomnijmy jeszcze raz, pierwszy koncert 28 czerwca.
2: Tak jest i koncerty o 11 i 13 w porcie Nieporęt. Potem mamy Mazopiknik 18 lipca od godziny 13 do 22, masa atrakcji i koncerty.
1: Od 13 do końca, tak?
2: Od 13 do końca, do ostatniego widza. I później wracamy z Sportową Kulturą Dźwięku 26 lipca. Także dwa koncerty o 11 i 13. Ten o 11 adresowany do najmłodszych, ale oczywiście zapraszamy ich z rodzicami.
1: A my o tych koncertach będziemy również informować na antenie Radia Warszawa na bieżąco. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie, pan Tomasz Mitrowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Zapraszam. Nie myślał pan o pracy w radiu?
2: Ja czasami mam przyjemność być lektorem i pracuję z mikrofonem, bardzo to lubię.
1: No właśnie, to słychać.
2: Dobrze się u państwa czuję.
1: To wspaniale, to tym bardziej się cieszymy, no o to chodzi, żeby goście czuli się dobrze. Dziękuję panie dyrektorze i zapraszamy do Nieporęta.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. W archidiecezji krakowskiej zakończono ekspercką analizę finansowo-organizacyjną. Jak czytamy w oświadczeniu rzecznika prasowego Kurii, archidiecezja nie jest zadłużona, a jej sytuacja finansowa pozostaje stabilna. Raport przygotował dr Jarosław Bałc, minister finansów w rządzie profesora Jerzego Buzka. W zawartych rekomendacjach jest m.in. wzmocnienie archidiecezjalnej rady do spraw ekonomicznych poprzez udział niezależnych ekspertów świeckich, a także publikacja corocznego raportu finansowego. Zakon maltański świętował w Warszawie. Uroczysta msza święta w katedrze polowej Wojska Polskiego celebrowana była z okazji zbliżającego się święta patronalnego, narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Zebranych przywitał wikariusz generalny, zastępca biskupa polowego Wojska Polskiego, ksiądz pułkownik Kryspin Rak.
2: Jest to szczególny moment modlitwy za wszystkich, którzy w duchu wielowiekowej tradycji zakonu pragną łączyć wierność, wierze ze służbą człowiekowi potrzebującemu, choremu, ubogiemu i opuszczonemu.
1: Mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, kapelan konwentualny ad honorem zakonu maltańskiego, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W homilii przypomniał zgromadzonym członkom zakonu, że powinni przez swoją służbę pokazywać innym miłość Boga.
3: Not to be the center.
4: To nie my mamy być w centrum, ale mamy ustawić Pana Jezusa w centrum naszego życia. Musimy zapytać też siebie samych, kogo w naszej pracy, obowiązkach, w służbie uwidaczniamy? Siebie czy Pana Jezusa?
1: Suwerenny rycerski zakon szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty to najstarsza działająca organizacja charytatywna na świecie. Zrzesza świeckich, którzy poprzez działalność medyczną i humanitarną pomagają potrzebującym. Powstał w 1070 roku. Jest podmiotem prawa międzynarodowego, wyjaśnia prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Jacek Tarnowski.
5: Zakon maltański jest podmiotem prawa międzynarodowego, ma swoich ambasadorów, ma stosunki dyplomatyczne z 104 krajami na świecie i prowadzimy dzieła praktycznie na każdym kontynencie, tam gdzie jest potrzeba, bo bardzo często reagujemy na trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, konflikty zbrojne.
1: Dewiza zakonu brzmi obrona wiary i służba ubogim.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W diecezji warszawsko-praskiej podsumowano funkcjonowanie parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych. Jak podkreślają uczestnicy spotkania, ich działalność ma przede wszystkim prowadzić do zmian organizacyjnych w parafiach i do głębszej przemiany postaw wiernych. Jak zaznacza ksiądz Rafał Jabłkowski, referent do spraw rad parafialnych w diecezji, instytucjonalne rozwiązania są jedynie początkiem procesu, który wymaga czasu i przede wszystkim przemiany serc.
7: Pokazanie wszystkim wiernym ochrzczonym, że ich miejsce w życiu parafialnym nie jest i pod żadnym pozorem nie może być bierne. To nie jest jedynie przychodzenie, otrzymywanie sakramentów, rozgrzeszenia, pocieszenia, umocnienia w chwilach radości, trudnych. I na tym się kończy moja rola w życiu parafii.
1: Uczestnicy spotkania wskazują również, że doświadczenia ponad 110 parafii w diecezji warszawsko-praskiej pokazują podobne wyzwania i potrzeby, niezależnie od ich wielkości czy tradycji. Kluczowe pozostaje rozwijanie współpracy między duchownymi a świeckimi, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i duchowym. Trwa zbiórka na wakacyjne kolonie dla 20 podopiecznych świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego, prowadzonej przez siostry Loretanki na warszawskiej Pradze. Dzięki zaangażowaniu Państwa, czyli naszych słuchaczy i wszystkich darczyńców, udało się do tej pory zebrać 20 tysięcy złotych. Do osiągnięcia celu brakuje jeszcze 13 tysięcy. Zebrane środki pozwolą sfinansować transport, zakwaterowanie i wyżywienie dzieci podczas wyjazdu do piekar koło Krakowa, który odbędzie się od 13 do 18 lipca. Dla wielu uczestników będą to jedyne wakacje poza miastem. Siostry Loretanki dziękują za każdy dar serca, modlitwę i przekazywane informacje o zbiórce. A my dziękujemy również Państwu i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl, gdzie są szczegóły na ten temat.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i Państwo też będą mogli to sobie zaśpiewać, zwłaszcza po tym, jak do mnie zadzwonią. Zaczynamy zabawę, kto pierwszy, ten lepszy. Tak to zrobimy, więc zaczniemy od... Dobra, od tych voucherów pojedynczych. Więc tak, voucher do Muzeum Szyfrów w Muzeum Życia PRL. To jest specjalna gra muzealna dedykowana właśnie Muzeum PRL. Prywatny wieczór szyfrów, zagadek i niesamowitych historii w ramach gry muzealnej w Muzeum Życia w PRL. I to jest wyjątkowa oferta odkrywania ekspozycji muzeum po godzinach otwarcia, czyli po godzinie 18. I teraz wystarczy do mnie zadzwonić, jak podam hasło, spokojnie, bo jeszcze mam trafik, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tak? Ja teraz tu zapowiadam, podam numer telefonu, ale muszę przekazać jeszcze informację dla tych z Państwa, którzy stoją w korkach. Więc jak skończą się korki, ja jeszcze na koniec tych korków powiem, że już można. I wtedy kto pierwszy, ten lepszy. I no i będziemy tu sobie gadać, jak Państwo zadzwonią.

0: No i będziemy sobie wręczać, więc tak, spokojnie, dla tych, którzy się nie wyrobią na vouchery do wejścia do muzeum po zamknięciu, czy do tej zabawy z Muzeum Szyfrów i tak dalej, czyli tej takiej zabawy gry muzealnej, o, to jest dobre słowo, to będę miał jeszcze dwa bilety takie spokojnie podwójne do samego Muzeum Życia w PRL, także luz tutaj i podaję numery 512 700 444 512 700 555, jeszcze trafik i powiem hasło.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No to tak najkrócej jak się da, w takim układzie od 0 do 12 korkometry w skali pokazuje nam 8. W Kabaty i do Starej Miłosny dojedziemy w czasie poniżej 40 minut, natomiast od Piaseczna po Jabłonną, od Łomianek po Konstancin, od Błonia po Otwock i od Pruszkowa i Marek po Nadarzyn, czy od Pruszkowa i Nadarzyna po Marki, ten czas cały 40 minut plus więcej, jeśli chodzi o przejazd z centrum Warszawy. Uwaga, czas start 512 700 444, 512 700 555, rozdaję wejście do Muzeum Szyfrów, czyli na grę muzealną w Muzeum PRL. Czas start.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ostatnie godziny dzielą nas od Dnia Ojca, proszę Państwa, więc drogie mamy, drogie córki i synowie, mamy nadzieję, że prezenty już kupione, a wspólny czas zaplanowany. Niektórzy świętowali już miniony weekend, bo i taka okazja była, między innymi na pikniku z tatą w Lesie Bielańskim. Był tam też nasz reporter Wojciech Dudkowski.
2: Dzień Ojca przed nami, ale na Bielanach pierwsze obchody już się odbyły. W Lesie Bielańskim w niedzielę miał miejsce kolejny piknik z tatą. Rozpoczęła go msza święta w kościele błogosławionego Edwarda Detkensa. Na jej zakończenie odbyło się ślubowanie ojców według tekstu zaczerpniętego z filmu Odważni. Po mszy świętej przed kościołem czekało wiele atrakcji dla rodzin.
3: Jesteśmy z Alpak.
4: Dla mnie najfajniejsze były konie.
5: Byliśmy w samochodzie policji, byliśmy w straży pożarnej, korzystamy z doświadczeń. Basia alpaki głaskała.
6: Malowanie buziek, warkoczyki właśnie zrobiliśmy, no i teraz był taki fajny teatrzyk, który oglądaliśmy.
2: Tradycyjnym elementem pikniku był także kiermasz, na którym można było znaleźć produkty z różnych regionów Polski. Wymienia koordynatorka kiermaszu Magda Konior z Centrum Dobre Miejsce.
7: Pani z torebkami, które sama tworzy właśnie z włóczki, no przepiękne, przepięknie wyglądające, nie takie byle co, tylko naprawdę jakościowe, fajne, fajne rzeczy. No i jeszcze ja uwielbiam oscypki, stoisko z serami, ich oscypki są po prostu przepyszne. Byli miesiąc temu i myślałam o nich cały czas, miałam nadzieję, że wrócili i
2: W piknik zaangażowali się także nauczyciele i uczniowie pobliskiego liceum imienia błogosławionego księdza Romana Archutowskiego. Najmłodsi mogli zobaczyć m.in. naukowe eksperymenty.
8: Skup się, co się będzie działo. I zaraz trzeba będzie powiedzieć, co tu się dzieje. Co się stało?
9: Wszystkie kolory się rozmyły?
8: Tak, bardzo dobrze. Uciekły kolory. A wiesz, bo to jest związane z tym, że tutaj jest płyn do mycia naczyń i zmieniło się coś, co fizycy nazywają napięciem powierzchniowym. I to powoduje, że kolory szybko sobie uciekają.
2: Dzień Ojca obchodzony jest w Polsce od 1965 roku. Wypada w jeden z najdłuższych dni w roku. W Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech obchodzony jest 19 marca w uroczystość świętego Józefa. Czego życzyliby współczesnym ojcom uczestnicy pikniku?
10: Na pewno siły, cierpliwości. Nie wiem, mądrości i miłości do dzieci.
11: Żeby mieli czas na spędzanie go z rodziną. Myślę, że to jest najważniejsze.
10: Cierpliwości to na pewno. Przede wszystkim to zdrowia, bo jak będzie mieć zdrowie, to już sobie wszystko poradzimy sobie.
12: Żeby potrafili kochać, ale nie rozpieszczać i żeby potrafili stawiać mądre wymagania, przygotowując do odpowiedzialnej dorosłości.
2: Dołączamy się do tych życzeń i zachęcamy do słuchania nas jutro. W programie Poranka m.in. rozmowy ze znanymi ojcami. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja przypominam o zabawie naszej, oczywiście po godzinie 17, bo już za chwilę wiadomości Radia Warszawa, natomiast cały czas mam, oczywiście jeszcze zostało mi kilka, bo już telefonów było, kilka rozdałem, ale kilka mam jeszcze voucherów do Muzeum Szyfrów i bilety do Muzeum Życia PRL, to wszystko po wiadomościach o 17.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
2: Czyli podał do napastnika?
1: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
2: A, no to fajnie.
1: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
2: Czyli to źle, że obronił?
1: Jeszcze raz zacznę.
2: Ale to Włosi grali.
1: Włosi?
2: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
1: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice fanów piłki.
1: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
2: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
1: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
4: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
5: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
6: Jest po 5, a więc czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Wielowątkowe śledztwo w sprawie afery w szpitalu południowym. Rusza drugi etap prac poszukiwawczych w Późnikach na Ukrainie. W lesie jak w domu powiemy o ciekawym projekcie dla młodych w Żabiej Woli. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Dwa śledztwa będą prowadzone w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówki. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, mówi, że konieczne jest zgromadzenie bardzo dużej dokumentacji.
8: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, mówimy tutaj o pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
7: Prokurator Skiba odniósł się też do medialnych informacji o tym, że Dawid Kacprzyk oddał szpitalowi 500 tysięcy złotych. Prokurator zaznaczył, że przelew został wykonany niezgodnie z przepisami.
8: Te pieniądze z fakturami korygującymi zostały przelane na rachunek szpitala, ale zostały przez księgowość szpitala osobie wpłacającej zwrócone. Z uwagi na fakt, iż nie było tak zwanej kauzy fiskalnej i nie można było prawidłowo dokonać zaliczenia tych środków na rachunku szpitala.
7: Prokurator nie wykluczył, że w przyszłości wszczęte zostanie dochodzenie w sprawie narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo. Jednak decyzja w tej sprawie zostanie podjęta, jeśli w toku dwóch innych postępowań śledczy znajdą na to dowody.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rozpoczął się drugi etap prac poszukiwawczych polskich ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. W zeszłym roku udało się tam odnaleźć, ekshumować, zbadać i ponownie pochować szczątki 43 ofiar. Obecnie badacze liczą na odnalezienie drugiej zbiorowej mogiły. Prace potrwają tydzień. Kierujący zespołem badaczy profesor Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego powiedział, że w poszukiwanej bezimiennej mogile spoczywać może kilkudziesięciu Polaków, czyli połowa ofiar zbrodni w nieistniejącej już wsi Późniki.
10: To zarówno koresponduje z informacjami od świadków, jak i z analizami antropologicznymi, przede wszystkim genetycznymi. Z genetyki widzimy wyraźnie, że brakuje nam bardzo wielu ofiar.
7: To kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne prowadzone na Ukrainie w ostatnim czasie. W tym miejscu archeologom udało się odnaleźć zbiorową mogiłę Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach w obwodzie lwowskim.
9: To się dzieje lokalnie.
7: Kontener z prysznicami z własnym zasilaniem wodnym pojawi się na ulicach gminy Serock. Samorząd już wkrótce zakupi mobilny punkt higieniczny. To wyjście w stronę osób wykluczonych i zaniedbanych, mówi wójt Artur Borkowski.
11: Myślimy o bezdomnych, o osobach starszych, ale też o tych osobach, które korzystają z mieszkań komunalnych, socjalnych, a te mieszkania powiedzmy nie zapewniają odpowiedniego standardu. Ten mobilny punkt higieniczny pozwoliłby w takim podstawowym zakresie na to, żeby się umyć, odświeżyć. Też chcielibyśmy zagwarantować możliwość uprania.
7: Gmina otrzyma 185 tysięcy złotych dofinansowania w ramach projektu Innowacje w Samorządzie.
9: To się dzieje lokalnie.
7: Zamiast w ekrany będą patrzeć w las. Młodzi z gminy Żabia Wola wezmą udział w projekcie W lesie jak w domu, przygotowanym przez gminny samorząd, mówi wójt Maria Kłusiewicz.
12: Nasz projekt zakłada tworzenie grup młodzieżowych, dla których właśnie ta przestrzeń zielona, ten las ma stać się bezpieczną przestrzenią rozwoju, ma pokazać, wzmocnić odporność i pokazać, że można tam regulować emocje. To te emocje, które dzieci nabywają poprzez przebodźcowanie się ekranem telefonu, komputera, ten projekt ma im pokazać, że można wspólnie te dobrocie lasu wykorzystać.
7: To odpowiedź na coraz rzadszy kontakt młodych z naturą.
12: Bardziej zwracamy uwagę na to, że współczesna młodzież spędza na zewnątrz, na podwórzu, na placach zabaw, w miejscach do tego przeznaczonych o 50% czasu mniej niż ich rodzice, niż nasze pokolenie w tym samym wieku, co wynika, przejawia się takim syndromem deficytu natury i takim syndromem wykluczenia.
7: A ja zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych o 18:00.
13: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Patrzymy na pogodę i co widzimy? Widzimy piękne słońce, które będzie nam towarzyszyć również i jutro. W nocy temperatura najniższa możliwa to nad ranem 16 stopni Celsjusza, 8 rano już plus 20, ale spokojnie, bo jutro maksymalnie 25 stopni przewidywane jest w Warszawie i najbliższych okolicach, natomiast bezchmurne, piękne niebo. Tak pozostanie do czwartku, ale w środę już będzie nieco goręcej.
13: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: Wracamy do naszej zabawy i do godziny 18 będę już rozdawał tylko vouchery. Przypominam oczywiście o siostrach Loretankach, jak najbardziej. Siepomaga.pl, ukośnik, kolonie, myślnik, Loretanki. Na Siepomaga jest zbiórka dla dzieciaków podopiecznych domu ojca Ignacego. Pamiętajcie o tym, proszę. Zostało 12 tysięcy do uzbierania, czyli 12 osób jak da po stówce, jak może oczywiście. Każdy daje ile może i zamykamy to i jest wspaniale.
13: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: Dzieciakom robimy wakacje, bo to dla nich jedyna szansa, więc jak najbardziej na to, żeby wyjechać z Warszawy, więc jak najbardziej zachęcam do wspierania tejże zbiórki, a przy okazji my sobie do godziny 18 też będziemy dogadzać, bo mam dla Państwa wejściówki do Muzeum PRL i do zabawy w Muzeum Szyfrów.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale mieliśmy miks muzyczny, proszę Państwa. Nelly Furtado, Turn of the Light. Odjechałem, a już wybuchłem, jak usłyszałem o ENA, kiedy powiem sobie dość. Co prawda nie PRL, tylko lata 90. ENA. Rewelacyjne. I dla mnie tak, nic mojego zdania na ten temat nie zmieni. Natomiast może by oni byli bliżej mimo wszystko PRL-u niż XXI wieku, kiedy występowali, święcili triumfy. Więc tak, przypomnę, już mi został jeden bilet do muzeum, dwuosobowy, ale mam jeszcze kilka voucherów dla Państwa do Muzeum Szyfrów, czyli do wejścia w grę muzealną, specjalnie przygotowaną dla Muzeum PRL po godzinach otwarcia, czyli po godzinie 18 i z udziałem tych eksponatów można będzie wziąć udział w rewelacyjnej grze. Zasady są proste, banalne wręcz, no przecież ja bym trudnych nie wymyślił, no nie oszukujmy się. 512 700 444 512 700 555. Znając życie, to ja będę mówił trafik, Państwo będą dzwonić. Dobra, dzwońcie. Można. 512 700 444 512 700 555. Teraz kto zadzwoni, kto pierwszy, ten lepszy, będzie miał wybór. To lub to. Dalej już każdy będzie brał to, co mi zostanie. Więc zapraszam. 512 700 444 512 700 555. A już teraz przeniesiemy się na warszawskie drogi, ulice, szosy, ścieżki i tak dalej.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Obiecuję, że oddzwonię, bo widzę, że mi się wyświetla tutaj numer. Powiem tylko szybko, że korkometr spadł, korki się rozładowują. Piątka jest w skali od 0 do 12, co oznacza, że tylko lokalnie, bardzo lokalnie występują korki. Natomiast najdłużej będziemy jechać do Błonia, Łomianek, Jabłonny, Marek i Piaseczna, jeśli chodzi o czas przejazdu z centrum Warszawy. Pozostałe kierunki, no, myślę, tak około pół godziny, uogólniając, nam zajmie podróż.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale są Państwo niesamowici, ja się muszę teraz tym wszystkim odgrzebać, policzyć, ale wychodzi mi na to, że tak, został mi jeden voucher. Jeden już tylko do Muzeum Szyfrów, bo do Muzeum Życia PRL już dwa poszły i miałem tylko dwa podwójne. Vouchery do... jeden mi został. Jeden mi został, więc ten jeden ostatni z chęcią komuś wręczę, kto zadzwoni do mnie pierwszy pod numery jakże dobrze znane, ale ja je powtórzę. Uwaga, powtarzam. 512-700-444 Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Ja nie gryzę, wręcz przeciwnie, połykam w całości. Tylko, więc nie ma się czego bać, bezboleśnie to załatwimy. Jeden voucher mi został na tę właśnie, to jest fajny patent w ogóle, ta gra muzealna, specjalnie dedykowana Muzeum PRL. No i kto kiedyś był w muzeum po godzinach zamknięcia? A? No właśnie, a tutaj jest taka opcja. A przy okazji integracja być może ze słuchaczami pozostałymi Radia Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ladies and gentlemen, panie i panowie, meine Damen und Herren, zakończam już rozdawanie. Zamknięty temat, schluss. Mamy już rozdane, więc gratuluję tym, którzy się dodzwonili, którzy wydzwaniali, którzy się dopraszali. Gratuluję refleksu, ale uwaga, mogę państwu zdradzić, tak po cichu, po znajomości, bo się lubimy, znamy się już parę lat, także myślę, że możemy tutaj troszkę skrócić ten dystans. Słuchajcie, jutro też będą bilety do Muzeum, ale Zimnej Wojny. Imienia generała Ryszarda Kuklińskiego nosi to Muzeum Zimnej Wojny i będzie przez... No, będzie trochę tego. Będzie trochę tego, więc jutro od rana, jak państwo będą słuchać, to no, będzie opcja. Będzie opcja. W popołudniu będzie u Zośki, będzie w kawie na wynos, w poranku będą te bilety, także jak coś, to proszę nasłuchiwać. Jutro będą, a Muzeum PRL i Gra Muzealna z mojej strony to by było na tyle, ale my sobie tutaj, że tak powiem, dobro uczyniliśmy. Ja bardzo lubię czynić dobro i bardzo się cieszę, że państwo są zadowoleni. Mam nadzieję, że państwo będą po tej wizycie również nie mniej zadowoleni. Natomiast sprawmy, żeby na twarzach dzieciaków zagościł uśmiech, bo cały czas przypominamy i mówimy przez cały dzień i będziemy to mówić w opór, aż zbiórka się nie zamknie. Chodzi o zbiórkę siepomaga.pl, ukośnik, kolonie, myślnik, loretanki, wyjazd podopiecznych domu ojca Ignacego, sióstr Loretanek na 6-dniowy wyjazd letni. Dla nich to jest naprawdę jedyna opcja na wakacje w tym roku, także pomóżmy im.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale państwo są fantastyczni, naprawdę. I to ja się tutaj nie podlizuję, a wręcz przeciwnie, bo już 63% kwoty siostry Loretanki uzbierały. A przypomnijmy szczytny cel, no bo to jest świetlica prowadzona przez siostry Loretanki, świetlica środowiskowa, dom ojca Ignacego. 20 podopiecznych, którzy tam właśnie mogą i odrabiać lekcje, i socjalizować się, opieka i wychowanie, budowanie poczucia bezpieczeństwa, odrabianie prac domowych, uzupełnianie wiedzy szkolnej. No ta pomoc, które nie zawsze dzieci na Pradze, te, które uczestniczą w tej świetlicy, mogą dostać w domu, po prostu nazywając rzeczy po imieniu. Są to dzieciaki, które potrzebują tego wsparcia dodatkowego i chciałyby siostry zabrać je po prostu na wakacje pod Kraków, do ośrodka Radosna Nowina w Piekarach, koło Krakowa, między 13 a 18 lipca. Pełna transparentność.

0: wiadomości, jest tej informacji. No i brakuje im już naprawdę, naprawdę niewiele, więc zapraszam. Siepomaga.pl, / kolonie Loretanki.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Cztery. To jest poziom korka w Warszawie. Od 0 do 12 skala wynosi. Najdłużej jedziemy obecnie do Błonia i do Marek. Czyli Błonie 53 minuty, Marki minut 40 ze ścisłego centrum Warszawy. Pozostałe kierunki w przeciągu pół godziny, albo i mniej nawet, są osiągalne. Oczywiście lokalnie gdzieś tam się przytyka. Lokalnie, to znaczy w niektórych miejscach naszego miasta. No ale to takie tradycyjne, w stylu tam Sikorskiego czy Kasprzaka. To takie miejsca, gdzie w zasadzie zawsze jest korek. No i S8 tradycyjnie w stronę Białołęki. Tak, no to tylko tyle tak naprawdę.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dobry to kawałek, jest to Odda mnie nawiść, Patrycja Gola, warto zapamiętać, warto też czynić dobro. To dobro możemy też czynić przez stronę Radia Warszawa, oczywiście. Mówię o siostrach Loretankach, tak, już do znudzenia, to, ale będziemy to wałkować, będziemy, dopóki ta zbiórka nie będzie zamknięta, pomożemy i wy. Drodzy słuchacze, przez Radio Warszawa możecie to robić, znaczy przez stronę Radio Warszawa, www.radiowarszawa.com.pl, to jest artykuł i tam jest link do zbiórki również.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja powiem tak, proszę Państwa, proszę się nie obrażać teraz. Wojtek, mordo! Cześć! Moja mordo kochana! Ty, tęskniłem za tobą.
2: I ja za tobą również. I ale za słuchaczami, za mikrofonem, za konsoletą, za monitorami, za wszystkim tęskniłem.
1: Jej, jak ja się cieszę.
2: Nawet za tymi telefonami tam z boku, co stoją, będą dzwonić na różaniec.
1: Tak, telefony, no oczywiście na różaniec oczywiście polecamy, natomiast my polecamy, wiesz co polecamy, zbiórkę polecamy, tak, dzieciaki wysyłamy. Tak, siostry Loretanki.
2: Znaczy nie dla sióstr tak naprawdę.
1: Znaczy nie dla sióstr, tylko dla dzieci, żeby pojechały.
2: Dokładnie.
1: Pojechali,
2: dokładnie.
1: Bo to one i oni, te dzieci pojechały.
2: To ły chyba.
1: No żeby wszyscy pojechali.
2: No nie wszyscy jadą.
1: Tak jest.
2: Wakacje się zbliżają, nie wszyscy jadą jak najlepiej.
1: Ale zobacz, jakich mamy świetnych słuchaczy. Ja wiem, że brakuje jeszcze 12 tysięcy złotych.
2: Ja wiesz, że nie mam okularów w tym momencie.
1: Wiesz, tak, natomiast widzę. Ja ci tu pokazuję, ja ci będę mówił, co robię.
2: Ja ci tu pokazuję
1: myszką, kółeczkiem na monitorze,
2: coś tam
1: że jest 64 ponad już procent kwoty uzbieranej, a jak witałem się z państwem, to było 58%.
2: Dobrze.
1: Nie,
2: dobrze.
1: Mniej było nawet. My rano, jak zaczynali poranek, to było 49.
2: Czyli powolutku, ale zbliżamy się.
1: Tak. Poczekaj, bo tu Michał mi zabiera. Weź, zaraz sobie poczytasz wiadomości, myszka ci się przyda. Ale przypominamy, dom ojca Ignacego, 6-dniowy wyjazd dla podopiecznych. Możemy zrobić po prostu dobro.
2: I róbmy, zdecydowanie.
1: Róbmy zdecydowanie. Wojtek jeszcze polecamy. Będzie Państwu na głowie siedział.
2: Powiem jeszcze.
1: Oczywiście, że tak. To ja już sobie idę, Wojtek, mordo, jak ja się cieszę.
2: Ja
1: idę się cieszyć.
2: No to ciesz się.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Ładne oczy masz.
4: A czy zdrowe?
3: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
4: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
3: Więcej na mazowia.pl.
5: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Warszawa, jest godzina 18:01.
9: Michał Koźlik, zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Warszawski Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą. Decyzja zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka. Koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Dodatkowo według doniesień medialnych na SOR-ze w szpitalu byli bez kolejki przyjmowani politycy KO oraz ich krewni. Po ujawnieniu nieprawidłowości Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego i złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Odszedł też z Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura wszczęła wielowątkowe śledztwo. Dobiega końca drugi dzień poszukiwań 15-latka na warszawskim odcinku Wisły. Według ustaleń służb nastolatek wczoraj w godzinach wieczornych miał z innym chłopcem wejść do wody i w pewnym momencie zniknąć pod powierzchnią. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, mówi kapitan Paweł Warzywoda z Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Warszawie.
10: Zadysponowana została specjalistyczna grupa ratownictwa wodonurkowego. Wczorajsze działania trwały do godziny 21:58. Zostały zakończone ze względu na porę nocną, na zmrok.
9: W dzisiejszych działaniach uczestniczy Straż Pożarna, Policja i Straż Miejska. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą, zwłaszcza w miejscach niestrzeżonych. Pijany kierowca zatrzymany w gminie Kołbiel. Funkcjonariusze z otwockiej drogówki prowadzili akcję trzeźwości i trafili na kierowcę, którego problemy podczas kontroli nie były nowością, mówi podkomisarz Patryk Domarecki.
11: Urządzenie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Jak się okazało, stan, w którym mężczyzna wsiadł za kierownicę, był dopiero początkiem jego poważnych problemów. Gdy policjanci sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych, nie mogli w to uwierzyć. Mężczyzna posiadał aż 6 dożywotnich zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz wydaną decyzję starosty o formalnym cofnięciu uprawnień do kierowania.
9: Na wniosek prokuratury mężczyzna został aresztowany. Otwocka policja zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla nietrzeźwych kierujących. Kontener z prysznicami i z własnym zasilaniem wodnym pojawi się na ulicach gminy Serock. Samorząd już wkrótce zakupi mobilny punkt higieniczny. To wyjście w stronę osób wykluczonych i zaniedbanych, mówi wójt Artur Borkowski.
12: Myślimy o bezdomnych, o osobach starszych, ale też o tych osobach, które korzystają z mieszkań komunalnych, socjalnych. A te mieszkania, powiedzmy, nie zapewniają odpowiedniego standardu. Ten mobilny punkt higieniczny pozwoliłby w takim podstawowym zakresie na to, żeby się umyć, odświeżyć. Też chcielibyśmy zagwarantować możliwość, nie wiem, uprania.
9: Gmina otrzyma 185 tysięcy złotych dofinansowania w ramach projektu Innowacje w Samorządzie. Jak wykorzystywać ponownie odpady? Na czym polega obieg zamknięty w gospodarce? Wyjaśnić musieli to uczestnicy kolejnej edycji konkursu Ekocyrkularni dla szkół z województwa mazowieckiego. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Cyganki w powiecie mińskim. Wyjaśniali, do czego może być wykorzystany suchy chleb, mówi nauczycielka Agnieszka Pawlak.
13: Nasz projekt składał się z kilku takich elementów. Między innymi prowadziliśmy akcję charytatywną Zbiórka Chleba i chleb zbieramy dla przytuliska, dla koni. Robiliśmy warsztaty kulinarne.
9: W konkursie wzięło udział 78 szkół z całego województwa. Na Mazowszu powstał i wciąż jest rozwijany Szlak Jabłkowy. To sieć 10 tras rowerowych prowadzących przez powiat grójecki oraz okolice Warki i część powiatu piaseczyńskiego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Warka ma promować aktywną turystykę i lokalne dziedzictwo regionu, słynącego z sadownictwa. Trasy mają charakter pętli i są dostosowane do różnych grup rowerzystów, mówił w poranku z Radiem Warszawa Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka.
14: Trasy są tak pomyślane, żeby to były pętle rowerowe, więc tak naprawdę jeżeli przyjedziemy i zostawimy samochód, czy wysiądziemy ze stacji PKP, czy to będzie Gruje, czy to będzie Warka, to na spokojnie wrócimy w to samo miejsce i spokojnie, bezpiecznie możemy z powrotem wrócić.
9: Na trasach znalazły się zarówno popularne zabytki i atrakcje, jak i mniej znane miejsca z lokalnymi historiami, które można poznać dzięki punktom z nagraniami i kodami QR. Projekt ma charakter otwarty i może być w przyszłości rozszerzany o kolejne trasy oraz lokalizacje. Zamiast w ekrany będą patrzeć w las. Młodzi z gminy Żabia Wola wezmą udział w projekcie W lesie jak w domu, przygotowanym przez gminny samorząd, mówi wójt Maria Kłosiewicz.
15: Nasz projekt zakłada tworzenie grup młodzieżowych, dla których właśnie ta przestrzeń zielona, ten las ma stać się bezpieczną przestrzenią rozwoju, ma pokazać, wzmocnić odporność i pokazać, że można tam regulować emocje. To te emocje, które dzieci nabywają poprzez przebodźcowanie się ekranem telefonu, komputera, ten projekt ma im pokazać, że można wspólnie te dobrocie lasu wykorzystać.
9: Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 37 tysięcy złotych w ramach projektu Innowacje w Samorządzie.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
8: Cóż mogę powiedzieć o pogodzie? Ja z takiej się cieszę. 26,6 stopnia Celsjusza i oby tak przez cały rok było. Takie temperatury przyjemne. Wilgotność trochę na niska, jak dla mnie, 43%, a ciśnienie w tym momencie stabilne, 1007,5 hektopaskala na chwilę obecną, choć delikatnie według synoptyków będzie rosło. Zobaczymy, jeśli chodzi o wiatr, słaby z kierunku zachodniego.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Mogę to powiedzieć. Po dwóch tygodniach nieobecności witam serdecznie. Dobry wieczór. To wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, choć słońce jeszcze wysoko. Mamy 22 dzień czerwca, czyli to wczoraj była ta wyjątkowa noc. Równonoc, tak to się nazywa? Nie, teraz już będzie coraz ciemniej się robiło. No ale cóż, takie życie. Diana Ross i Ania Dąbrowska rozpoczną to spotkanie. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam.

0: Nigdy nie mów, no to chyba nie dla nas ta piosenka. Ania Dąbrowska, 14 minut po godzinie 18. Korki w Warszawie i jak zwykle są. I czy zbliżają się wakacje, czy są wakacje, czy tych wakacji nie ma, czy to jest środek roku szkolnego. To korki w Warszawie zawsze są, ale dziś aktualnie troszeczkę mniejsze. Wylotówka ze stolicy, czyli S8 w kierunku Marek. Tam chwilę postoimy, ciasno także w Alejach Jerozolimskich, jadąc w kierunku Pruszkowa, zwłaszcza tuż przed Aleją Czerwca. Chwilę musimy uzbroić się w cierpliwość. Cierpliwość potrzebna dla tych, którzy przez Wolę Bemową jadą w kierunku Błonia, czyli Aleja Solidarności, dalej Połczyńska, tam także prawie godzina drugi do miasta Błonia. Utrudnienia także w Alei Solidarności w kierunku Pragi, tak mniej więcej od pomnika, od Placu Bankowego, to chciałem powiedzieć, od Placu Bankowego korek na Dźwigowej, tu niezależnie od tego, w którą stronę idziemy, swoją drogą, to wszystko w okolicach Alei Solidarności. Ciasno także przy pomniku lotnika od strony Grójeckiej, czyli od Wawelskiej, Grójecka i te okolice także lekko się korkują, ciasno także w alejach na odcinku Ochockim przy Dworcu Zachodnim.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Vixen w Radiu Warszawa i Stara Dusza na 106.2 FM, 22 minuty po godzinie 18. To dobry czas na dobre słowo. No to posłuchajmy papieża Leona XIV w Radiu Warszawa.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza święta w Wigilię uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria, 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w obliczu Boga, który zawsze jest zakochany, który całkowicie i nieustannie pragnie naszego dobra oraz naszego pełnego szczęścia, rozpoznajemy drogę życia, ucząc się nowego sposobu istnienia i budowania relacji, innego kryterium rozeznawania decyzji oraz odnowionego i pociągającego stylu tworzenia komunii. W tym kontekście papież Franciszek, mówiąc o miłości Chrystusa, stwierdził, że najlepszą odpowiedzią na miłość Jego serca jest miłość do naszych braci i sióstr i dodał: nie ma większego czynu, jaki możemy Mu ofiarować, aby miłość odwzajemnić miłością. Odwzajemnić miłość miłością. Oto przedziwna wymiana. Admirabile commercium, do której wzywa nas Ewangelia, byśmy pozwolili się jej pociągnąć, przedkładając nieskończoną miarę miłości Boga na wielkoduszność, z jaką służymy Mu każdego dnia w braciach i siostrach, których On sam stawia na naszej drodze, zwłaszcza wobec tych najbardziej potrzebujących, bezbronnych i niezdolnych odwzajemnić się czymkolwiek. Właśnie tak, jak to ma miejsce na tej wyspie, w przyjmowaniu, w dzieleniu się i w bezinteresownym dawaniu. Darmowość serca Chrystusa na tym jednak się nie zatrzymuje. Idzie dalej. Angażuje się w pomoc każdemu człowiekowi nie tylko po to, aby mógł przetrwać, lecz także po to, by odzyskał zaufanie i ponownie wyruszył w drogę, aby wzrastał i w pełni rozkwitał w swojej niepowtarzalności dla dobra wszystkich. W tym kontekście papież Benedykt XVI pisał, że miłość, której Jezus Chrystus dał świadectwo swoim ziemskim życiem, stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości.

0: 34 minuty po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Zbliżają się wielkimi krokami wakacje, jeszcze tylko ten tydzień, w piątek zakończenie roku szkolnego. No i dzieci, jak tylko będą mogły, będą wybierały się na wakacje wraz z rodzicami, którzy oczywiście jak będą mieli urlop, to z nimi pojadą. No ale nie wszystkim dzieciom jest to pisane, choć są takie, które mają szansę pojechać na 6-dniowy wyjazd letni dla podopiecznych domu ojca Ignacego. I na ten cel siostry Loretanki z Warszawy chcą zebrać fundusze na kolonie dla dzieci. Brakuje trochę ponad 12 tysięcy złotych. A można wesprzeć te właśnie dzieciaki, które razem z siostrami Loretankami mogą wyjechać na tygodniowy, no bo tak to powiedzmy, wyjazd letni, wyjazd wakacyjny. Proszę skorzystać ze strony siepomaga.pl i znaleźć miejsce, gdzie można kliknąć w odpowiedni link i pomóc dzieciom i siostrom Loretankom z Warszawy zorganizować kolonię dla dzieci. Hashtag fundusz dzieł miłosierdzia. Kolonie Loretanki. Jak piszecie Państwo, to na pewno znajdziecie. Zresztą w internecie wszystko można bardzo łatwo znaleźć. Oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do wspierania tej właśnie akcji zaprzyjaźnionych z Radiem Warszawa sióstr Loretanek.

Idę za głosem Antonina Krzysztoń w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Za 13 minut, godzina 19:19 najświeższe informacje płynące prosto z Watykanu. Do tego czasu jeszcze m.in. James już teraz, będzie Mrozu, także i Sonic.

0: Tu Radio Warszawa za niecałe 3 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106.2 FM, tuż przed wakacjami, no wakacjami głównie dla dzieci i młodzieży, jesteśmy w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. W naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Janusz Wiczarski,
4: Paulina Zyśklisica
5: i Maciej Białek.
2: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
4: Dlatego, że jest pięknym, historycznym miejscem otwartym na każdego człowieka.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
5: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
6: Ślubuję Ci miłość.
7: Radiowy kurs małżeński.
6: Świadkowie, praktycy i eksperci.
7: W każdą środę o 22.
6: Zapraszają Anna Murawska
7: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Medycyna nie może być służącą zaprogramowanej śmierci, przypominał papież podczas spotkania z Fundacją Leżena. Leon XIV odwiedził dzieci, które spędzają wakacje w Watykanie. Po raz drugi w historii Ojciec Święty udał się też do siedziby Światowego Programu Żywności. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. W Watykanie zagościli dziś członkowie i podopieczni Fundacji Jeroma Leżena, największej w Europie instytucji zajmującej się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin oraz badaniami przede wszystkim w obszarze zespołu Downa. Przyjmując ich na audiencji, Leon XIV przypomniał postać francuskiego genetyka i odkrywcy trizomii, któremu fundacja zawdzięcza imię, a którego proces beatyfikacyjny jest dziś w toku. Papież zaapelował też, by medycyna zawsze służyła życiu człowieka.
10: Profesor Leżon.
11: Profesor Leżen był świadomy, że technologia może wspomagać medycynę, ale nigdy nie może jej zastąpić. Wiedział również, że technika może zostać użyta przeciwko medycynie, która z natury służy życiu. Dzieje się tak wtedy, gdy technologia wymyka się niezbędnej kontroli etycznej, a górę biorą kryteria skuteczności, opłacalności lub użyteczności. Tymczasem wartość osoby nie zależy od tego, co osiąga ani co wytwarza. Dlatego żaden lekarz nie powinien pozwolić sobie na decydowanie na podstawie laboratoryjnych algorytmów o życiu takiego czy innego embrionu albo osoby starszej. Medycyna nigdy nie może stać się służebnicą zaprogramowanej śmierci.
2: W 80 dni dookoła świata to tytuł półkolonii dla dzieci pracowników Watykanu, które już po raz siódmy odbywają się m.in. w Auli Pawła VI. Dziś młodych uczestników odwiedził sam papież, który odpowiedział na ich pytania i otrzymał od nich honorowy tytuł kolonijnego szefa eksploratorów. Przy tej okazji udzielił im też cennej wskazówki, ważnej także dla starszych.
11: Kiedy rodzina jest razem, nie powinno być tak, że wszyscy siedzą obok siebie, a każdy patrzy w swój telefon. Bardzo ważne jest, aby uczyć się rozmawiać ze sobą, dobrze czuć się w swoim towarzystwie, wspólnie się bawić, a także wspólnie się modlić. Bo nawet jeśli możemy mieć Biblię i różne modlitwy w telefonie, to Bóg nie chce patrzeć na telefon. On chce patrzeć na nasze serca i nasze życie. Dlatego trzeba umieć zachować wolność od tych rzeczy, które same w sobie mogą być rozrywką, pomocą czy czymś dobrym.
2: Na zakończenie intensywnego przedpołudnia Ojciec Święty udał się do siedziby Światowego Programu Żywnościowego, największej na świecie organizacji zajmującej się zwalczaniem głodu i niedożywienia w ponad 120 krajach. Podczas dzisiejszego spotkania Leon XIV zaapelował m.in. o przerwanie błędnego koła, w którym głód i konflikty napędzają się wzajemnie.
3: Food, water and healthcare.
11: Żywność, woda i opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane względom rynkowym ani interesom geopolitycznym. Dostęp do odpowiedniej ilości żywności jest podstawowym prawem człowieka zakorzenionym w godności każdej osoby. Zaspokojenie tej potrzeby nie tylko łagodzi cierpienie, ale także pomaga usuwać podstawowe przyczyny niestabilności geopolitycznej. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi bowiem istotny element globalnego i integralnego bezpieczeństwa.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No to jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. Jeśli chodzi o temperatury, no to są całkiem przyjemne. Na chwilę obecną mamy 26 stopni, ciśnienie powolutku rośnie. Jeśli chodzi o okolice, 25 Raszyn, 25 Pruszków, 24 Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Sękocin. Jeszcze sprawdzę, gdzie burze, bo dziś także burze w państwie polskim, ale wszystkie te takie najgroźniejsze przeszły już w kierunku wschodnim Warszawę ominęły. A czy będą nowe, to jeszcze sprawdzimy. 5,5 minuty po 19. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski. Witam serdecznie. No i oczywiście zapraszam m.in. do wysłuchania dobrej muzyki. Mercy Me, Kate Bush czy Victor Dua. Ci artyści na pewno się pojawią. Pojawi się także redaktor Ewa Pietrzak, jak żeby inaczej, audycja Wychowywać, ale jak. Serdecznie zapraszam.

0: 12,5 minuty po godzinie 19 i Kate Bush w Radiu Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A w auli Pawła VI z młodzieżą spotkał się papież Leon XIV. Z młodzieżą przebywającą na watykańskim obozie letnim Estate Ragazzi, czyli lato młodzieży, odpowiadając na pytania młodych, ostrzegał przed pochłonięciem przez kulturę ekranów i smartfonów. Kiedy rodzina się spotyka, to zamiast rozmawiać, często patrzymy w swój telefon. Trzeba nauczyć się wspólnie przebywać, zachęcał papież. Rzeczywiście, aplikacje mogą nas uzależniać, a Bóg nie chce patrzeć na nasze komórki, ale chce patrzeć na nasze serca. No i każdy teraz uderza się w piersi i mówi: moja wina. No właśnie, a może tak by, wracając do domu, odłożyć telefon na półkę?

0: powiedziałbym, od po prostu piosenka o życiu. W Radiu Warszawa na 106.2 FM, 20 minut po godzinie 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: W tym tygodniu będziemy mówić o różnych odcieniach macierzyństwa i nie tylko, dlatego jest z nami doświadczona mama, pani Ania Szpindler. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Pani Aniu, od dzieciństwa marzyła pani o tym, że zostanie mamą?
3: Różnie to było. Jakiś czas temu przypomniało mi się, że jak miałam mniej więcej tam 13-15 lat, czyli w takim momencie, kiedy zaczyna się dojrzewanie, to było moje marzenie, że będę miała dużo dzieci i dużą rodzinę, ale później to marzenie gdzieś tam zniknęło, jak poszłam do liceum, zaczęłam myśleć o studiach, to raczej widziałam siebie w szpilkach, garsonce i zarządzająca dużą korporacją generalnie. Później Pan Bóg jakoś przypomniał mi o moich marzeniach z dzieciństwa i powoli, powoli też otwierał na realizację tego marzenia.
2: Pani Aniu, a czy w tym właśnie pomogła taka łaska i rozeznanie swojego powołania, czy może również to, że spotkała pani człowieka, o którym pomyślała, to będzie dobry mąż i wspaniały ojciec moich dzieci?
3: Chyba nie byłam aż tak dojrzała, niestety. Znaczy, na pewno wiedziałam, że to będzie dobry mąż. Myślę, że gdybym nie była przekonana, że będzie dobrym mężem, to po prostu bym za niego nie wyszła za mąż. A to, czy jak nasza rodzina będzie wyglądała, to było każdego roku, każdego miesiąca, każdej chwili naszego życia jakieś rozeznawanie, pytanie Pana Boga. Też myślę, że na skutek tego, jak odkrywaliśmy nasze mocne strony i uznawaliśmy, że to są dary, które są w jakiś sposób i dane, i zadane, i co z tym zrobić, tak, że na przykład jesteśmy płodni dosyć mocno, w związku z tym, czy to jest jakiś dar, którego warto korzystać, czy jakieś raczej dokładnie odwrotnie, coś, czego mamy nie przyjmować. No i gdzieś pytając Pana Boga, coraz bardziej przyjmowaliśmy. O, Pan
2: Panu,
3: wspaniałe,
2: tak? Za ośmioro pocie?
3: Tak. Ośmioro. Mamy jeszcze piątkę dzieciaczków w niebie, a teraz jeszcze pod sercem rośnie kolejny. Szczęśliwie rośnie, rozwija się.
2: Pani Aniu, jak Pani ogarnia tę rzeczywistość? Domową, rodzinną?
3: Nie, ja nie ogarniam.
2: No jak nie?
3: No tak, właśnie taka jest prawda. No właśnie jakby nie mam takich ambicji, przestałam też tak oczekiwać od siebie. Są rzeczy, które są bardzo ważne dla nas i to jest miłość, wzajemny szacunek, wspólny czas i to są takie priorytety. A cała reszta, czyli to, o co mnie ludzie często pytają, a sprzątanie, gotowanie i tak dalej, nie ogarniam, zapraszam do naszego domu. Raczej swojsko, bałaganiarstwo, no i po prostu tak. To, co gdzieś, znaczy no próbujemy wybierać to, co jest naprawdę ważne, czyli relacje i miłość. I to też nie zawsze oczywiście nam wychodzi, bo jesteśmy tylko ludźmi.
2: To prawda. Pani Aniu, a co dzisiaj chce Pani powiedzieć słuchaczom Radia Warszawa i tym mamom, które myślą, no nie, nie daję rady, nie potrafię tego wszystkiego pogodzić, tutaj coś przypalonego, tak? Tutaj zapomniałam o ważnej wizycie u lekarza mojego najmłodszego dziecka, tak? Ze starszym, nie wiem, czy dobre liceum wybraliśmy wspólnie razem.
3: Co powiedzieć? Chyba to, co przychodzi mi teraz pierwsze do głowy, bo to myślę, że można by było długo mówić, ale bądź dla siebie dobra, kobieto. I kochająca, i wspierająca. I jakby wszystko, co robisz, to jest wspaniałe. I jakby ja jestem przekonana, że Pan Bóg daje i nam dzieci nasze, ale też my jesteśmy darem dla naszych dzieci. Właśnie w naszej niedoskonałości, często nieumiejętności, często grzeszności, tak? Jakby, no bo nie jesteśmy idealni, ale właśnie piękne jest to, jak możemy na siebie też spojrzeć jako na dar dla naszego dziecka, bo on nie ma nikogo innego, tylko nas, nie? Jakby mamy i tatę i jesteśmy właśnie tacy, jacy jesteśmy, najlepsi dla niego. I czasem zapominający, ja kiedyś zostawiłam dziecko, zapomniałam wsadzić do samochodu i odjechałam, więc naprawdę... mogę być nadal kochającą mamą, nie? Mimo tego, że właśnie różnych rzeczy nie ogarniam. I przyznaję się do tego, nie udaję, że panuję nad tym światem, bo nie mam szans.
2: Mama 8 dzieci, która tak nas tutaj wspiera i myślę, że będzie nas też pocieszała w tym tygodniu w audycji. Pani Anna Szpindler jest z nami. Pani Aniu, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
3: Dzięki, do usłyszenia.

0: 33 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Całe swoje dorosłe, dziecięce i niemowlęce życie mieszkam w Warszawie. Powiem szczerze, nigdy tam nie byłem. A trochę to już lat minęło. No, może w samym Zamku Królewskim, bo o nim myślę i będę za chwilę mówił. Byłem, ale nie byłem tam, gdzie można wejść teraz. Sławomir Szczocki, kustosz w dziale edukacji, konserwator zegara. Bartłomiej Górski oraz archeolog Agnieszka Bochańska pokazują niedostępne na ogół dla zwiedzających zakamarku Zamku Królewskiego w Warszawie. Można to zobaczyć. Wieża zegarowa z ważącym bagatela 250 kilogramów mechanizmem. Niezły zegareczek. Czy XVII-wieczny kanał odprowadzający niegdyś nieczystości do Wisły oraz poddasze z systemami dbającymi o bezpieczeństwo muzealnych zbiorów to miejsca Zamku Królewskiego w Warszawie, no, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Muzeum pokazało kulisy funkcjonowania jednej z najważniejszych historycznych rezydencji w Polsce. A swoją drogą, kto z Państwa może wybiera się obejrzeć Zamek Królewski w Warszawie. Proszę bacznie wszystko obserwować i oglądać, bo jest co. Naprawdę warto.

0: Celine Dion w Radiu Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Za 14 minut godzina 20, po godzinie 20 na naszej antenie o powstaniu styczniowym, ale nie w styczniu, tylko właśnie w czerwcu. Właśnie w czerwcu Marcin Bąk będzie rozmawiał z Piotrem Grzybowskim, dziennikarzem, komentatorem życia politycznego. Powstanie styczniowe w czerwcu? Jestem zaintrygowany, zatem z niecierpliwością czekam na kalejdoskop historyczny, który pojawi się w Radiu Warszawa. Tuż po godzinie 20 serdecznie na niego zapraszam. Do tego czasu jeszcze Bambolero zaśpiewa grupa Gypsy King, będzie Kamil Bednarek w utworze My i My People Search for the Hero.

0: Search for the Hero i Radio Warszawa na 106,2 FM za 2 minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
3: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
4: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
5: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
4: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Gierek.
7: Czekaj, bo bramka może będzie.
6: Długo jeszcze ten mundial?
7: Nic z tego. Co mówiłaś?
6: Czy mundial to długo jeszcze?
7: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
6: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
7: Mgiełkę?
6: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
7: Ja o piłce, ona o mgiełce.
6: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
7: Budzimy stolice i okolice.
6: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
7: Weronika Ostrowska
6: i Jarek Wydra.
8: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
10: Ładne oczy masz.
11: A czy zdrowe?
10: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
11: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
10: Więcej na mazowia.pl.
12: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzi.
1: Po reklamie.
0: Minęła 20.
13: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Pierwsze pytanie, czy będzie dziś w nocy padało? Nie. Drugie pytanie, czy będzie powyżej 20 stopni w nocy? No także nie, choć tak do godziny 23 do północy rzeczywiście w okolicach 20. Potem zrobi się trochę chłodniej, bo nawet 15, ale jutro w ciągu dnia cieplutko, przyjemnie, nawet 26-27 stopni oficjalnie oczywiście. I zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, bez opadów. Na chwilę obecną tych stopni mamy 25 w Warszawie.
13: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
14: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
15: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny, ostatni zresztą przed wakacjami i kolejne spojrzenie w przeszłość. Moim Państwa gościem jest doskonale znany Państwu publicysta, komentator życia politycznego, ale także popularyzator wiedzy o przeszłości, redaktor Piotr Grzybowski. Bardzo serdecznie witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do kalejdoskopu historycznego.
16: Dzień dobry, witam Marcinie, witam słuchaczy Radia Warszawa.
15: Dzisiaj nie będziemy o bieżącej polityce rozmawiać, tylko...
16: Na szczęście.
15: No właśnie, też miałem to na końcu języka. Tylko spojrzymy trochę w przeszłość, tematykę, którą już poruszaliśmy nieraz na antenie naszej. Zastanawialiśmy się w kalejdoskopie historycznym nad powstaniem styczniowym i staramy się od pewnego czasu tutaj wspólnie z Piotrem rozkruszyć ten stereotyp. Powstanie styczniowe było w styczniu, w związku z tym rozmawiamy o nim tylko w styczniu. Nie, powstanie styczniowe to było najdłuższe powstanie w dziejach Polski. Trwało od 63, w zasadzie do 65, do początku 65 roku. Każdy miesiąc obfituje w jakieś wydarzenia i warto o tym przypominać, warto wyciągać to powstanie i jego konsekwencje, nie tylko dla Polski, ale dla tego, co się w ogóle działo w Europie, a to znaczy wtedy w świecie, tak? Bo to, co działo się w Europie, decydowało jeszcze o kształcie całego świata. I temu między innymi mają służyć takie wydarzenia jak konferencja. Przypomnij, Piotrze, tytuł tej konferencji.
16: Tak, to trochę może zaskakujący tytuł, bo to są geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. To jest konferencja, którą organizujemy 25 czerwca we czwartek od godziny 10 w Centralnym Przystanku Historia IPN-u przy ulicy Marszałkowskiej 107, to jest róg Marszałkowskiej Świętokrzyskiej. Ale może faktycznie słowo wyjaśnienia, bo tytuł chyba troszkę zaskakujący tej konferencji. No ta konferencja to już jest druga, którą realizujemy w tym roku.
15: Pierwsza. No, tylko wejdę ci w słowo, bo mówisz w liczbie mnogiej, organizujemy my, może warto powiedzieć jeszcze właśnie...
16: Tak, no bo przedstawiłeś mnie dość obficie jako komentatora, dziennikarza, za co ci serdecznie dziękuję, ale jednocześnie występuję tutaj w roli prezesa Towarzystwa Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych. Mieliśmy okazję już u Państwa w domach gościć za przyczyną Radia Warszawa i to jest stowarzyszenie, które powstało formalnie w ubiegłym roku. Słowo wyjaśnienia się należy po latach naszej działalności społecznej, ale powstało ono też z powodów pragmatycznych. No dziś, w dzisiejszym świecie działać bez struktury jest szalenie trudno. Jest nas kilkanaście osób różnych profesji, dziennikarzy, inżynierów, historyków, historyków sztuki, archeologów, konserwatorów zabytku. No, generalnie też i znajomych przyjaciół, znamy się, lubimy, znamy się od lat, a takim spoiwem dla nas jest to, że mamy wśród naszych przodków powstańców styczniowych. I to był taki wspólny mianownik naszego uczestnictwa. Dlatego mówię w liczbie mnogiej my jako towarzystwo, pluralis majestatis nie używam, jak kiedyś królowie. Natomiast skąd się w ogóle zrodził pomysł? Zrodził się trochę przez przypadek, właśnie po styczniowej konferencji w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, którą organizowaliśmy, pojawił się wątek konsekwencji Powstania Styczniowego chociażby dla Rosji. I pojawił się wątek dosyć zaskakujący, jak zauważyłem, dla wielu uczestników konferencji, słuchaczy, a mianowicie prostej konsekwencji kłopotów ekonomicznych Rosji, a w konsekwencji tychże kłopotów ekonomicznych konieczności sprzedaży Alaski. I widziałem wtedy, goście mieliśmy zacne grono i wielu, więc widziałem otwarte oczy, więc pomyślałem sobie, że trzeba zrobić kolejny krok, żeby właśnie nie tylko pokazywać powstanie jako heroizm, jako walki, jako bitwy, jako organizacje, jako sądy, pocztę, rząd narodowy, prawda, a w konsekwencji również te dojmujące dla wielu, nie tylko ziemiaństwa, nie tylko dla kościoła katolickiego, nie tylko dla zakonów, ale w ogóle dla społeczeństwa polskiego, jeżeli można by tej nazwy, rodzącego się wówczas narodu, no bo to też jest chyba warte podkreślenia, to był ten moment pierwszej tak powszechnej emancypacji, jak można by powiedzieć, różnych warstw społecznych, grup i warstw społecznych. Więc doszliśmy do wniosku, że warto trochę szerzej powiedzieć, co to powstanie styczniowe i po co ono było w tym dyskursie, czy warto, czy nie warto. No i będziemy starali się w ogóle wyjaśnić na początku konferencji, co to jest geopolityka, co prawda pojęcie, które formalnie rodzi się dopiero końcem XIX wieku, w takim obiegu naukowym, publicystycznym. Natomiast będziemy starali się wyjaśnić, jaki wpływ miało powstanie styczniowe właśnie na działania i decyzje podejmowane przez Rosję, na rekonfigurację systemu organizacji i zarządzania siłami zbrojnymi wówczas Cesarstwa Rosyjskiego. I jakie konsekwencje miało właśnie, jeżeli chodzi o tą globalną politykę Rosji, czyli wyprzedaż Alaski, sprzedaż Alaski.
15: Tu warto zaznaczyć, że tam jest także silny wątek Polski. To w całym procesie sprzedaży, w tych negocjacjach.
16: Ale po stronie amerykańskiej tak oczywiście, jest doradcą faktycznie sekretarza skarbu Swarda był polski generał, który był zresztą chyba do tej pory na Alasce gubernatorem Alaski jest, pani nazwiska nie pamiętam, ale zresztą chyba o polskim o polskich korzeniach, więc chyba do demokratów zresztą należy. W każdym bądź razie będziemy mówili o tym, będziemy mówili o tej polityce rosyjskiej względem ziem Królestwa Polskiego, o kolonizacji wręcz, rusyfikacji, prawda? Będziemy też mówili o dyplomacji, która się toczyła w tle, prawda? Po pierwszej wielkiej emigracji, po powstaniu listopadowym, druga emigracja po powstaniu styczniowym i roli, którą ci polscy patrioci będący czy zmuszeni do emigracji realizowali przez następne lata, jak generowali ten link do Polski, tak? Te relacje do Polski, całą sferę związaną również z przygotowaniem później przez Józefa Piłsudskiego, PPS wcześniejszy, ówczesny może, tak, ten narodzący się końcem wieku XIX, ten całą sieć agentury, która komunikowała właśnie, informowała o sytuacji w Rosji. Więc to są wątki, które są bardzo ciekawe, będą mniej znane. Do tego, jeżeli dołożymy naprawdę znowu zacne grono profesorów, których udało się zaprosić do udziału w konferencji, wymienię kilku, chociażby profesor Jacek Legieć z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach nazywam rozsadnikiem powstania styczniowego. To jest takie dla mnie też i symboliczne miejsce dla naszej też rodziny. Tam też przez około 100 lat mieszkaliśmy, część z naszej rodziny. Profesor Mariusz Kulik chociażby, też wybitny historyk z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Historii. Czy profesor Marek Kornat z UKSW. Artur Górak, profesor kardynała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To są nazwiska, które gwarantują nie tylko ciekawe prelekcje, w sensie wypowiedzi, ale ciekawą tematykę i taka, która rzadko kiedy pojawia się w przestrzeni publicznej, właśnie w kontekście powstania styczniowego. Więc o tym będzie ta konferencja. Zapraszam serdecznie oczywiście Państwa 25 czerwca we czwartek o godzinie 10 w Centralnym Przystanku Historia IPN Róg Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Wstęp oczywiście za darmo. Będzie to trwało kilka godzin, więc też jest taki moment, koniec roku szkolnego, być może już część uczniów, być może część nauczycieli, pasjonatów historii będzie miało chwilkę, żeby w tym uczestniczyć.
15: No i na pewno spora część studentów, zwłaszcza ci, którzy do zerówek podeszli, też już będzie miała sesję.
16: Studentów też zapraszam.
15: Z głowy, a warto w takie miejsce spojrzeć, odwiedzić takie miejsce, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ten temat rzadko pojawia się w dyskusji publicznej. To nie jest tak, że on jest całkowicie białą kartą, bo nie, bo ja też się zetknąłem już w poprzednich latach z próbą spojrzenia na powstanie właśnie trochę szerzej, nie tylko przez pryzmat tych grodgerowskich grafik chwytających za serce czamar, konfederatek, kos przekutych na sztorc. To jest jeden z elementów naszej zbiorowej pamięci o powstaniu, ale na pewno to nie wyczerpuje wszystkiego, co o powstaniu można powiedzieć. I oczywiście te konsekwencje dla Europy Środkowej, dla Rosji, dla świata są rzecz jasna ważniejsze niż warstwa symboli, o której tutaj powiedziałem, którą tylko zaznaczyłem, bo tych symboli jest znacznie więcej. Będziemy sobie za chwilę kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kalejdoskopie historycznym, przypominam, dzisiaj rozmawiamy o powstaniu styczniowym, które nie tylko w styczniu miało miejsce. Wciąż to podkreślam, najdłuższe w naszych dziejach powstanie narodowe. Powstanie, które, jak mój i Państwa gość Piotr Grzybowski zaznaczył, było tym powstaniem, które rozpoczęło albo zbiegło się w czasie z początkiem formowania się nowoczesnego narodu polskiego. Już nie tylko szlachta, ale naród jako pewna homogeniczna struktura nowoczesna, która później po dekadach odtworzyła, czy właściwie utworzyła niepodległe państwo. Ja mówiłem przed chwilą, że spotkałem się w dyskusji już kilkakrotnie z taką próbą szerszego spojrzenia na powstanie, z tym, co konferencja, przypomnijmy, 25 czerwca, która się będzie odbywać, ma się nad tą sprawą pochylić. I zetknąłem się z kilkoma próbami opisania powstania właśnie z takiej szerszej perspektywy. I znajdowały się tam takie obrazy jasne i ciemne, tak bym to nazwał. Między innymi spotkałem się z taką tezą, że powstanie styczniowe i wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych z perspektywy konfederackiej wzajemnie się skanibalizowały. To znaczy zaangażowanie polityczne, dyplomatyczne Rosji oraz Stanów, czyli Unii, spowodowało to, że ostatecznie wsparcia nie udzielono ani powstańcom, alianci nie udzielili, alianci to znaczy Francja i Wielka Brytania przede wszystkim, ani powstańcom poza notami dyplomatycznymi, ani konfederatom na południu. I że to wzajemnie bardzo odległe wydarzenia od siebie, a wzajemnie działały na swoją niekorzyść bez żadnej intencji, rzecz jasna.
2: Wymieniłeś dwa państwa, Francję i Wielka Brytania. Ja bym na razie został przy Wielkiej Brytanii. Myślę, że to jest temat może na niejedną konferencję. Rola i udział Wielkiej Brytanii w skłócaniu narodów i generowaniu różnych konfliktów na świecie.
1: Tak się uprawia politykę.
2: Tak się uprawia politykę. Mówiłeś, nie wsparli. No, żeby nie wsparli, to pół biedy. Przeszkadzali bardzo, chociażby konfiskata pieniędzy, prawda? Zabór już transportów przygotowanej broni, słynna dostawa chociażby, ale nie tylko Wielka Brytania oczywiście, ale też i Prusy, które blokowały dostawy, które rekwirowały transporty tych słynnych belgijskich sztucerów, słynnych wówczas na cały świat.
1: Zwierz.
2: Tak. I ja bym jeszcze sekundkę, jeżeli Marcin pozwolisz, wrócił do jednej ważnej rzeczy, gdzie również Wielka Brytania swoje palce maczała, polityczne, ale nie tylko militarne, to znaczy do wojny krymskiej 1853-56 roku, która była równie tragiczną sytuacją dla Rosji, nie tylko. No, ośmieszyła Rosję, upokorzyła Rosję, straty materialne. Przypomnijmy, że około 500 tysięcy ofiar żołnierzy zabitych i rannych. To jest efekt trzech lat.
1: W przerażającej mierze zmarłych z chorób, tak naprawdę.
2: To prawda.
1: Bo to było coś strasznego.
2: Ale to była immanentna cecha każdej wojny. Tak. No, jak popatrzymy też na pierwszą wojnę światową, prawda? Chociażby to też jest dużo więcej, chyba nawet, może nie dużo więcej, ale równie dużo jest ofiar, jeżeli chodzi o choroby różne, wycieńczenia, głód i tak dalej, jak w bezpośrednim starciu, konflikcie zbrojnym. Więc Wielka Brytania uczestniczyła po stronie oczywiście Turcji, więc i Francja oczywiście.
1: I Królestwo Sardynii też
2: maleńkie. Sardynii, to prawda. Ale Cesarstwo Austrii również, prawda. I te armia rosyjska, która szła na Krym, na południe drogami, których okazało się, że nie ma, że są tylko na mapie, prawda, że drogi nie wybudowano, mimo że poszły na to pieniądze, które znalazły miejsce w jakichś prywatnych sakiewkach. Prawda? No więc jakby i powstanie styczniowe również przyczyniło się do tego, że osłabiło Rosję ekonomicznie, prawda? I w konsekwencji te reformy, chociaż Rosja próbuje po powstaniu styczniowym dokonywać szeregu reform, prawda? No stąd na przykład to uwłaszczenie chłopów w 1864 roku dużo bardziej liberalne niż na przykład robiono to na terenie cesarstwa, tego bazowego, nazwijmy to, nie terenów, które były zajęte przez Rosję, terenów pierwszej Rzeczpospolitej, prawda, pod zaborem rosyjskim. Więc to też było elementem, który powiedziałeś o tym, tego nowego, rodzącego się społeczeństwa polskiego. Ja myślę, że to był proces długi jeszcze, prawda? To był proces, który trwał kilkadziesiąt lat, bo nawet w roku 20, jak sobie przypomnimy, ja lubię nawet cytować, przypominać tę nazwę, bo powstanie styczniowe tej nazwy my używamy, dopiero pojawia się na początku lat 20. XX wieku jako nazwa własna tego wydarzenia. Ono w czasach, kiedy się wydarzyło, było nazywane Powstaniem Pańskim lub Powstaniem Polskim. Taką nazwą posługiwali się wówczas ci, którzy opisywali swoje losy w Powstaniu Styczniowym, uczestników Powstania, żołnierzy, dowódców i tak dalej. Więc trudno jest powiedzieć o tym, że coś się działo bardzo szybko, natomiast no, ten proces, ta kula śniegowa tworzenia nowego, czy tworzenia społeczeństwa w zasadzie, w myśl takiej może dwudziestowiecznej formuły, takiej definicji, wówczas się rozpoczął. Ale ważną rzeczą jest to, nie tylko ta warstwa najniższa, która no, zaczyna się budzić, ale ciekawy los jest w ogóle i znaczenie ziemiaństwa, bo my ziemiaństwo postrzegamy oczywiście jako takie, no to cukierkowe, wręcz powiedziałbym idylliczne majątki, piękne dwory i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było bardzo dużo takich rodzin, które uczestniczyły w powstaniu, może nawet mniej osobą własną, co wspierało, bo umówmy się, jakby z racji też wielkości populacji ziemiaństwa nie była to duża grupa. Natomiast wspierało bardzo i finansowo, i logistycznie, i zaopatrzeniem, i miejscami ukrycia, i miejscami, gdzie można było deponować pocztę. I uczestniczyli w rządach lokalnych, powiatowych, czy w rządzie centralnym. Ale ciekawą rzeczą jest to, ja bardzo jestem bliski tej części opowieści o powstaniu, a mianowicie część ziemiaństwa na skutek także kłopotów finansowych, które były no, też naturalnym skutkiem złego zarządzania, braku finansów, braku finansowania, później kryzysu, przenosi się do miast, sprzedaje majątki, sprzedaje ziemię, wszystkie środki, które mają.
1: Nie zasila inteligencję.
2: Nawet powiedziałbym więcej, w polskim przypadku tworzy ją. Relatywnie na przykład dobrze jest wykształcona, prawda? Buduje tę przyszłość na twardych nogach, na twardych filarach, bez sentymentów, bez jakiegoś tkliwego myślenia o przeszłości, tylko patrzenia w przyszłość, prawda? I to jest też ciekawy wątek i nadążamy za tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, prawda? No, Polska wówczas niestety nie mogła się rozwijać w pełni samodzielnie, nie mogła decydować o wszystkim, nie było Polski jako państwa, więc była generalnie w tym rolnictwie nawet, z którego słynęła, była rolnictwem zacofanym. Nie była tak wydajna jak rolnictwo zachodniej Europy, czy na przykład tworzące się rolnictwo amerykańskie.
1: Tu wejdę ci na chwilę słowo, bo to jest bardzo ważne stwierdzenie, które powiedziałeś o tym zacofaniu polskiego rolnictwa, o zacofaniu właściwie każdej dziedziny naszego życia, bo jak popatrzymy na mapę ówczesną terenów, na których dziś leży Polska, ona jest rozdarta między trzech zaborców i dla każdego z tych trzech zaborców ziemie polskie są buforem, są peryferium.
2: W peryferium, kolonią nawet wprost, tak.
1: W obszary nadgraniczne się nie inwestuje. To jest stara zasada i warto pamiętać, niby mieliśmy dzisiaj o współczesnej polityce nie rozmawiać, ale ciężko się od tych analogii uwolnić. Warto, żeby to wszyscy nasi słuchacze pamiętali, bycie peryferium się nie opłaca, a bardzo wielu dzisiaj polityków wprost mówi, bądźmy peryferium metropolii, która gdzieś tam w Brukseli, czy może w Berlinie jest.
2: To prawda, wspomniałeś też o wojnie secesyjnej, ja może przytoczę jeszcze wątek, na przykład wojna secesyjna i kryzys bawełniany, jak się wówczas mówiło, brak eksportu bawełny, która w większości zasilała Europę, też przyczynił się do kłopotów ekonomicznych nie tylko w Polsce, ale także w Polsce, prawda? Przesunięcie granicy, później likwidacja w ogóle Królestwa Polskiego przez carat i tak dalej. No to są rzeczy, które się wydarzyły, z tym musiała się Polska mierzyć, chociaż co prawda też w tych latach trochę późniejszych powstaje słynny zakład odlewnia Rudzkiego, zakład, który zbudował później pół Rosji, mosty kolejowe, mosty drogowe.
1: A jak mówisz o bawełnie, urywa się bawełna z południowych Stanów, ale otwiera się bawełna z środkowej Rosji. Zaczynają pracować na przykład w Łodzi, tak? Otwierają się wielkie zakłady tkackie na bawełnę rosyjską.
2: No właśnie, to był ten fenomen, tak, że Łódź się wówczas rodzi jako środek przemysłowy, co prawda na początku też zacofany z racji technologii, która była używana, tej przędzalniczej, ja nie jestem tu ekspertem od tkania bawełny, ale szereg różnych, można by cały jeszcze przemysł lniarski, który się tworzy też pod kuratelą francuską, prawda, w okolicach, na Mazowszu chociażby, prawda, słynny Żyrardów.
1: Także nieoczywiste skutki powstania styczniowego, jak powiedziałeś, zaczęto tej nazwy używać dopiero w XX wieku, powstania polskiego, powstania pańskiego. Będziemy tą rozmowę za chwilę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już części dzisiejszej rozmowy w Kalejdoskopie historycznym przypominam, że moim i Państwa gościem jest Piotr Grzybowski, a rozmawiamy o tym, co po części będzie dopiero na konferencji poświęconej geopolitycznym skutkom, konsekwencjom powstania styczniowego, ale trochę do samego powstania też w tej rozmowie sięgamy. Ja spotkałem się przy takich dyskusjach, bo były to dyskusje takie raczej nieformalne, właśnie mniej więcej o tym temacie, o którym mówisz, czyli skutki szersze niż tylko Polska, z takim trochę ciemnym obrazem właśnie owych skutków, że powstanie styczniowe, znów wbrew intencjom samych powstańców, opóźniło wielką wojnę między zaborcami, że napięcia, które były już wcześniej między Prusami, później Cesarstwem Niemieckim, a Rosją, czyli między głównymi naszymi zaborcami, one eksplodowały by wcześniej, ale właśnie powstanie styczniowe podziałało znów jak ta bluźniercza komunia, tak, która połączyła zaborców i o kilka dekad opóźniło wybuch wojny między zaborcami. Także ciekaw jestem, czy również ten aspekt będzie poruszany.
2: Tego nie wiem do końca, bo tutaj, że tak powiem, treść referatów poszczególnych naszych gości jest mi nieznana i sam jestem ciekaw wielu, natomiast myślę, że te wątki muszą być podejmowane, bo wspomniałeś o terytorium Polski, że jesteśmy tym pograniczem dla ościennych wówczas mocarstw, czy byliśmy pograniczem dla ościennych wówczas mocarstw. Ja nazywam to wręcz terenem, który był do skolonizowania, dociągnięcia wszelkich profitów, podatków, danin i tak dalej. No nic się nie dzieje bez przyczyny. Jak mówimy specjalnie o tym w sensie geopolitycznym, coś ma zawsze wpływ na coś. Nawet jeżeli nie od razu w ciągu roku, dwóch, kilku lat, to w ciągu na przykład dekad. Pewnego rodzaju działania są jakby immanentną częścią chociażby miejsca, które zajmuje państwo. Tak? No plus minus Rosja jest w tym samym miejscu. Prusy, Niemcy są dzisiaj w tym samym miejscu. No pytanie jest oczywiście o rolę i funkcję Cesarstwa Austriackiego, które nie ma dzisiaj swojego odpowiednika. Jest to podzielone na szereg państw, ale rodząca się czy odradzająca się potęga turecka, jak kiedyś otomańska, prawda, która znowu ma kluczowe znaczenie dla regionu Morza Czarnego, dla cieśniny Bosfor, dla cieśniny Dardanele, dla wówczas mandatu brytyjskiego czy francuskiego na Bliskim Wschodzie, czy dzisiejszej Palestyny, prawda, czy Libanu, czy te terenów, które są zajmowane przez Irak, czy przez Iran na przykład, gdzie pamiętajmy, no to późniejsze czasy, ale Rosja również stanęła po drugiej stronie, tak, tworząc tą Republikę Radziecką, Republikę Irańską, bo to się jakoś inaczej chyba formalnie nazywało, ale również tam gdzieś miała swoje zakusy, żeby pójść. Ja bym, jeżeli pozwolisz, jeszcze przywołał jeden wątek, którego zwłaszcza w Radiu Warszawa chyba nie może zabraknąć, a mianowicie rolę i funkcję Kościoła i przed Powstaniem Styczniowym, i po Powstaniu Styczniowym, bo bez Kościoła katolickiego, bez zaangażowania księży, bez zaangażowania księży wikariuszy, bez zaangażowania księży biskupów, wiele z tych działań, które zostały podjęte od 1963 roku, by się nie udały. I pozwolą Państwo, że ja zacytuję mały taki fragmencik wielkiego warszawskiego, wówczas już sędziwego, tuż przed śmiercią arcybiskupa Antoniego Fijałkowskiego, uczestnika Powstania Listopadowego, to też warto przypomnieć, który no, w takiej mowie do duchowieństwa niedługo przed swoją śmiercią mówił: umierającym proszę i zaklinam was głosem, trzymajcie zawsze z narodem, starajcie się jako pasterze ludu bronić sprawy wspólnej ojczyzny i nie zapominajcie nigdy, że jesteście Polakami. To było przesłanie umierającego arcybiskupa warszawskiego do księży. Więc mamy cały wysyp między rokiem 60, tu odpocząwszy od śmierci generałowi Sowińskiej w czerwcu 60 roku, która była taką pierwszą manifestacją religijno-patriotyczną, poprzez manifestację w rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską w 29 listopada 60 roku. przepraszam, to był luty, 27 luty 61, ale słynne na przykład manifestacje religijne i patriotyczne u karmelitów na Lesznie. No, w dalszym ciągu Kościół istnieje jako zakon karmelitów przy Karmelickiej notabene. To jest ruch karmelickiej Solidarności. Jeszcze fragment tego klasztoru mogą Państwo zobaczyć. Potem mamy pogrzeb pięciu właśnie po tej lutowej manifestacji. Mhm. Potem mamy wielką manifestację.
1: Wszystko
2: kwietniową.
1: Znajduje swoje odbicie w ikonografii.
2: To prawda.
1: Bo tych obrazów, czy grafik poruszających te tematy jest naprawdę dużo. To musiało być bardzo silne przeżycie zbiorowe.
2: To bardzo silne przeżycie zbiorowe i po tej manifestacji lutowej wówczas margrabia Wielopolski wprowadza nielegalnie, jak wszyscy twierdzą, rozporządzenie, w którym żandarmeria czy wojsko kozacy mogą po trzykrotnym zawezwaniu o rozejście się do zgromadzonych uczestników jakiegokolwiek zgromadzenia otworzyć ogień. I tak właśnie w kwietniu jest kilkaset ofiar, które nie wszystkie udaje się zidentyfikować. Kozacy część tych ofiar po prostu wyrzucają do Wisły. Tych ludzi potem już nikt nie znajduje. I warto przypomnieć, bo też w tym roku będzie uroczystość i będzie też inicjatywa, której my patronujemy jako Towarzystwo Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych, a mianowicie wielka manifestacja religijno-patriotyczna na Świętym Krzyżu 14 września 1861 roku, święto podwyższenia Krzyża Świętego. Wówczas na Świętym Krzyżu zgromadziło się ponad 30 tysięcy osób.
1: Na tamte czasy to jest naprawdę niesamowita
2: liczba. Dzisiaj powiedzmy, nie wiem, pewnie milion.
1: Tak, to jest odpowiednik, tak. Biorąc pod uwagę ówczesne możliwości transportu, zawiadomienia w ogóle, komunikacji, to jest ogromna liczba.
2: Przemieszczania się, noclegu, wiadomo, że to w większości było albo osobista, że tak powiem, pielgrzymka, peregrynacja, jak ją wówczas nazywano, taką, jak jest pielgrzymka, czyli pieszo, albo jakimiś środkami, no najczęściej to były jakieś wozy, dorożki i tak dalej.
1: Mnie jeszcze jedna rzecz ciekawi w tych rozważaniach. Ciekawi mnie znacznie więcej spraw związanych z powstaniem styczniowym, ale mówiłeś o ziemiaństwie, jego roli. Mnie też bardzo interesuje, także z przyczyn osobistych, rodzinnych, bo jakaś część moich korzeni tam właśnie sięga. Drobna szlachta, bardzo drobna szlachta, uboga, która nie zawsze była w stanie wylegitymować się papierami odpowiednimi. W heroldii się już miejsce nie znalazło dla nich. I powstanie styczniowe to jest też straszliwy cios właśnie w tą grupę, bardzo patriotyczną, bardzo świadomą swoich praw dawnych. Świat zaścianków właściwie ginie po tym. Znaczna część tych ludzi jest wywieziona, resztek praw pozbawieni, obracani w chłopy, chociaż w tym samym czasie chłopstwo zostaje uwolnione od pańszczyzny. Ale ci ludzie na Podlasiu, na Mazowszu bardzo silnie włączyli się w powstanie styczniowe i skutki te negatywne powstania bardzo mocno ich dotknęły.
2: Ja przywołuję taką książkę autorstwa Mieczysława Jałowieckiego, co prawda on ją napisał później. To był polityk, intelektualista, który urodzony był właśnie w dacie Powstania Styczniowego. Napisał taką książkę Rekwiem dla ziemiaństwa. Jest mi bardzo bliska, bo właśnie ona też daje odpowiedź na pytanie twoje, Marcinie, o ten los ziemiaństwa tego, no można powiedzieć czasami bezrolnego, ja nazywam czasami skłopiałego, bardzo wyrodzonego, które gdzieś jeszcze resztkami, zwłaszcza na Podlasiu, zwłaszcza na Polesiu, dzisiejszej Białorusi pewnie, gdyby sięgnąć historii, to ci ludzie gdzieś im brzęczało to ich szlachectwo sprzed 100 lat, sprzed 200 lat, prawda? Nie mieli nic wspólnego, jak to Mickiewicz pisał, że czasami buty zakładali przed kościołem, żeby się odróżnić od chłopów. No to była jedyna identyfikacja. Bezpiśmienni, to jest w ogóle degeneracja pewnego już etosu, ale co ciekawe właśnie, jeżeli udawało się przenieść do miasta, jeżeli udawało się zdobyć jakieś wykształcenie, prawda, czy być gdzieś zatrudnionym, czy to w tej warstwie oficjalistów na przykład przy dworach, bo to nie było tak, że dwory były jakimś taką twierdzą, gdzie tylko my, prawda, z rodziny, familia i nigdy więcej. Nie. Dwór był zawsze, albo najczęściej, bo nie zawsze, ale najczęściej otwartym miejscem na pomoc. To też po powstaniu styczniowym, czy w II Rzeczpospolitej.
1: Pojawia się mnóstwo rezydentów takich.
2: Mnóstwo, którzy kształcą młodzież, którzy siedzą, prawda, przy tych drzwiach z tą z tą torbą powstańczą jeszcze, prawda, i śpiewają, i wychowują, opowiadają, gawędzą, prawda, i za ten pokój, i za, za strawę są. Więc
1: no znów, powstanie styczniowe można rozmawiać długo i dobrze, i będziemy to robić, między innymi właśnie na falach Radia Warszawa. Mam nadzieję, że po wakacjach spotkamy się znów z jakimś ciekawym tematem dotyczącym tego
2: wydarzenia. Po Świętym Krzyżu myślę,
1: właśnie,
2: że to będzie temat.
1: Będzie chyba dobra okazja, żeby

0: kwadrans do 21:00, już teraz przystanek parafia, a my w tym tygodniu jesteśmy w parafii Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marmoncie.
1: Przystanek parafia.
2: Szczęść Boże, jest ksiądz Janusz Wiczarski. Chciałbym serdecznie zaprosić do naszej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. Jestem duszpasterzem młodzieży, więc szczególnie zapraszam młodzież. Mamy piękne uwielbienia cykliczne, które zrzeszają w naszym kościele bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcą zbliżyć się do Boga, a w ogóle poznać Go. Współpracujemy ze Ślimakiem na pustyni, z Wojciechem Czubą, który właśnie oddolnie organizuje też takie uwielbienia. Następne już 26 czerwca o godzinie 18:00, najpierw msza święta, później uwielbienie, a na koniec coś i dla żołądka, spotkanie w podziemiach kościoła razem z różnymi dobrociami do zjedzenia i okazja do spotkania. Zapraszam wszystkich do nas, jesteśmy wspólnotą otwartą i gościnną. Marianów znałem, można powiedzieć, od dziecka, w różnych okazjach ich poznawałem, no i można powiedzieć, zakochałem się gdzieś w tym zgromadzeniu. I od razu po maturze wstąpiłem. Także 8 lat formacji. W zeszłym roku w Licheniu przyjąłem święcenia 24 maja i najpierw do Lichenia na 2 miesiące, do konfesjonału głównie. Później zostałem skierowany tutaj do parafii na Marymoncie. I już szczęśliwie kończy się ten rok szkolny.
3: A więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszam i pozdrawiam. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. W diecezji warszawsko-praskiej podsumowano funkcjonowanie parafialnych rat dusz pasterskich i ekonomicznych. Jak podkreślają uczestnicy spotkania, ich działalność ma przede wszystkim prowadzić się nie tylko do zmian organizacyjnych w parafiach, ale do głębszej przemiany postaw wiernych i większego poczucia współodpowiedzialności za wspólnotę. Jak zaznacza ksiądz Rafał Jabłkowski, referent do spraw rad parafialnych w diecezji, instytucjonalne rozwiązania są jedynie początkiem procesu, który wymaga czasu i przede wszystkim przemiany serc.
4: Pokazanie wszystkim wiernym ochrzczonym, że ich miejsce w życiu parafialnym nie jest i pod żadnym pozorem nie może być bierne. To nie jest jedynie przychodzenie, otrzymywanie sakramentów, rozgrzeszenia, pocieszenia, umocnienia w chwilach radości trudnych i na tym się kończy moja rola w życiu parafii.
3: Jak dodał kapłan, rady stanowią szansę na ożywienie życia we wspólnocie.
4: Często zapominamy, że właściwym miejscem do przemiany to jest moje życie i moje podejście do tego, jak ja traktuję parafię, jakie ja mam miejsce w życiu swojej parafii, w ogóle w świadomości, że to jest moja parafia, na terenie której mieszkam i jestem za nią też współodpowiedzialny.
3: Uczestnicy spotkania wskazali również, że doświadczenie ponad 110 parafii diecezji pokazują podobne wyzwania i potrzeby, niezależnie od ich wielkości czy tradycji. Kluczowe pozostaje rozwijanie współpracy między duchownymi a świeckimi zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i duchowym.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Zakon maltański świętował w Warszawie uroczysta msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Celebrowana była z okazji zbliżającego się święta patronalnego narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Zebranych przywitał wikariusz generalny, zastępca biskupa polowego Wojska Polskiego, ksiądz pułkownik Kryspin Rak.
6: Jest to szczególny moment modlitwy za wszystkich, którzy w duchu wielowiekowej tradycji zakonu pragną łączyć wierność, wierze ze służbą człowiekowi potrzebującemu, choremu, ubogiemu i opuszczonemu.
3: Mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, kapelan konwentualny ad honorem zakonu maltańskiego arcybiskup Antonio Guido Filippazzi. W homilii przypomniał zgromadzonym członkom zakonu, aby przez swoją służbę pokazywali innym miłość Boga.
7: To nie my mamy być w centrum, ale mamy ustawić Pana Jezusa w centrum naszego życia. Musimy zapytać też siebie samych, kogo w naszej pracy, obowiązkach, w służbie uwidaczniamy? Siebie czy Pana Jezusa?
3: Suwerenny rycerski zakon szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. To najstarsza działająca organizacja charytatywna na świecie. Zrzesza świeckich, którzy poprzez działalność medyczną i humanitarną wspierają potrzebujących. Powstał w 1070 roku, jest podmiotem prawa międzynarodowego, wyjaśnia prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Jacek Tarnowski.
8: Zakon maltański jest podmiotem prawa międzynarodowego, ma swoich ambasadorów, ma stosunki dyplomatyczne z 104 krajami na świecie i prowadzimy dzieła praktycznie na każdym kontynencie.
3: Dewiza zakonu to obrona wiary i służba ubogim. pójdą zawierzyć polską edukację Matce Bożej. Za tydzień nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty z kraju spotkają się na Jasnej Górze na dwudniowej pielgrzymce. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Uczniowie, nauczyciele, misjonarze. Nawiązującym do hasła obecnego roku liturgicznego zapowiada sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców ksiądz dr Robert Kaczmarek.
9: Zastanowić się, o co tak naprawdę w wychowaniu chodzi. Czy tylko o to, żeby dzisiaj dbać o dobrostan ucznia, czy też chodzi o coś więcej, o to, żeby jednak stawiać większe wymagania. To wszystko oczywiście jest w kontekście też zmian, które zostają do szkół wprowadzane przez nasze ministerstwo.
3: Pielgrzymka rozpocznie się 1 lipca, a zakończy dzień później Eucharystią, Drogą Krzyżową i nabożeństwem rozesłania.

Jasnogórska Maryjo, Matko uczniów Jezusa. Syn Twój, Pan nasz Jezus Chrystus, rozpoczynając swą działalność publiczną, czyni jej świadkami wybranych przez siebie ludzi. Powołuje apostołów, powołuje uczniów. Mieli oni być przy Nim, obserwować Go, słuchać, pamiętać Jego słowa, aby później stać się posłańcami woli Jezusa, zwiastunami dobrej, radosnej nowiny, jaką była nauka i życie Zbawiciela. Dzięki temu, że byli autentycznymi świadkami wszystkich ważnych wydarzeń z życia Jezusa, mogli w pełni i szczerze zaangażować się w przepowiadanie i głoszenie światu tego, co było dane im przeżyć. Oni otrzymali od Jezusa cały skarbiec pełnego objawienia się Boga w Synu. Mówił o tym święty Paweł. Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i szafarzy Bożych tajemnic. Po swym wniebowstąpieniu Jezus posługiwał się apostołami, oświeconymi i umocnionymi przez Ducha Świętego, aby opowiadać Ewangelię. Jego ręce, które błogosławiły chorych i cierpiących, nogi, które nosiły Go po ziemi palestyńskiej, usta, które głosiły prawdę o Bogu i Jego Królestwie, zostały zastąpione siłami, trudem i mądrością apostołów, czerpaną od samego Zbawiciela. Maryjo, chcąc byś być blisko swego Syna, blisko żywej pamiątki po Nim, jaką stała się Eucharystia, musiałaś być z apostołami i uczniami. Z drugiej strony, to Ty stałaś się dla wszystkich szczególną i jedynego rodzaju pamiątką po Jezusie Chrystusie. To przecież Ty zostałaś ofiarowana im za Matkę. Mogłaś otwierać przed nimi swe serce, wspominając wszystkie cudowne wydarzenia poczęcia Syna Bożego, Jego narodzenia, dzieciństwa i ukrytego życia. W ten sposób stawałaś się dla nich nauczycielką. Mogłaś zagrzewać do apostolskiej działalności. Niosłaś pociechę i nadzieję w czasie prześladowań i doświadczeń. W Tobie Kościół miał najbardziej autentyczną apostołkę, najściślej zjednoczoną ze Zbawicielem przez dar i tajemnicę Bożego Macierzyństwa. I tak nadal masz szczególny udział w tajemnicy posłannictwa Kościoła, wychowując całe pokolenia następców apostołów i uczniów Zbawiciela, którzy jak przez wieki, tak i dziś niosą Ewangelię światu. Maryjo, wypraszaj nam wszystkim ochrzczonym gorliwość, autentyczność i czyń nas uczniami, misjonarzami Chrystusa. Twej opiece powierzamy wspólnotę Kościoła Świętego z Ojcem Świętym Leonem, jego pasterzy, polski episkopat z przewodniczącym księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą i metropolitę częstochowskiego księdza arcybiskupa Wacława Depo, obecnego pośród nas księdza arcybiskupa Grzegorza Kowacza z Albi Julia diecezji w Węgier, w Rumunii, przybywającego dzisiaj już i inicjującego pielgrzymkę narodową Węgrów na Jasną Górę. Powierzamy Ci wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osoby życia konsekrowanego. Oddajemy w Twą opiekę nasz pauliński zakon z ojcem generałem Beniaminem, jasnogórski konwent z przeorem ojcem Grzegorzem. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Gorąco powierzamy ojczyzny nasze, Polskę i Węgry. I wszystkie narodowości tu dziś jednoczące się z Tobą. Zawierzamy nasze parafie, rodziny, bliskich, przyjaciół, którym obiecaliśmy modlitwę przed tym cudownym wizerunkiem. Modlimy się za ludzi chorych, samotnych, biednych, bezrobotnych. Ogarniamy modlitwą wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, jej pracowników, wszystkie duszpasterskie dzieła, rycerzy Orderu Jasnogórskiej Boga Rodzicy i pozostających z nami w duchowej łączności radiosłuchaczy, rozgłośni katolickich, a także widzów telewizji Trwam. Powierzamy Ci, Maryjo, pielgrzymów dnia dzisiejszego, obecnych pośród nas, Węgrów, Rumunów, w pielgrzymce narodowej Węgrów.
Powierzamy Ci pielgrzymów z Leszczyn, z diecezji katowickiej i z Wodzisławia Śląskiego, również w diecezji katowickiej. Powierzamy Ci i oddajemy pątników z Bełchatowa w diecezji łódzkiej i z Koniemłotów w diecezji sandomierskiej, a także z Witkowa w diecezji gnieźnieńskiej. Oddajemy Ci wszystkie intencje, które spoczywają w Wielkiej Księdze Apelowej na ołtarzu. Dołączamy do niej wszystkie intencje naszych serc. Powierzamy wszystkich jubilatów, solenizantów, osoby nam drogie i bliskie. Wraz z nauczycielami, wychowawcami, uczniami, katechetami, dziećmi, młodzieżą, dziękujemy za kończący się rok szkolny i prosimy o błogosławiony czas odpoczynku wakacyjnego. Zawierzamy Ci także i Twemu miłosierdziu w wejrzeniu drogich nam zmarłych. Rozważamy tajemnicę głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Ale od wszelakich złych przygód tracz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Księży arcybiskupów, księdza arcybiskupa Wacława i Grzegorza prosimy o błogosławieństwo.
1: W duchu dzisiejszej modlitwy apelowej ojca Sebastiana pragnę dedykować kapłanom słowa papieża Benedykta XVI, które wypowiedział do nas w katedrze świętego Jana w Warszawie w 2006 roku. Żeby nigdy nie zwątpić w moc sakramentalnego kapłaństwa, bo ta moc wypływa z Chrystusa, a nie z nas.

Kończymy transmisję apelu Jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. To Radio Warszawa. Ja zapraszam do modlitwy różańcem świętym o 21.30. 512 700 444, 512 700 555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Modlimy się o 21.30 już teraz. Natomiast Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Piotr Lipiec.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
1: Werset 6 dzisiejszej Ewangelii stoi bezpośrednio po przestrodze przed obłudnym osądzeniem brata, a przed obietnicą Ojca, który daje to, co dobre, proszącym. Następnie werset 12 streszcza wcześniejsze nauczanie, a kolejne dwa natychmiast przechodzą do decyzji o wejściu przez ciasną bramę. Co to znaczy? Jezus nie przeciwstawia roztropności miłości, ale pokazuje ich właściwy porządek. Nie wolno gardzić człowiekiem, ale nie wolno też bez rozeznania wystawiać świętości na szyderstwo i zdeptanie. Święty Jan Chryzostom w swoich homiliach tłumaczy, że psy i świnie nie są zachętą do pogardy, lecz obrazem postaw agresji i lekceważenia wobec prawdy. Wcześniej przypomina on, że brata należy korygować poprzez czułe napominanie. Teologia moralna wyrazi się na ten temat bardzo jasno. Roztropność nie osłabia miłości, ale chroni prawdę, bez której miłość nie może zaistnieć. To jest właśnie owa ciasna brama, przez którą przechodzą wierzący niemalże każdego dnia. Rozeznawanie w duchu, kiedy i jak głosić Chrystusa. Czasami dobrze jest mówić nam o Nim wyłącznie w przypowieściach. Czasami jednak należy z odwagą przepowiadać o Jego Królestwie nie w porę.

0: Tu Radio Warszawa, jest godzina 21.30. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512-700-444, 512-700-555. Dwa numery do Radia Warszawa są do Państwa dyspozycji. A dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, o Boże błogosławieństwo dla dzieci i udaną operację dla mamy, o łaskę zdrowia, dar miłości i radości dla Piotra w dniu urodzin, modli się mama z rodziną, o łaskę znalezienia dobrej żony dla Artura, o uzdrowienie Igora, Oskara, Moniki, Agnieszki, o zbawienie duszy dla zmarłych świętej pamięci Stefana, Stanisława, Elżbiety, Danuty, Jana, Magdaleny, zakonających, o nawrócenie Kacpra, Antka, Karolina, o pamiętanie dla przywódcy Rosji, o błogosławieństwo dla małżeństwa Asi Łukasza, o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O Boże wsparcie w ograniczeniach zdrowotnych, o pomoc w zdaniu do trzeciej klasy liceum dla córki Oliwii, modlą się rodzice w nauce. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi. Przez wstawiennictwo świętej Rity i świętej Filomeny, uzdrowienie, dobry rozwój Alicji, o nawrócenie i powrót do kościoła dla Tomasza i Macieja, o wyjście z nałogu Piotra, Emilii, o jedność w rodzinie dla Anny i Łukasza, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej Łukasza, o zdrowie psychiczne i uleczenie z depresji lękowej Adama, o dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty, o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, prosi Blanka z rodziną, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, o opiekę Matki Bożej dla męża i córek, o radość życia małżeńskiego dla Ani i Sławka, Doroty i Waldka, Darka i Justyny oraz Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra, o siły i zdrowie dla Kasi oraz wszelkie łaski dla małego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy 512-700-444, 512-700-555, a jest z nami Pan Kacper. Szczęść Boże, witam Panie Kacprze.
1: Szczęść Boże.
0: I zapraszam, pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Najwspanialszy etap w dziejach odkupienia rozpoczął się w tak prosty sposób. Bóg nie posłał Gabriela do pałacu jakiegoś władcy, lecz do młodej dziewczyny, Maryi, mieszkającej w skromnej chacie w Nazarecie. Gdy anioł zapowiedział jej, że zostanie matką Zbawiciela, zapytała go tylko o jedno: jakże się to stanie? A kiedy i to wyjaśnił, ona pełna łaski oddała się Panu jako jego służebnica. Proszę bardzo, Panie Kacprze, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Halo, halo, Panie Kacprze, czy my się słyszymy? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Panie Kacprze, Bóg zapłać za słoną modlitwę.

0: dzieciątko. Było to pierwsza istota ludzka, która rozpoznała nadejście Chrystusa. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Szczęść Boże, Grażyna.
0: Daj Boże, Pani Grażyno, i zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyno, za obecność i za modlitwę.
1: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Jezus przyszedł na świat, by zbawić człowieka, by nauczyć nas miłości swojego Ojca. Dziękujemy Bogu, że ofiarował nam swojego Syna Jezusa, by narodził się pośród nas i był nam podobny we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Bóg, stając się człowiekiem, podkreślił wielkość i piękność życia ludzkiego. On pragnie ofiarować siebie samego naszym sercom z radością i pokojem. Pragnie, by Jego przyjście mogło przynieść każdemu z nas pokój i radość. Pani Danuta jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Danuto, witam.
2: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Panie. Pozdrawiam serdecznie, spokojnej nocy życzę. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia. 512 700 444 512, 700, 555. Czwarta tajemnica, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Matka Boża, przedstawiając Jezusa w świątyni jerozolimskiej, dziękuje Ojcu Przedwiecznemu w imieniu wszystkich ludzi i ofiaruje Go Jemu. Tak powinniśmy czynić i my w naszym życiu, dziękować nieskończenie Bogu za dar życia i wiary, ofiarować nasze życie dla zbawienia świata. Gdy nie mamy nic do zaoferowania, oddajmy Bogu tę nicość. Pozostańmy wszyscy tak puści, jak tylko to możliwe, by Bóg mógł nas wypełnić i napełnić sobą. Nawet Bóg nie może napełnić tego, co jest już pełne. Bóg nie chce zmuszać nas do niczego. To Ty sam napełniasz świat miłością, którą On, Pan Bóg, Tobie daje. Jest z nami Pan Adrian. Szczęść Boże, witam Panie Adrianie.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
2: Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między gwiazdami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują
0: Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Panie Adrianie za modlitwę, za obecność i zapraszam ponownie.
2: Chwała Jakubika.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
2: Amen.
0: 512 700 444 512 700 555 dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Kiedy odnaleźli Jezusa rodzice, udał się z nimi do Nazaretu i był im posłuszny. Również i my powinniśmy poszukiwać Boga, gdy zagubiliśmy się czy oddaliliśmy od Niego. W jaki sposób? Tak jak uczyniła to Maryja. Odnalazła Go w świątyni. Szukajmy Go w ciszy, w modlitwie, klęcząc w Eucharystii, w cierpiących. Szukajmy Go w ciszy. Powinniśmy, tak jak Maryja, szukać naszych dzieci, tak jak uczyniła to ona, gdy zaginął Jezus. Powinniśmy przejmować się myślą, gdzie są nasze dzieci. Ognisko domowe bez dzieci to nie jest ognisko domowe. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
3: Zosia.
0: Szczęść Boże, Pani Zosiu. Zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
3: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, Panie Zosiu, pozdrawiam i zapraszam ponownie. Spokojnej nocy z Panem Bogiem do usłyszenia. Zapraszam oczywiście już jutro na modlitwę Różańcem Świętym. Jak zwykle modlimy się o godzinie 21:30, także i jutro. Gorąco zachęcam także do wysyłania swoich intencji do owego naszego wspólnego różańca. A już za niecałe 3 minuty na antenie Radia Warszawa audycja Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, poprowadzi go Grzegorz Kozłowski. A tymczasem za wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się, samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, a dziś naszym gościem jest ksiądz Piotr Marchelewski. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam słuchaczy, witam pana redaktora.
1: Dzień dobry. Temat, który nas dzisiaj tutaj zebrał, to małżeństwo. I chcielibyśmy ten temat poruszyć bardzo szeroko, nie tylko od takiej strony wyłącznie sakramentalnej, ale też tak szerzej, jeżeli chodzi o kontekst życia. Czym małżeństwo jest, jak małżeństwo przeżywać, jakich trudności doświadczyć może małżeństwo. No i może na początek, księże Piotrze, chciałbym pomówić o doświadczeniu księdza w prowadzeniu małżeństw, w prowadzeniu małżonków, w duszpasterstwie właśnie związanym z odpowiedzialnością za tych, którzy są w tym stanie małżeńskim. Czy to jest trudne zadanie, żeby towarzyszyć osobom, które są właśnie w sakramencie małżeństwa? Czy to jest wymagające duszpasterstwo?
2: Na pewno jest wymagające, bo każda praca z człowiekiem jest wymagająca. Natomiast no, ja miałem takie szczęście studiowania tu w Warszawie jeszcze przed seminarium i bycia w duszpasterstwie studenckim, akademickim. I rozeznawałem swoje powołanie do kapłaństwa, ale również moi koledzy, moje przyjaciółki rozeznawały powołanie do małżeństwa. I mamy do dzisiaj z niektórymi relacje. I jakby to jest nasz wspólny fundament. I dzisiaj mi łatwiej jest rozmawiać czy patrzeć na te małżeństwa właśnie, które jeszcze pamiętam ich jako kawaler panna z czasu przedślubu. To jest dla mnie dobry fundament i myślę, że wielu duszpasterzy potwierdza to, że jakoś te relacje nasze przyjaźni, znajomości pomagają. Natomiast w przypadku innych małżeństw, no bo wiadomo, księża te zmieniają parafię, na pewno sama obecność księdza jest tutaj najważniejsza. Niezależnie, czy ksiądz jest mądry, czy mniej mądry, czy wysoki, chudy, gruby, to jest w ogóle nieistotne. Dla małżeństw potrzebny jest kapłan, który jest po prostu z nimi. I również warto dodać, że dla kapłana potrzebni są małżonkowie. Bo te dwa powołania, nie chcę powiedzieć uzupełniają się, ale one w codzienności wspierają się. Bo kapłan widzi, że jest kimś innym niż małżonkowie, a oni widzą, że ich relacja jest inna niż kapłaństwo. I to jest wielka wartość. I myślę, że tutaj warto to podkreślać. W siedmiu sakramentach Kościoła mamy wyszczególnione na koniec te dwa sakramenty. Małżeństwo, kapłaństwo. Jako sakramenty do realizacji swojego powołania, które mamy wspólne, czyli zbawienie. I dlatego jest to piękne miejsce w parafiach, kiedy kapłan i małżonkowie się spotykają. Na pewno i w każdej parafii jest to Eucharystia, bo ona jednoczy całą parafię, nie tylko kapłana, małżonków, ale każdego. Chłopca, dziewczynę, starca, wdowę, każdego. I to jest wspólny mianownik i również kapłana i małżonków jak najbardziej.
1: W końcu w konsekwencji jakby samym celem małżeństwa jest też zbawienie dusz. To jest droga, która jest tym szczególnym właśnie wyborem tych dwojga, którzy w ten sposób chcą po prostu się uświęcać w tej drodze z Panem Bogiem.
2: Tak, we dwoje jest łatwiej. Dlatego Bóg, Jezus uświęcił małżeństwo, że razem macie dbać o siebie, by osiągnąć zbawienie. I to, co myślę warto powtarzać i przypominać, czy przy spowiedzi, czy przy konferencjach, że małżonkowie nie ślubują swoim dzieciom, tylko sobie. Niestety, to tylko warto o tym przypomnieć, bo nieraz może ten córka czy syn stać się ważniejszy od współmałżonka. Jest to już jakieś przewartościowanie, zła hierarchia. Ślubowaliśmy sobie. Dzieci nie są naszą własnością, mają wolną wolę, świadomość, pójdą w świat, a my mamy trwać do śmierci, do zbawienia. I we dwoje jest łatwiej, dlatego Bóg pobłogosławił mężczyznę i kobietę. I drugie powołanie, o którym mówiliśmy, kapłaństwo, również ksiądz nie jest sam, bo jest we wspólnocie parafialnej, czyli na Eucharystii spotykają się wszyscy. I on, jak to się ładnie mówi, jeśli będzie zbawiony, to razem ze swoją wspólnotą. Nigdy sam. Dlatego tutaj wychowanie parafian, ale również parafianie wychowują księdza, bo jesteśmy jedną wspólnotą. I to jest właśnie piękne, że zbawienie nie dokonuje się w samotności. Ktoś pięknie powiedział, że dwóch rzeczy nie można zrobić samemu. Być w małżeństwie i być zbawionym.
1: Czy małżeństwo dzisiaj jest w kryzysie? Jakie jest księdza doświadczenie?
2: Małżeństwo, wydaje mi się, nigdy nie jest w kryzysie, dlatego że to jest wpisane w nasze serca. Małżeństwo jest powszechnym powołaniem człowieka. Bardzo niewielu jest do kapłaństwa czy do wyłącznej służby Bożej. Natomiast uważam, że pewne czasy niosą łatwiejsze lub trudniejszą realizację małżeństwa. Ja bym tak to powiedział. Dlatego, że w sercach młodych ludzi, każdego zresztą, jest to pragnienie, chcę być szczęśliwa. Chcę być szczęśliwa z nim i tylko z nim. Chcę być szczęśliwy z nią i tylko z nią. I tutaj od razu wychodzi to, że małżeństwo jest właśnie z jedną osobą, nie z wieloma. I chcę być z nią na zawsze, bo miłość nie ma warunków. Miłość nie stawia warunków, do kiedy będę cię kochać. Po prostu kocham cię teraz, jutro, na zawsze. I nawet na wieczność. Jak to właśnie znamy Romeo i Julia, że nawet grób nas nie rozłączy, śmierć nas nie rozłączy. Jeżeli kocham kogoś, jestem cały dla, to jestem cały dla nie na tydzień, na miesiąc, ale na zawsze. I to jest pragnienie w sercu wielu ludzi, wielu osób. Każdego właściwie. Bycie kochanym i bycie na zawsze. I to jest forma realizacji kapłaństwa lub małżeństwa. Natomiast uważam, że czasy dzisiejsze niosą pewne wyzwania, że sposób realizacji małżeństwa jest jakoś trochę trudniejszy. Chociażby przez to, że ukrywamy się za narzędziem, jakim jest telefon czy komputer. Trudniej nam jest uczyć się relacji twarzą w twarz. A w konsekwencji trudniej być już później w małżeństwie twarzą w twarz. Uciekamy właśnie w narzędzia. To jest jeden z przykładów. Dlatego, że właśnie małżeństwo, to pragnienie małżeństwa nigdy nie jest w kryzysie, bo ono jest wszczepione przez Stwórcę. Natomiast realizacja może być trudniejsza lub łatwiejsza w takich czasach naszych, czy tych, co były, czy może będą. Każdy czas ma swoje wyzwania dla człowieka.
1: Chciałbym wejść teraz w taką może małą polemikę z jakimiś opiniami, które się pojawiają a propos małżeństwa. Myślę tutaj o takim myśleniu, które gdzieś chyba troszeczkę jest magicznym, czyli że Pan Bóg przygotuje ci tę osobę, która jest dla ciebie przeznaczona. Czy to jest właściwe myślenie w takiej logice katolickiej, czy jednak błędne?
2: Oczywiście prosimy Pana Boga, bo nas stworzył i chce dla nas jak najlepiej, czyli zbawienia, to co powiedzieliśmy, ale także, żeby to zbawienie się w jakiś sposób zrealizowało. Czyli ja, jako człowiek, będąc na świecie, zdobywając rozum i świadomość coraz większą, zadaję sobie pytanie, jak ma to się zrealizować. I to, co powiedzieliśmy, dwie są ścieżki główne, kapłaństwo lub małżeństwo. Są to dwie ścieżki, w których realizuje powołanie do zbawienia. Natomiast po tym rozeznaniu, kiedy ktoś wybiera kapłaństwo, może też wybierać później jakiś zakon, to jest drugie pytanie, ale jeżeli rozpozna, że to jest powołanie małżeńskie, musi również zadać sobie także drugie pytanie, z kim? Czy ta osoba to jest ta, z którą chce być do końca życia i osiągnąć zbawienie? I to jest zasadnicze pytanie. Natomiast oczywiście modlitwa do Pana Boga o oświecenie mojego umysłu, o odwagę w podjęciu decyzji, jak najbardziej. Natomiast to, o czym może jeszcze powiemy, o pewnych wadach małżeństwa, nie jest tak, że jest jakaś jedna osoba na kuli ziemskiej, która jest dla mnie przeznaczona. Że z którą w ogóle przeżyję życie bez problemów. Nie ma tak. Dzisiaj niektórzy mówią niezgodność charakterów. Jest w nauczaniu Kościoła, mówimy krótko, że jestem po prostu zdolny do wejścia w relację z drugą osobą, albo nie. I to jest ta kwestia. Oczywiście z jedną może być mi łatwiej przeżyć małżeństwo, z drugą może być mi trudniej, bo może więcej nas dzieli. Może mamy inne zapatrywania światopoglądowe, religijne, polityczne. Oczywiście muzyki, ktoś lubi disco polo, ktoś lubi muzykę klasyczną, ale jestem zdolny, chcę budować więź małżeńską i to jest istotna kwestia. I jeżeli jestem zdolny, to będę to robił. I o tym trzeba pamiętać, dlatego zresztą gdyby było tak, że jakaś połówka jest na kuli ziemskiej dla mnie jedyna, to jednak nie byłoby tylu małżeństw w Polsce, Polek z Polakami, chociażby, tak? To statystyka to w ogóle by wykluczyła. I dlatego jestem zdolny do małżeństwa, a z tą czy inną osobą to jest też mój wybór i to, co mówię. Dlatego tutaj też oświecenie, prośba do Pana Boga, żeby dał mi też zrozumienie i decyzję, czy rzeczywiście to jest ta osoba. Wiem, że powołanie do małżeństwa, ale czy z tą osobą? To też jest kwestia znajomości siebie, prawda? Na ile ja znam swoje mocne strony, znam swoje słabe strony, na ile z tą osobą, z którą się spotykam od iluś lat, może będzie mi się łatwiej w małżeństwie żyło, czy też nie. Natomiast dlatego tutaj cały obszar, już tu nie chcę tego rozwijać, cały obszar przygotowania do małżeństwa i dojrzewania do decyzji o małżeństwie. Oczywiście może ktoś powiedzieć, mieszkanie razem dużo tu wyjaśni, ale tak naprawdę warto stawiać sobie wymagania, to znaczy stawiać sobie pewne poprzeczki, które należy przejść przed ślubem. Dlatego, że jeżeli przed ślubem jest łatwo, to my się nie znamy tak naprawdę, bo człowieka poznaje się w czasie próby. Przypomina się Karol Wojtyła, kiedy był duszpasterzem akademickim i on robił spływy kajakowe właśnie, to znamy może tę historię, właśnie brał często studentów, ludzi zakochanych czy zaręczonych, dlatego że w trzydniowym, tygodniowym spływie kajakowym, gdzie pada deszcz, trzeba rozbić namiot i zrobić, ugotować makaron czy ryż, no po trzy dni można być miłym do kogoś, mówić misiu, pysiu, ale czwartego dnia wychodzi prawda o człowieku. To jeden z takich może prostych przykładów, ale pokazuje, że musimy siebie poznać, kim ja jestem i kim on jest, ona. Dlatego, że po ślubie, no już nie ma odwrotu. I często właśnie ludzie nieraz mówią po roku, a gdzie ja miałam oczy, jak ja widziałam. Dlatego, że często przed ślubem emocje przysłoniły nam poznawanie siebie i drugiej osoby. Emocje, które często były podbijane przez wygodne życie, przez wygodne mieszkanie, czy to jest emocje seksualne często, które utrudniają prawdę o człowieku. A wiemy, że w małżeństwie nie zawsze będzie słońce świeciło i będą trudności. I dlatego kluczowym aspektem przejścia i wytrwania w małżeństwie są, jak my sobie poradzimy w kryzysie, w trudnościach. To jest tak jak wspinaczka w góry, prawda? Ktoś oczywiście się przygotowuje, ale planuje również, że w czasie drogi będziemy mieli kryzys. I pytanie, co wtedy robimy? I my na to pytanie o kryzys możemy odpowiedzieć sobie, zanim wyruszymy w góry. I tak samo w małżeństwie. Musimy przed ślubem wiedzieć, jakie są moje słabe strony, twoje, co nas różni i co będziemy robić, kiedy będziemy chcieli siebie udusić w kuchni na przykład. I to jest zasadnicza kwestia. Dlatego tutaj wymaganie od siebie przed ślubem, krótko mówiąc, jest bardzo cenne. Dlatego, że w małżeństwie również dochowanie chociażby wierności będzie wymagało wielkiego wysiłku. Jeżeli nie nauczymy się tego przed ślubem, trudno będzie nam przyjąć taki styl życia nawet po ślubie.

0: Szkoła Ród.
1: Między powołaniem, świętością, a z kolei też małżeństwem możemy chyba postawić znak równości, w sensie, że to jedno wynika z drugiego. Czy bycie szczęśliwym to jest to, co Kościół daje też właśnie w samym sakramencie małżeństwa, który jest jakoś pierwotny dla człowieka? Wspomniał ksiądz o wadach małżeństwa. Małżeństwo Kościół ukazuje od tej strony pozytywnej, wskazując, że to jest właśnie ta droga do świętości. Jest to ta pewna szkoła życia, też właśnie w tej małej wspólnocie, która ostatecznie staje się takim domowym kościołem i promieniuje też na wspólnotę Kościoła, szeroko patrząc. Jakie są te trudności, z którymi może zmagać się małżeństwo, które mogą się pojawić, a które możemy na przykład zdiagnozować albo zobaczyć jeszcze w tym stanie wcześniej, przedmałżeńskim, w narzeczeńskim choćby?
2: Na pewno Kościół tutaj wskazuje na wielką wartość małżeństwa i to trzeba podkreślać. To jest zamysł Stwórcy już od początku. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy: Bóg pobłogosławił mężczyznę i kobietę. Pobłogosławił jednego mężczyznę i jedną kobietę. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I to jest pierwotny zamysł Stwórcy. I Pan Jezus, kiedy patrzymy w Nowy Testament, widzimy, że Pan Jezus podniósł ten związek mężczyzny i kobiety do rangi sakramentu, do rangi świętości. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I dlatego z tej nauki Pana Jezusa Kościół właśnie wyciąga wnioski bycia na straży świętości małżeństwa. Zresztą sam Pan Jezus, to też trzeba pamiętać, przyszedł przez małżeństwo Józefa i Maryi, tworząc rodzinę. Mówimy święta rodzina. Dlatego małżeństwo z tego pomysłu Bożego jest święte i rodzina z pomysłu Bożego jest święta. I jeżeli dzisiaj widzimy ataki i na małżeństwo, i na rodzinę, to widzimy, że są to ataki po prostu demona, który nienawidzi Boga, nienawidzi człowieka i wszystkiego, co jest pomysłem Stwórcy. I chce to po prostu zniszczyć i utworzyć z tego karykaturę. I dlatego małżeństwo cieszy się właśnie jednością. To jest pierwsza cecha, której nie wolno wykluczać. Jedność, to znaczy ja wiążę się z jednym mężczyzną, ja wiążę się z jedną kobietą i nie można ślubować jednocześnie drugiej kobiecie, drugiemu mężczyźnie. To jest jasne. Ale to wynika właśnie z tej jedności małżeństwa. Ale także drugą cechą jest nierozerwalność. My nie ślubujemy sobie na rok, na 10 lat, tylko do śmierci. Nie opuszczę cię aż do śmierci. I cechą małżeństwa właśnie jest nierozerwalność. Nikt z ludzi, nawet papież, nie może powiedzieć, że od dziś nie jesteście małżeństwem. Nie ma takiej władzy. Dlatego, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Tak ważna jest przysięga, którą składa sobie narzeczony, narzeczona przed ołtarzem. To oni przez wypowiedzenie tej przysięgi sprawiają, że małżeństwo zaczyna istnieć, że węzeł małżeński powstaje. Tutaj jakby rola kapłana, często widzimy, jest tak naprawdę drugorzędna, bo można powiedzieć na marginesie, że w sytuacjach bardzo wyjątkowych, na przykład wojny, to wystarczy, że oni sobie złożą przysięgę. Nie potrzeba tutaj nawet świadka, nawet może nikogo nie być w okolicy. I to ich akt woli i wyrażenie tego sprawia, że węzeł powstaje. Oczywiście trzeba to później odpowiednio udokumentować. Ale jedność małżeńska jest cechą niewykluczalną, nierozerwalność. Tak samo dobro wspólne. My ślubujemy sobie dlatego, że chcę dla drugiej osoby dobrze, ostatecznie chcę zbawienia, to co mówiliśmy. Nie chcę się tylko zatroszczyć o jej jedzenie, o dom, o ubrania, o spokój, o psychiczny spokój, ale przede wszystkim o zbawienie. To jest ostateczny cel małżeństwa, tak jak celem każdego z nas jest zbawienie. Dlatego tutaj dobro współmałżonka. I czwartą cechą małżeństwa jest otwartość na potomstwo. My ślubujemy sobie, ponieważ wpisujemy się w plan Stwórcy. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Dlatego cechą małżeństwa nie jest to, że oni przed ślubem obiecają, że będą mieli dzieci. To nie jest tak. My chcemy mieć dzieci, my jesteśmy otwarci na dzieci, ale czy będą? Nie wiemy. Nieraz są małżeństwa po 50 biorą ślub i tak dalej, ale jesteśmy otwarci na dzieci. Wiele małżeństw decyduje się na adopcję, ale chodzi o to, że jesteśmy w planie Pana Boga. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. W tym celu pobłogosławił Bóg mężczyznę i kobietę. Dlatego to są zasadnicze cechy małżeństwa. Jedność, nierozerwalność, dobro współmałżonka i otwartość na potomstwo.
1: Kiedy ksiądz pracuje jako duszpasterz małżeństw, z małżeństwami, jakie problemy, które przychodzą księdzu teraz tak na myśl, z perspektywy małżonków wydają się być ogromnymi, które czasami są nie do przeskoczenia, a kiedy ksiądz patrzy na to tak obiektywnie z boku i ma doświadczenie już pracy z wieloma wspólnotami małżeńskimi, są problemami, które tak naprawdę tylko z ich perspektywy są tak wielkie, a ksiądz widzi, że to nie jest wcale tak duży problem. Co takiego może być właśnie w małżeństwach? Co z perspektywy małżonków wydaje się właśnie problemem bardzo dużym, ale ostatecznie okazuje się być wyolbrzymionym, który można łatwo pokonać?
2: Wydaje mi się, że jeżeli małżonkowie patrzą na pewne sprawy i wydaje im się, że jest coś wielkim problemem, często jest właśnie to, co powiedzieliśmy, że im się wydaje. Wydaje mi się dlatego, że nie mamy wspólnego dialogu między sobą, nie wiemy, na czym polega ten problem i nie wiemy też, jak druga osoba to przeżywa, czy odbiera, czy co myśli. Krótko mówiąc, mówię tutaj o pewnym dialogu, czy pewnym inwestowaniu w relacje. Dlatego, że nie wystarczy, jak wiemy, zawrzeć małżeństwo, ale trzeba je codziennie budować, tak jak i kapłaństwo. Jeżeli ktoś z nas ma, myślę, że każdy, przyjaciela czy przyjaciółkę, no to chcemy być na bieżąco. Dzwonimy, spotykamy się. To nie jest tak, że raz w roku się spotkamy. Trudno powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi wtedy. To znaczy, przyjaciel to jest ktoś najbliższy, z kim dzielę swoje życie, swoją codzienność. I w małżeństwie jest to w stopniu o wiele większym, dlatego że jesteśmy jednym ciałem, sercem i duszą. Dlatego tutaj największym wyzwaniem i jednocześnie problemem, który to generuje, jest komunikacja i budowanie swojej jedności. Spędzanie czasu po prostu ze sobą. Myślę tak najogólniej, dlatego że tutaj dużo się obowiązków wciska w męża, w żonę, dzieci, kursowanie samochodem na zajęcia, do przedszkola, do dziadków. I tak naprawdę pytanie, kiedy my jesteśmy ze sobą? Żona poświęca wiele czasu na wiele spraw, które trzeba zrobić. Mąż tak samo, ale pytanie, kiedy my jesteśmy ze sobą? I wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie dla dzisiejszych małżeństw, po prostu być ze sobą. We różnych wspólnotach jest taki nieraz obowiązek, może to kogoś śmieszyć czy zadziwić, że mają obowiązek tak zwanego dialogu małżeńskiego. To nie chodzi o porozmawianie, ale właśnie znalezienie czasu, że jesteśmy tylko my we dwoje. Tylko my. I rozmawiamy o tym, co u nas. Rozmawiamy o tym, co ważne, co byśmy chcieli, ponieważ sobie ślubowaliśmy. Jeszcze raz powiem, nie dzieciom, nie rodzicom, czwarte przykazanie jak najbardziej, szacunek do rodziców, ale nie ślubowaliśmy im, sobie. I my mamy wytrwać aż do śmierci. Ale z tego dialogu, z tego inwestowania w swoją relację, uważam, że także jest z tym powiązana relacja do Pana Jezusa. Dlatego, że jeżeli małżonkowie zadbają, by w ich małżeństwie było miejsce dla Pana Jezusa, będzie im łatwiej również zadbać o siebie. O miejsce dla żony, dla męża. Dlatego, że wydaje mi się, że często po ślubie, jak ja to mówię, Pan Jezus zostaje na wycieraczce. Oni mają piękny dom, nawet już często przed ślubem, ale Pan Jezus po prostu został na wycieraczce. I ich życie jest układane jakoś we dwoje tylko. Lubię powtarzać, że małżeństwo nie jest we dwoje, ale we troje. Dlatego, że Pan Jezus sam zobowiązał się do błogosławieństwa codziennie ich, czyli wspierania. Dlatego tutaj to, co powinien zrobić mąż, żona, zadbać, by nic nie zajęło miejsca, które jest przeznaczone dla Pana Jezusa w naszym małżeństwie, w naszym domu. Można by sobie wyobrazić, że jakaś część pokoju, jakieś, nie wiem, 2 metry kwadratowe, to zajmuje Pan Jezus. Niech nawet tyle, ale to jest Jego miejsce. I można sobie tak wyobrażać i nawet można fizycznie sobie zrobić takie puste miejsce na podłodze i bardzo szybko się okaże, że będziemy mieli miliony pokus, by tam coś postawić. Przecież to nic się nie stanie. No stanie się, bo jak jedną rzecz postawisz, może się nic nie stanie, ale kolejną. I z czasem się okaże po roku, że właściwie my żyjemy we dwoje, ale już Pana Jezusa nie ma. A jeżeli nie ma Pana Jezusa, to jest problem też z budowaniem relacji naszej. Ktoś pięknie powiedział, że jeżeli chcemy być bliżej siebie jako mąż, żona, to bądźmy bliżej Jezusa. Jeżeli jesteśmy bliżej Jezusa, jesteśmy bliżej siebie jednocześnie. I to jest, myślę, recepta taka ogólna oczywiście dla małżeństw i to jest jednocześnie odpowiedź na pytanie o wyzwania. Obronić relacje ze sobą i obronić miejsce w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie, które przysługuje tylko Panu Jezusowi. I nikt i nic nie powinno tego miejsca zająć. I uważam, że to jest dzisiaj jest duży wysiłek, no żeby nie powiedzieć heroizm nieraz.
1: Dzisiaj też spotykamy się często właśnie z takimi relacjami, które gdzieś medialnie obiegają świat i słyszymy o różnych osobach, które też często są ze świata katolickiego, ale potem ich koleje życia jakoś toczą się różnie. No i w końcu pojawiają się informacje o kolejnym małżeństwie. Chciałbym tutaj, książę, wyjaśnić pewną sprawę, czyli to, czy może coś takiego zaistnieć właśnie jak drugie małżeństwo, bądź może rzecz, która jest trochę bardziej częsta i mylona, czyli czy w Kościele w ogóle istnieje coś takiego jak rozwód? Czy my możemy używać tego sformułowania? Czy w ogóle coś takiego jest w stanie zaistnieć, kiedy mówimy o sakramencie?
2: No właśnie, Pana Jezusa słowa, kto, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela i dlatego w tym znaczeniu nie można mówić o sakramencie, który przestał istnieć, prawda? Nie ma sakramentu, który jest na jakiś czas. Dlatego rozwód kościelny, no to tak potocznie wiele są osoby, które tak mówią, ale to jest taki wytwór trochę słowotwórczy, dlatego że rozwód oznacza, że coś było i przestało istnieć. Ktoś bierze rozwód cywilny, to znaczy, że w tamtym roku wzięliśmy ślub cywilny, a w tym roku wzięliśmy rozwód, to znaczy byliśmy małżeństwem cywilnym przez rok. Rozwód oznacza, że coś było i się skończyło. Natomiast w przypadku sakramentu małżeństwa nie możemy mówić rozwód, dlatego że sakrament raz zawarty trwa aż do śmierci jednego ze współmałżonków, albo no, z innych przyczyn, może o których powiemy za chwilę. Ale dlatego nie ma czegoś takiego. Ślub kościelny, sakrament małżeństwa można wziąć ważnie albo w ogóle.

0: Dookoła Rut.
1: Sąd orzeka, nie, że przestaliście być małżeństwem, ale w ogóle nim nie byliście od początku. To znaczy, małżeństwo albo zawieram do końca życia, albo po prostu go nie zawieram. Nawet jak była ceremonia. I w ten sposób, dlatego jeszcze raz wracam, że Kościół w ten sposób broni jedności małżeństwa. Nie mogę ślubować jednocześnie drugiej kobiecie, nie mogę ślubować jednocześnie drugiemu mężczyźnie. I to nie jest tak, że Kościół jest na mnie zły, niektórzy tak mówią, że mnie wykluczył. Nie, to jest konsekwencja tego, że ślubowałeś wcześniej, ileś lat temu może, pewnemu mężczyźnie czy kobiecie, który teraz jest twoim mężem, żoną, ale dzisiaj żyje z kimś innym. To jest konsekwencja, właśnie jeszcze raz powiem, ochrony jedności małżeńskiej, tego węzła, który nie można jednocześnie stworzyć drugiego. Bo nie, jeżeli oddałem się, nie wiem, 5 lat temu żonie, mężowi, cały, bo na tym polega przysięga, ślubuję ci miłość i oddaję się tobie, ty mnie przyjmujesz, a ja ciebie, to nie mogę oddać się drugi raz komuś, bo ja jestem cały w tamtej osobie, można by tak obrazowo powiedzieć, a ona jest cała we mnie. Choć dzisiaj prowadzę życie pod jednym dachem z kimś innym i nawet mam dzieci. Tak, ale dlatego tutaj jest to konsekwencja sakramentalności jedności małżeńskiej.
2: To powiedzmy, księże, jeszcze o tych przeszkodach, które mogą się pojawić, które wpływają na to, że to małżeństwo rzeczywiście nie zaistnieje. Czym one są?
1: Tych przeszkód jest kilkanaście, dlatego że najkrócej może by na początek, żeby zrozumieć, można by powiedzieć tak, że oczywiście małżeństwo jest święte, co powiedzieliśmy, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, ale powstaje pytanie, czy tą przysięgę, którą sobie składał narzeczony, narzeczona w kościele i my to widzieliśmy, czy ona jest ważna? Dlatego, że są sytuacje, że osoba nie jest zdolna do wypełnienia zobowiązań, które płyną z tej przysięgi. Najkrócej mówiąc, jeżeli ja bym na przykład dzisiaj komuś obiecał za coś, nie wiem, gwiazdkę z nieba, to raczej by się ludzie uśmiechnęli i nie potraktowali tego poważnie, dlatego że ja nie jestem w stanie tego spełnić. Moja obietnica, krótko mówiąc, nie jest ważna. Nie jest ważna. I na podobnej zasadzie działa przysięga małżeńska. Jeżeli narzeczony czy narzeczona nie są w stanie wypełnić zobowiązań płynących z tej przysięgi, ich przysięga nie jest ważna. Nie jest ważna. I chodzi o to, że mogą żyć 5 lat razem, 10 lat razem, nie wiem, 20 może nawet lat razem, tak? Ale jeżeli sądownie się przeprowadzi ten proces i się udowodni, że w dniu przysięgi jedna chociażby osoba była niezdolna do wypełnienia przysięgi, to ich małżeństwo nie powstało, węzeł nie powstał. Choć uważaliśmy was za małżonków. I na tym polega cały proces kościelny. Proces kościelny bada dzień przysięgi. Jakiej kondycji był narzeczony, jakiej kondycji była narzeczona. I tutaj jest ta zasadnicza kwestia. Najczęstszą, jakby taką też szeroką przyczyną, z której prowadzi się te procesy, jest właśnie ogólnie pojęta niezdolność. Czyli nie jestem zdolny do wejścia w rolę ojca, wejścia w rolę męża, wejścia w rolę żony. Na przykład prowadzę, nie wiem, jakiś styl kawalerskiego życia z chłopakami przed ślubem, prawda? I właściwie po ślubie jest to samo. Można powiedzieć najprościej, świadczy to o jakiejś niedojrzałości. No po ślubie nie jestem już kawalerem, mam żonę. To z nią częściej powinienem spędzać czas, z nią jej powinienem pomagać, a nie kolegom. Kolegom mogę się spotykać, tak, ale no już się zmieniło moje życie. Mój styl się życia zmienił. Także najczęstszą przyczyną jest ta ogólnie pojęta niezdolność. Na drugim miejscu właściwie wydaje się, że przyczyną jest nie tyle niezdolność, co brak jakby wiedzy, z czym wiąże się małżeństwo. Ja mogę być zdolny do wejścia w rolę męża czy żony, ale tak naprawdę do końca nie wiem, co mam robić w małżeństwie. Wynika to może z tego, że często nie otrzymałem tych wzorców od rodziców, może były jakieś problemy, może też z jakichś rodzin też rozbitych. Jest to problem. Inną przyczyną, to co powiedzieliśmy o cechach małżeństwa, może być to, że ktoś wchodząc w małżeństwo na przykład zakłada, że będzie w małżeństwie na jakiś czas. To, co powiedzieliśmy, czyli on przekreśla cechę małżeństwa, która jest niepodważalna, czyli nierozerwalność. Małżeństwo nie jest na jakiś czas. jest do końca. I ktoś może niestety być przed ołtarzem z przekonaniem, że będę z nią czy z nim do czasu, jak będzie dobrze. I jest, jeżeli to udowodni się, że takie miał przekonania, jest to powód do stwierdzenia nieważności. Bo nie można wchodzić w małżeństwo katolickie, sakramentalne z takim przekonaniem, że na jakiś czas. Albo z przekonaniem, że będę miał jednocześnie kogoś innego. I jest to wykluczenie jedności. Bo ślubowałem żonie, mężowi, a nie komuś innemu, trzeciemu czy czwartemu. I niestety są takie sytuacje, że ktoś ma takie przekonanie. I przed ślubem często taki styl życia prowadził, mając dziewczynę na przykład, czy chłopaka, no gdzieś tam koledzy wiedzą, czy koleżanki, że gdzieś tam miał inne rozrywki na boku, powiedzmy, tak? I po ślubie często dzieje się to samo. To tak może trochę upraszczam, ale żeby pokazać problem, jaki też niektórzy, to co powiedzieliśmy, cechą małżeństwa jest potomstwo. Jestem otwarty na dzieci. Niektórzy, wchodząc w małżeństwo, nie chcą mieć dzieci. Tak, chcę z nim żyć. Tak, chcę budować relacje. Tak, chcę się wspierać, ale nie chcę mieć dzieci. Jeżeli to rzeczywiście się udowodni, jest to powód do stwierdzenia nieważności. Dlatego, że to, co powiedzieliśmy, nikt nie żąda, że mamy mieć dzieci, ale że chcemy mieć, że jesteśmy otwarci na dzieci. To jest ten plan Stwórcy, co na początku rozmowy mówiliśmy. Także tutaj chciałbym pokazać, że te wszystkie jakby przeszkody, które mogą być, one tak naprawdę wynikają z ochrony jedności małżeństwa. Małżeństwo jest nierozerwalne, małżeństwo jest z jedną osobą i małżeństwo jest skierowane ku dobru współmałżonka i zrodzeniu otwartości na potomstwo.
2: Jeżeli takie małżeństwo chciałoby się formować i znaleźć takie miejsce, w którym mogłoby po prostu wzrastać w tej wspólnocie małżeńskiej, albo radzić sobie właśnie z problemami, albo radzić się kogoś, kto już jest bardziej doświadczonym małżonkiem, to gdzie można znaleźć takie wspólnoty, takie duszpasterstwa, takie miejsce?
1: Pierwszą miejsce na pewno jest parafia, bo parafia tam, gdzie mieszkamy, no w wielkich miastach jak Warszawa, to wiemy, że no wielu ludzi wybiera sobie kościoły w porządku. Pan Jezus jest przecież tak samo ważny w każdej świątyni katolickiej, ale parafia jest takim moim miejscem, gdzie udaje się i gdzie wzrastam często z ludźmi, którzy mieszkają na moim osiedlu i których znam i do tego zachęcam i to jest wsparcie, żeby po prostu inwestować w swoją parafię. W wielu parafiach, najczęściej to w Polsce od księdza Blachnickiego, są domowy kościół, wspólnoty domowego kościoła, które właśnie skupiają w takich wspólnotach, małych kręgach, to nazywamy, powiedzmy do 7 małżeństw, do 6 małżeństw, czyli to jest 12 osób, tak mniej więcej się przyjmuje, że te małżeństwa mają swoją formację, swoją pracę miesięczną, spotykają się raz w miesiącu, są rekolekcje, jest duszpasterz, jest ksiądz, są rozmowy, wymiana doświadczeń i to jest świetne środowisko, to co powiedzieliśmy, by zadbać nie tylko o swoje relacje małżeńskie, ale by zadbać, by nic nie zajęło miejsca, które jest przeznaczone tylko dla Pana Jezusa, czyli to jest nasza przestrzeń otwartości na Pana Boga. Podobnie od kilkunastu lat, chyba już nawet, na pewno od kilkunastu lat się rozwijają w Polsce podobne wspólnoty Notre Dame z Francji. Mają bardzo podobną strukturę, też praca miesięczna, spotkania. Tutaj właściwie też trudno, można powiedzieć, coś nowego wymyśleć, bo modlitwa, eucharystia, dialog, Słowo Boże, no tutaj jakby to jest fundament, na którym Kościół od początku budował i wielu świętych osiągnęło zbawienie. Tutaj nikt nowego nic nie wymyśli. Ale tych wspólnot, te dwie wspólnoty są takie najbardziej

0: tej przestrzeni dla Pana Jezusa to jest rzeczywiście podstawa.
1: Tak podsumowując już, księże Piotrze, na sam koniec, gdyby ksiądz miał powiedzieć szczęśliwe małżeństwo, to jakie?
0: To szczere, ze sobą. Ja bym tak powiedział, dlatego że relacje przyjaźni to przede wszystkim chcemy szczerości, tak? Nie chcemy spotykać się z ludźmi, którzy kłamią, nie chcemy się spotykać z ludźmi, którzy nas oszukują, którzy coś tam mają za plecami. Nie chcemy, to nie jest miłe. Takich ludzi unikamy. I w małżeństwie przede wszystkim szczerość. Szczerość wobec siebie i wobec Pana Boga. To, co powiedziałem, jeżeli mąż i żona budują relacje do Pana Jezusa, to na pewno będą budować ze sobą. Kryzys dzieje się wtedy, kiedy zaczynamy coś ukrywać, coś tam budować na boku i wtedy zaczynamy się od siebie oddalać. I jeśli to będzie postępowało, no to często dochodzi do rozłamu, bo nie da się tak. Dlatego tutaj no, otwartość i na Pana Jezusa. Przypomina mi się z homilii księdza Pawlukiewicza, świętej pamięci, jak podawał przykład małżonków, którzy w dniu ślubu przyrzekli sobie, że będą codziennie przychodzić wieczorem i się modlić. I mówili, że jeśli będzie w danym dniu kłótnia i ktoś nie przyjdzie wieczorem na modlitwę, to przyznaje się jednocześnie, że była to jego wina. I mówi ten mąż, przeżyliśmy wiele lat, było nieraz kłótnie, ale zawsze przyszliśmy na modlitwę. Nieraz klęczeliśmy, czy tam siedzieliśmy dłużej w ciszy, nikt się nie odzywał na modlitwie wieczornej, ale zawsze przyszliśmy. I to jest taki prosty przykład może, że jeżeli zależy mi na relacji przyjaźni z Jezusem, to ja nie jestem w stanie zamknąć się tak szybko na męża, żonę. I tak samo spowiedź. Jeżeli ktoś na przykład spowiada się regularnie, wypowiada swoje świństwa, to powiedzmy mocno, swoje świństwa Panu Jezusowi, co zrobił, to sprawia, że jestem otwarty na żonę męża. To nie jest tak, że otwieram się na Jezusa, a zamykam się na kogoś innego. Jeżeli to jest szczere. Dlatego mamy jedno serce, jedno duszę, tak? Jeżeli jesteśmy szczerzy wobec Jezusa, jesteśmy szczerzy wobec współmałżonka.
1: Dziękuję za to spotkanie. Państwa i moim gościem był ksiądz Piotr Marchelewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen. Dziękuję. Szkoła Rut.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
1: Werset 6 dzisiejszej Ewangelii stoi bezpośrednio po przestrodze przed obłudnym osądzeniem brata, a przed obietnicą Ojca, który daje to, co dobre proszącym. Następnie werset 12 streszcza wcześniejsze nauczanie, a kolejne dwa natychmiast przechodzą do decyzji o wejściu przez ciasną bramę. Co to znaczy? Jezus nie przeciwstawia roztropności miłości, ale pokazuje ich właściwy porządek. Nie wolno gardzić człowiekiem, ale nie wolno też bez rozeznania wystawiać świętości na szyderstwo i zdeptanie. Święty Jan Chryzostom w swoich homiliach tłumaczy, że psy i świnie nie są zachętą do pogardy, lecz obrazem postaw agresji i lekceważenia wobec prawdy. Wcześniej przypomina on, że brata należy korygować poprzez czułe napominanie. Teologia moralna wyrazi się na ten temat bardzo jasno. Roztropność nie osłabia miłości, ale chroni prawdę, bez której miłość nie może zaistnieć. To jest właśnie owa ciasna brama, przez którą przechodzą wierzący niemalże każdego dnia. Rozeznawanie w duchu, kiedy i jak głosić Chrystusa. Czasami dobrze jest mówić nam o Nim wyłącznie w przypowieściach. Czasami jednak należy z odwagą przepowiadać o Jego Królestwie nie w porę.

0: jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
3: Przed mikrofonem dzień dobry, a razem z nami, ze mną Agnieszka Tobota, Fundacja ART.
4: Zgadza się?
3: A rozszyfrujesz nam te inicjały?
4: Mogę zacząć przewrotnie od tego, że to sztuka życia, a przez tą sztukę życia aktywizujemy, ratujemy i tworzymy. Wszystko się kręci wokół przeciwdziałania przemocy, bo aktywizujemy, żeby do przemocy nie dochodziło, ratujemy i pokazujemy, jak sobie z nią radzić, a tworzymy kampanie, konferencje, żeby temat nagłaśniać.
3: A jakie są trudne momenty w życiu seniora?
4: Samotność. Dzisiaj usłyszałam to bardzo wiele razy, że samotność jest chyba jednym z najtrudniejszych i najcięższych doświadczeń. Poza wszystkim innym w ten czy w inny sposób sobie radzą. Są bardzo zaradni. Przynajmniej ci, z którymi mam okazję pracować.
3: A gdybyśmy zaczęli wymieniać synonimy słowa samotność, to o co chodzi tak naprawdę?

0: Może tracić pamięć, albo zaczynają nie nadążać i czują się wykluczeni i to im odbiera radość życia, że nie nadążają, że nie są z innymi?
1: No myślę, że to dotyczy chyba każdego człowieka, oczywiście seniora szczególnie, ale zamknijmy oczy i pomyślmy sobie, że nie mamy do kogo się odezwać, nie mamy z kim porozmawiać, nie mamy dokąd pójść, to nasz organizm w końcu zacznie się dopominać, halo, halo, zrób coś ze sobą, wyjdź gdzieś, zaopiekuj się, zobacz siebie w tym życiu. I z seniorami jest podobnie. Ja nie chcę tutaj się jakoś tam szczególnie wymądrzać, ale na podstawie jak gdyby tego naszego klubu Silver Stars widzę 9 lat temu te osoby jak zaczęły przychodzić, jak funkcjonowały, jak wyglądały nawet, a jak wyglądają teraz, jak funkcjonują. To jest niebo i ziemia.
0: W internecie można spotkać taki obraz dość przejmujący w artykule Starsza pani w oknie. Twoim artykule.
1: Tak. To jest moja wędrówka po Pradze. Kilka lat temu ten artykuł dojrzewał długo i jednym takim wspólnym mianownikiem było to, że starsi ludzie wyglądali przez okna, że siedzieli, mówi się potocznie, trochę żartobliwie, chociaż ja nie uznaję to za żart, że to jest najlepszy monitoring. Natomiast jeżeli ktoś stale jest w oknie i ta firanka sobie tak tylko wisi i on nigdzie nie wychodzi, to pomyślmy sobie, jakie to życie jest smutne.
0: Ale może też jest ciekawe, bo ja też mam w swojej głowie taki stereotyp, że jest okno, kiedyś jeszcze były takie fajne, szerokie parapety drewniane i na tym parapecie jest poduszka, no i łokcie starszej pani. I sobie obserwuję ten świat. To taki dawny internet, takie okno na świat. I tu się dzieje, i tam się dzieje. I tu są dźwięki, tu obrazy, tu zapachy. I to też jakby jest życie.
1: Tylko końcem tej historii było to, że jak ja sobie po tej Pradze chodziłam i podziwiałam, jak ona jest piękna, to te panie...
0: Ta Praga, czy ta Praga Północ.
1: I te panie w tych oknach i nagle okazało się, że w jednym oknie nie ma pani. W drugim oknie nie ma pani. I wiesz, i to jest taka sytuacja, że...
0: To znaczy one były, tak? Często były.
1: Były, ich nie było.
0: Później. I potem nagle nie było.
1: Nie ma. Jest tylko firanka, już może nawet inna, która nic nam nie mówi. Oczywiście teraz weszłabym i zapytała, co się z tą panią dzieje. Wtedy nie miałam na to odwagi. I tak sobie pomyślałam, kurczę, może umarła, może zachorowała, może nie ma nikogo. Było dużo takich trudnych sytuacji, których ja też doświadczyłam, które skończyły się tragicznie. I dlatego teraz, jakbym tej pani w oknie długo nie widziała, to poszłabym do tego mieszkania, zapukała, co się dzieje.
0: A nie miałaś wtedy takiej potrzeby zamachania?
1: Ja zawsze się uśmiechałam i machałam. Zaczepiałam. Czasem to były takie osoby, które były na parterze, czasem były tak, że one też mnie widziały, zresztą wszystkie widziały, jak ktoś chodzi i się ogląda, uśmiecha do wszystkich. Natomiast wtedy miałam zupełnie inne postrzeganie.
0: Kiedyś jeszcze poza oknem były ławki,
1: tak,
0: na których tak, siedziano.
1: Tak. Tak. No ja jestem przyzwyczajona do tego, jak mieszkałam na stacji. Jak się przeprowadziłam do Warszawy, to na ławce siedziały właśnie panie seniorki teraz. Może było mniej aktywności niż jest teraz. I zanim weszłam do domu, to ja musiałam zdać raport z tego, jak wyglądał cały mój dzień. W związku z tym to nie było takie proste. Przychodzisz z pracy zmęczona i idziesz do domu. Nie. Na ławce był zatrzymanie. I trzeba było wszystko poopowiadać, najlepiej z jakimś żartem, no bo one mi mówiły, no słuchaj, jak siedzimy tutaj tyle i czekamy na ciebie, no to teraz oczekujemy, że ty nas trochę rozbawisz.
0: To było życie, lokalne życie takiej społeczności. To było rozpoznawanie twarzy, głosów, poczucie bliskości, poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa. A ta pani w tym oknie... Z twojego artykułu, który można odnaleźć w internecie, to jest jakaś konkretna historia, czy teraz poetycko określisz taką symbolikę?
1: Znaczy, akurat historia tej pani to była historia dużego bólu i cierpienia. Ja oczywiście już, jak stwierdziłam, że jestem odważniejsza, no teraz usłyszałam, jak to brzmi, to weszłam tam i tej pani nie było już.

0: Czyli był pan młodszy, dużo młodszy, który powiedział, że mamy już nie ma. Jak zapytałam, gdzie jest mama, powiedział mi tam, gdzie jest jej miejsce. Ja mówię, to znaczy gdzie? A co panią to interesuje?
1: Bo jesteś obcą osobą.
0: Tak, jest pani obca i ja nie zamierzam się tłumaczyć. Natomiast współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z policją, po prostu dowiedzieliśmy się, że ta pani wylądowała w Domu Pomocy Społecznej. Przepisała mieszkanie na tego swojego synka. On ją okradał latami z pieniędzy. I to jest taka sytuacja, gdzie mnie to bardzo poruszyło, bo myślę, że takich pań w oknie jest dużo, dużo więcej, które zostały, i nie bójmy się tego powiedzieć, skrzywdzone przez swoje dorosłe dzieci, bo my bardzo często unikamy tego tematu przemocy wobec osób starszych, no bo cóż można zrobić? Przecież nie będziemy...
1: Nie przesadzaj, daj spokój. No,
0: tak,
1: jaka przemoc?
0: W głowie ci się poprzewracało. To, że ona się tak zachowuje, to my musimy być stanowczy i tak dalej. No nie, to tak nie działa. Jeżeli mamy starszą osobę, która ma różne zaburzenia, każdy z nas będzie starszą osobą i nie wiadomo, jak się będziemy zachowywać, jak będziemy funkcjonować, no to możemy liczyć na pomoc, która jest akurat w mieście stołecznym Warszawy bardzo szeroko dostępna.
1: Ale wróćmy do tej historii. Poczujmy ten piasek między palcami. Co tam zareagowałaś? I co?
0: I to, że dowiedziałam się, że ta pani jest, że ta pani przepisała to mieszkanie na syna, a najbardziej poruszyło mnie to, bo to było na parterze i tam były takie firanki, zasłonki z takiego, no, dawnego czasu, takie jak ja pamiętam u swojej babci. I nagle zrobiły się takie, takiego sklepu naszego tutaj szwedzkiego, taki wystrój, nawet parapety się zmieniły, kwiatki na tych parapetach. No to możesz się domyśleć, że mieszka tam ktoś już zupełnie inny, kto ma inny gust, inny styl i tak dalej. I na śmietniku stały meble z tego mieszkania. W związku z tym to było ze sobą tak bardzo, bardzo mocno powiązane. I usłyszałam wtedy od służb, że jeżeli mieszkanie zostało przepisane i pani się zgodziła, żeby to mieszkanie przepisać i zgodziła się, żeby być w Domu Pomocy Społecznej, to ja nie powinnam się w to wtrącać. Ja mówię, no nie. Ona zgodziła się sama, żeby przepisać mieszkanie, żeby wyjść z tego okna, żeby być w Domu Pomocy Społecznej sama, bo oczywiście nie była odwiedzana przez tego syna. Dotarliśmy do tej pani. W związku z tym, no, ona miała oczywiście zaniki pamięci, już jak gdyby była... ja wtedy tak wyszłam z tego Domu Pomocy Społecznej, o 100 lat starsza ta pani była. I ona nic dobrowolnie nie zrobiła. I to jest oczywiście skrajna historia, ale myślę sobie, że powinniśmy być bardzo uważni na to, co się dzieje dookoła nas, bo myślę, że to się zaczyna małymi krokami. Takich historii jest całkiem sporo.
1: I to była twoja pieczęć, która powołała cię do tego, żeby dbać o ten świat senioralny. Agnieszka Tobota jest razem z nami, pedagogka, trenerka Fundacji ART. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Gościem audycji jest Agnieszka Tobota, Fundacja ART. Ale wracamy do tematu przemocy wobec osób starszych. I to jest tak bardzo trudny temat. Nie tak dawno cały świat o tym nam przypominał i kalendarz, że jest dzień, światowy dzień dotyczący tych kwestii. Dlaczego tak trudno rozpoznać tą przemoc wobec osób starszych? Już wiemy, że jeżeli jest to rodzina, no to trudno powiedzieć, że mój syn, że moja córka coś źle robi, no bo ja bym chciał mieszkać albo żyć, albo jeszcze coś dobrego robić jako matka zazwyczaj, czy ojciec dla tego dziecka, mimo to jest ta wielka miłość. I no trudno, jakoś przecierpię, jakoś przezwyciężę to. To jest takie bardzo zagmatwane, bardzo trudny temat.
2: Jeszcze do tego dodałabym taki wątek, no jak ja mogę zrobić problem swoim dzieciom? No niby nie czuję się najlepiej, no źle mnie traktują, ale jak ja komuś coś powiem, no to nagle mogę im sprowadzić lawinę różnych problemów na głowę.
1: Konsekwencje,
2: tak. I mogę ja wtedy stracić dom, mogą mnie przestać kochać, mogę zostać sama, nikt nie będzie zwracał na mnie uwagi. A druga rzecz, która jest, myślę, że w ogóle przyłączona, przyspawalna do zjawiska przemocy, to jest wstyd. Jeżeli ja funkcjonowałam całe życie w takich, a nie w innym środowisku, to nagle teraz ja mam powiedzieć coś, czego doświadczam.
1: No i jak ty jako Agnieszka podejmujesz się takiej wielkiej odpowiedzialności, wasza fundacja? Jak wy podchodzicie do tego tematu? Co jest na tej szali, że ludzie wam zaczynają ufać, że dzielą się tymi trudnymi sytuacjami?
2: Już o tym rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, ale powiem to jeszcze raz bardzo, bardzo wyraźnie. Trzeba być prawdziwym. Bo jeżeli robimy z serca, mamy różne powołania. Myślę, że naszym powołaniem jako fundacji jest to, żeby towarzyszyć drugiemu człowiekowi. Ale jakby to młodzi powiedzieli, nie może być ściemy, bo jak będzie ściema, to wszyscy to wyczują. A seniorzy są, oni mają takie zmysły, że jeżeli ktoś nie jest prawdziwy, to natychmiast to wyczują. I tak sobie myślę, że to zaufanie się buduje, u nas się budowało przez 9 lat. 9 lat temu założyliśmy klub seniora. I stąd jak gdyby ta szala, jak zostało pokazane wcześniej, jest powiedzmy na naszą korzyść, dlatego że seniorzy przychodząc do nas nie czują się oceniani. Nie czują się jakoś wywoływani do tablicy. Jeżeli ktoś ma ochotę mówić, to mówi. Jeżeli nie ma ochoty mówić, to się go nie pyta. A co ty dzisiaj byś chciał nam tutaj powiedzieć i tak dalej. To przychodzi samo. Wiesz, ja bym chciała z tobą porozmawiać o tym. Ja bym chciała cię zapytać o to. Ja napisałam książkę o przemocy, historię jednej znajomości i oczywiście pierwszy wieczór autorski, jaki był dla naszej grupy w klubie seniora Silver Stars. Nie dlatego, żeby oni wszyscy nagle zaczęli czytać tę książkę, tylko żeby mieli świadomość tego, że przemoc jest demokratyczna i ona może dotykać każdą grupę społeczną, w tym ich. W związku z tym to było ogromne przeżycie.
1: A czy możesz nam podarować teraz kilka aspektów, taką checklistę, tak rozbudzić naszą wyobraźnię, uwrażliwić nasze serca na to, jakie formy przemocy najczęściej dotykają seniorów?
2: Ja myślę, po pierwsze, traktujmy innych tak, jakbyśmy chcieli my być traktowani. To jest najważniejsza rzecz, czyli ten szacunek, który jest wyświechtany, ale tak naprawdę wracamy do niego. Najczęściej spotykam się z formą przemocy psychicznej wobec seniorów. Czyli ty jesteś nic nie warta, jak będziesz podskakiwać, to cię zamknę gdzieś tam, do niczego się nie nadajesz, to wszystko przez ciebie, to wszystko twoja wina. I to gdybyśmy...
1: Słyszysz to od dzieci?
2: Słyszę to często w gabinecie od seniorów, którzy przychodzą na konsultacje. Tak? Czyli tu jest dla nas sygnał alarmowy, bo na przykład zobaczmy, jeżeli mamy w klubie seniora, mamy 20 osób w klubie seniora, u nas jest 90, ale zakładajmy, że mamy 20 i przychodzą te osoby regularnie i nagle jedna z pań przychodzi nieumalowana. przychodzi taka, wiesz, niezadbana o siebie, nie chce do nikogo się odzywać, jest gdzieś tam z boku, nie wykazuje w ogóle chęci do żadnych zajęć, no to my jako dorośli patrzymy na to i podejdźmy, zapytajmy, czy może chciałaby herbatę, może chciałaby porozmawiać, a może po prostu chciałaby się przytulić. Przytulanie to też jest taki antybiotyk, który działa na różne bolączki. Czyli to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli chodzi o przemoc, to jest przemoc finansowa. Czyli te wszystkie umowy kredytowe, podbieranie emerytury albo zabieranie emerytury, różne zakupy na raty. Bardzo dużo o tym wszyscy mówią. Myślę, że już z każdej strony słyszymy o tym, że seniorzy uważaj. Ale to, co pan redaktor powiedział, ta wielka miłość do dzieci, no jeżeli przyjdzie synek czy córeczka i powie, słuchaj, mamo, no ja jestem w tak tragicznej sytuacji i bardzo bym się ten kredyt przydał, no ja będę go spłacać, tak? I tyle ją widzieli, albo jego, no to też o czym świadczy.
1: Czyli tutaj z jednej strony jest jakiś wstyd, lojalność wobec własnych dzieci, a z drugiej strony potrzeba bezpieczeństwa. Tak to widzę. A proszę powiedz, jak na przykład rozmawiać z seniorem, który mówi, że wszystko jest w porządku, a ty widzisz, że nie jest w porządku, to jak zaczepiać, jak podejść, jak sąsiad coś może zrobić?
2: Ja bym zaczęła tak, jak tutaj zostało powiedziane. Słuchaj, widzę, że coś jest nie w porządku. Być może nie jestem w stanie ci pomóc, ale gdybyś chciał wypić ze mną herbatę, gdybyś chciał pójść ze mną na spacer, albo gdybyś chciał ze mną posiedzieć w ciszy, to jestem gotowy. I to jest metoda zdartej płyty. Raz, drugi, trzeci. Za którymś razem, jak gdyby to zaskoczy. No, mamy fundację na Pradze Północ, w związku z tym w podwórkach naszych też są różne osoby. I tak to się zaczęło. Od takiego zaczepiania, chociaż niektórzy mi powiedzieli, żebym tego nie robiła, bo przesadzam, ale dużo osób przez takie zaczepianie właśnie przyszło do klubu. Tak, przyszło i musi się ubrać, musi się przygotować.
1: A gdybyśmy wrócili do tego okna, do tej pani, na tą ulicę, do tego miejsca, i gdybyś mogła powiedzieć jedno, dwa, trzy zdania tej starszej pani z okna, zanim zniknęła, co by to było, co byś powiedziała?
2: Myślę, żebym zaprosiła ją na spacer. Albo, znaczy na herbatę bym się nie wprosiła, bo sami mówimy, żeby nie wpuszczać obcych, ale pewnie chciałabym ją zaprosić na spacer. To by było bardzo ważne, bo jeżeli ktoś już wyjdzie i będzie podążał obok ciebie, to wtedy jesteś w stanie powiedzieć, jestem. Może nie będę w stanie ci pomóc, może nie będę wiedziała jak, ale razem możemy poszukać rozwiązania, które będzie dla ciebie najlepsze. Bo pamiętajmy też, my mamy taką naturalną potrzebę, ja ci na twoim miejscu, to ja bym zrobił to, to, to i to. No nie, nigdy nie będziesz na moim miejscu. Ja mogę czuć, odczuwać, współodczuwać, być uważnym na to, co mówisz, ale nigdy nie będę na twoim miejscu.
1: Ale ona powie, nie trzeba, nie słyszę.
2: Metoda zdartej płyty.
1: Przyszłabyś następnego
2: Oczywiście,
1: dnia.
2: Oczywiście, że tak. Tak. Przyszłabym następnego dnia i kolejnego też bym przyszła. Bo tu już jestem trochę uparta. I myślę sobie tak, że na to powinniśmy zwracać uwagę, że jeżeli są takie osoby, które widzimy czasem w sklepie, czasem na ulicy, czasem w bloku u siebie, to zaczepiajmy je. Zacznijmy od tego, żeby się do nich uśmiechnąć i powiedzieć im dzień dobry. To jest też ważne. Jak pierwszy raz mam taką w głowie teraz panią od nas z bloku, powiedziałam jej dzień dobry, to myślałam, że mnie wzrokiem zabije. Tak? Ale mówię sobie, aż tutaj mam ciężki kaliber. No więc kilka razy w ciągu dnia mówiłam jej dzień dobry i ona w końcu z takim wózeczkiem czarnym chodziła, zatrzymała się i mówi, czemu pani mi tyle razy dzień dobry mówi? Ja mówię, bo właśnie chciałam, żeby pani się zatrzymała i mnie o to zapytała.
1: Naszym gościem jest Agnieszka Tobota, autorka poruszającego artykułu Starsza pani w oknie. Zachęcam do odnalezienia go w internecie. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami Agnieszka Tobota, Fundacja ART. I teraz, Agnieszko, chciałbym cię zaprosić do tego okna. Do tego okna otwartego i możemy sobie pomyśleć o nas samych. Nie wiem, czy się teraz rozglądamy ogólnie, bo chyba wzrok mamy w smartfonach i tak wbity w ziemię, ale gdybyśmy się rozejrzeli i są te okna może otwarte, może gdzieś stojące kwiatki na parapetach, może gdzieś jakieś firanki, może jakiś wiatr i tam za tą firanką jest człowiek, ktoś. I w naszym przypadku nasze serca szczególnie są ukierunkowane wobec osób starszych. A teraz chciałem ciebie poprosić o taką obserwację, bo powiedziałaś, że ta pani trafiła do tego domu pomocy, domu opieki. I jak ty jako właśnie pedagog, człowiek z doświadczeniem, jak ty obserwujesz takie miejsca jak dom opieki czy dom pomocy społecznej? Proszę, wyjrzyj z tego okna twojego doświadczenia i opowiedz, jak widzisz te miejsca, do których czasami właśnie trafiają osoby starsze.
2: No trudno jest wyglądać przez to okno, bo myślę sobie, że wszyscy byśmy chcieli być jak najdłużej na swojej kanapie, w swojej kuchni i pić kawę ze swojego kubka. Natomiast myślę sobie, że dobrze, że są te miejsca. Dzisiaj miałam takiego pana, który mi powiedział, mówi, wiesz, ja mam 75 lat i od 40 lat tutaj jestem. I to mnie strasznie poruszyło, że tak długo można być w miejscu sam. I z drugiej strony patrzysz na ludzi, tam było dzisiaj dużo wolontariuszy w jednym z domów, młodych, starszych i nasze wolontariuszki, seniorki. I wszyscy tworzyli taką społeczność, która pokazywała, że wiek to jest tylko umowna historia, że jeżeli witamy to lato, to ono musi być przywitane w taki sposób, żeby był zauważalny. To było bardzo trudne doświadczenie, bo jak siedzisz na tej ławce i trzymasz kogoś za rękę, kto nie może wstać, kto nie może dołączyć do ciebie w pląsach, to ta obserwacja przez to okno jest bardzo trudna. Ale pamiętam też taki dom, gdzie mamy taką akcję, pakujemy sanie Świętego Mikołaja, spełnialiśmy marzenia i pojechaliśmy i panowie całowali nas w rękę. Ja mówię, chłopaki, jacy wy jesteście dżentelmeni. Ja mówię, teraz już się bardzo rzadko spotyka, żeby ktoś cię całował w rękę. Na co jeden pan mówi, wiesz, to jest tak, że nasze dziewczyny, czyli pewnie terapeutki, pewnie osoby pracujące, mówią, że jeżeli przychodzi do nas dama, to pierwsze, co trzeba zrobić, to pocałować ją w rękę. Dobrze by było ją też przytulić, ale wtedy trzeba ją zapytać, czy można ją przytulić, bo może nie do końca tego chcieć. Także miejsca potrzebne, chociażby właśnie, żeby, no co, nie znaleźć się na ulicy.
1: Ale to są miejsca obce przecież, to są smutne miejsca, bo ty zaraz wstaniesz z tej ławki jako wolontariuszka i opuścisz tego człowieka. I on tam sam zostanie w tym domu. No owszem, ma pracowników. Może już to miejsce jest coraz bardziej przyjazne. I kiedy ty wrócisz do tego miejsca? Że mam takie wrażenie, że te osoby tam cały czas na coś czekają. Czekają na posiłek, na pielęgniarkę, na opiekunkę, na gości, na rodzinę. To jest taki trudny czas czekania, takiego czekania w oknie, że coś się wydarzy.
2: Znaczy ja powiem ci, że ja w ogóle zaczynałam w zakładzie karnym swoją pracę. I dlaczego przywołuję to doświadczenie? Zakład karny nauczył mnie, że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych. Tylko

0: Trzeba znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Natomiast jak pojechaliśmy pierwszy raz do domu pomocy społecznej, ja wyjechałam chora, bo ja bym wszystkich tych ludzi zabrała do domu.
1: Ze sobą.
0: Nie, i mówię sobie, nie, to nie będzie tak, że on mi pokaże, jak, że na wszystko jest rozwiązanie, bo ja wchodzę tam i widzę, że nie ma rozwiązania. Dlaczego ludzie są w tym miejscu, a nie ze swoimi rodzinami? Natomiast kolejny pan w innym DPS-ie, bo tak teraz robię taki przegląd przez te DPS-y, on mówi tak, mnie rodzina tutaj odwiedza co weekend, są u mnie co weekend. Ja byłem dla nich strasznym ciężarem. Ja mam problemy z pamięcią, uciekałem im i tak dalej. Oni nie mogli pracować. Tutaj mam wspaniałą opiekę. I tak myślę sobie, kurczę, to nie lepiej w domu? I myślę, że nie ma jak gdyby złotego rozwiązania, jakiegoś takiego zdania, które powie jest dobrze albo nie jest dobrze. Myślę, że ważne, że te miejsca są i tak jak w przypadku różnych innych miejsc, najważniejsze, żeby w tych instytucjach były osoby uważne i odpowiedzialne.
1: Pracownicy oddani, z misją, tak, z poczuciem.
0: Tak. Bo jednak szacunku. To jest człowiek, który być może nie miał szacunku ze strony swoich najbliższych, być może doświadczał różnych trudności i ta, jak to też jeden taki pan powiedział, mówi, wiesz, jestem na ostatniej prostej, ale to nie będzie maraton, to będzie taki spokojny chód, no bo zobacz, no jak można iść na maraton, jak ja siedzę na wózku? To poczucie humoru, nie? Ja już zgodziłem się na to, że tu jestem, nie zgodziłem się, i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
1: Czy dobrze rozumiem, że takie twoje wizyty, tak wizyty fundacji seniorów, pracowników skupionych wokół fundacji, to pomagają tym ludziom zaakceptować ten świat?
0: Ja myślę sobie, że akurat nasze założenie było inne. Moja intencja jest taka, że jak idziemy do takich miejsc, to chciałabym, żeby to słońce świeciło jaśniej. I taki jest mój cel. Myślę, że dziewczyn z roztańczonych, dziewczyn z Pragi był dokładnie taki sam, bo jak zobaczyłam, to jest w ogóle ciekawe, pan, który był w DPS-ie, poprosił, żeby usiąść z mieszkańcami. Jak ja zobaczyłam te dziewczyny, które się bawią, rozmawiają, trzymają za rękę, głaszczą po włosach, proszą, żeby wstać na spacer, no to tutaj mówię sobie, wow, to spełniło właśnie ten nasz cel, z którym tu przyjechaliśmy.
1: To wróćmy jeszcze raz na parapet do tego okna. Co każdy z nas może zrobić już dzisiaj, albo chociażby jutro, by ktoś właśnie nie pozostał samotny za swoją firanką, zasłonką? Co każdy z nas mógłby zrobić teraz, jutro?
0: Myślę, że powinniśmy zwracać na siebie uwagę. Powinniśmy się częściej uśmiechać. Powinniśmy zapukać do drzwi na klatce swoich sąsiadów i zapytać, jak ty się nazywasz. Bo często jest tak, że ja nie wiem, jak mój sąsiad się nazywa. I jak ten sąsiad za długo nie wychodzi, to też zapukać, czy wszystko jest okej. Okay. Jeżeli jest starszy, to wziąć telefon do córki, syna albo kogoś, do kogo dostaniemy ten telefon i jak nie będzie się odzywał i nie będzie otwierał drzwi, to zadzwońmy i zapytajmy, czy jest z nim wszystko w porządku. To jest taka nasza uważność, odpowiedzialność, bo kiedyś, ja pamiętam, jak teraz to się nazywa wolontariat, jak byłam mała, mieszkałam w 10-piętrowym bloku, to pierwsze, zanim mogłam wyjść na dwór, to najpierw były zakupy dla sąsiadek, wyprowadzanie psów dla tych starszych sąsiadek i dopiero wtedy przyjemności. Tak, a teraz to jest wolontariat.
1: A czy mogę tak śmiało powiedzieć, że każdy z nas ma własną starszą panią w oknie? Myślisz, że tak może być?
0: Ja myślę, że każdy z nas jest starszą panią albo starszym panem w oknie.
1: O, nawet tak.
0: Nawet tak bym powiedziała, tylko my często nie jesteśmy w stanie się do tego przyznać, bo jak się do tego przyznamy, to coś będziemy musieli z tym zrobić. A niekoniecznie chcemy. Bo to dotknie czegoś głębiej. Nie tylko to, że ja powiem okej, nie mam się do kogo odezwać, nie mam z kim porozmawiać, nie mam z kim dokąd wyjść. Tak. Także każdy z nas troszkę ma tą starszą panią albo starszego pana w sobie. I ważne, żeby znaleźć mu towarzystwo.
1: To uwrażliwiłaś mnie na własne sygnały. bo każdy z nas sygnały wysyła. Zwłaszcza taki człowiek, który może czuje się niewidzialny. Bardzo ci dziękuję za tą obecność w studiu Radia Warszawa i za to, co robisz.
0: Przyjmuję z wdzięcznością. Dziękuję państwu.
1: Agnieszka Tobota, Fundacja ART. Do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: W ciele Chrystusa, które nieustannie wyrasta z krzyża Odkupiciela, właśnie cierpienie przeniknięte duchem Chrystusowi ofiary jest niczym niezastąpionym pośrednikiem i sprawcą dóbr nieodzownych dla zbawienia świata. To ono bardziej niż cokolwiek innego toruje drogę łasce przeobrażającej dusze ludzkie. To ono bardziej niż cokolwiek innego uobecnia moce odkupienia w dziejach ludzkości. Dziękując za dar modlitwy i ofiary, jeszcze raz kieruję do wszystkich serdeczną prośbę, którą wypowiedziałem w dniu inauguracji pontyfikatu. Módlcie się za mnie, pomóżcie mi, ażebym mógł wam służyć. Ja także codziennie modlę się za was.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza Święta w Wigilię Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria, 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w drugim czytaniu Święty Jan przypomniał nam, że Bóg zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Jego słowa przywołują słowa Jezusa, który powiedział, że przyszedł po to, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości, i który uzdrowionemu paralitykowi polecił: wstań, weź swoje nosze i chodź. W tych słowach rozpoznajemy zaproszenie, by z macierzyńską czułością obejmować cierpiącego, a zarazem przygotowywać i umacniać człowieka zranionego, aby powstał na nowo, wyruszył w drogę ku życiu wolnemu i godnemu. Rzeczywiście, nasza miłość nie powinna ograniczać się do samego udzielania pomocy, lecz ma integrować osoby w życiu wspólnoty, aby mogły się w pełni realizować duchowo, intelektualnie i fizycznie oraz godnie i twórczo odnaleźć w niej swoje miejsce. Tylko w ten sposób nasze spotkania, nawet wobec wydarzeń trudnych i bolesnych, staną się okazją do rozsiewania ziaren nadziei na drodze ludzkości ku lepszej przyszłości. Chciałbym jednak w świetle Słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy, zatrzymać się nad jeszcze jedną cechą serca Chrystusa – nad pokorą. Serce Jezusa jest pokorne i dlatego Jego bicia nie słyszą mądrzy i roztropni, to znaczy ci, którzy uważają, że wystarczają sami sobie, że wszystko wiedzą i że nie potrzebują ani Boga, ani innych. Im bowiem ogłuszonym zgiełkiem pompatycznego, wszechobecnego i niespokojnego ja brakuje ciszy niezbędnej do tego, by usłyszeć w sobie i w braciach ukryte tętno miłości.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 4 czerwca 2026 roku. Procesja Bożego Ciała z Katedry Warszawsko-Praskiej do Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Zwycięstwo, kochani, jeśli przychodzi, rodzi się z obdarowania łaskami samego Jezusa. Taka jest moc Eucharystii. I nie dziwmy się, że w świecie jest tyle klęsk. Nie mówię tu o klęskach żywiołowych. Klęsk ludzi, ponieważ bardzo mało procent żyje prawdziwie Eucharystią. Kto ma zatem odnosić zwycięstwa? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Wystarczyłoby, gdyby każdy z wielkich tego świata, który otrzymał moc, czy chce dzierżyć władzę nad światem, gdyby tylko to zrozumiał i przyjął autentycznie do swego serca odmienność.

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat,

zielony, ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak u mamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ten ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego